Zamalowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko w łodzi iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham i wschodzi słońce bez promieni.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Miliardy dla polskiej armii. Bruksela zatwierdziła umowę pożyczkową SAFE. Jeszcze w tym tygodniu kryptowaluty znów w Sejmie, zapowiada premier. Będą też maturzyści po matematyce.
2: Śmiech przez łzy.
1: A dziś języki obce. Marcin Krzemiński. Komisja Europejska zaakceptowała naszą umowę pożyczkową SAFE, poinformował wieczorem na portalu X minister obrony. To blisko 190 miliardów złotych dla armii. Potwierdzamy pozycję lidera na wschodniej flance NATO, dodał Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowa ma zostać podpisana w piątek w Warszawie. Podpiszą ją unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius oraz minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański. Dziś w Senacie najnowsza informacja na temat afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Przekazać mają ją minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Niewykluczone, że ta część obrad Senatu zostanie utajniona. Premier z kolei zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut. Maciej Kluczka.
3: Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza. Dwie poprzednie zawetował prezydent. Premier mówi dziś tak.
4: Wszystkie karty są już na stole. Nikt nie może, także pan prezydent, liderzy PiS-u, nie mogą już dłużej udawać głupich. Przepraszam za to mocne słowa.
3: Ostatnio politycy Polski 2050 rozmawiali z prezydentem, próbując nieco zliberalizować przepisy. Donald Tusk zapowiada jednak drogę w przeciwnym kierunku.
4: Jedyną zmianę, jaką będę proponował, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar.
3: Polska, zgodnie z unijnym rozporządzeniem, powinna wprowadzić przepisy o kryptowalutach do końca czerwca.
1: Przed południem ma się odbyć sekcja zwłok mężczyzn, który zmarł po policyjnej interwencji w Poznaniu. Do tragedii doszło w niedzielę na Jeżycach. Według policji 40-latek miał przeszkadzać i wdać się w awanturę ze służbami, które udzielały pomocy mężczyźnie z rozciętą szyją. Policja użyła gazu pieprzowego. 40-latek stracił przytomność i mimo reanimacji zmarł. 3 godziny na rozwiązanie kilkudziesięciu zadań. Maturzyści pisali wczoraj egzamin z matematyki, a takie były ich pierwsze wrażenia tuż po wyjściu ze szkoły.
5: Nic nie było trudne, bo było tak naprawdę dodawanie, mnożenie, korzystanie z karty wzorów i to w sumie wszystko.
2: Tylko jak otworzyłem arkusz, to już wiedziałem, że będzie ciężko. Śmiech przez łzy tak naprawdę.
1: Dziś pisemny egzamin z języka obcego. Start za 3 godziny. Po południu na warszawskim Wilanowie odbędą się uroczystości pogrzebowe Andrzeja Olechowskiego. Były minister finansów i spraw zagranicznych, ekonomista, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej, zmarł pod koniec kwietnia w wieku 78 lat. Msza pogrzebowa będzie odprawiona w kościele świętej Anny. Rodzina prosi, by zamiast kwiatów wesprzeć finansowo Fundację Kapucyńską. Na koniec jeszcze ważne dla wybierających się na stację paliw. Dziś bez zmian w stosunku do wczoraj. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49, benzyny 98 6,99 zł, a oleju napędowego 7,31, wynika z obwieszczenia ministra energii.
6: Dzień dobry, mamy środę, mamy 6 dzień maja. Łukasz Michnal, czas zaczynać program Trendy Start. A dzisiaj na początek dnia kilka słów o pogodzie. 22-24 stopnie Celsjusza. Na tyle mogą mniej więcej liczyć mieszkańcy naszego regionu, jeśli chodzi o temperatury za oknami. Dzisiaj też w części regionu mogą wystąpić burze z deszczem. Wiatr z zachodu do 25 km na godzinę i ciśnienie, które będzie również spadać. Aktualnie 1008 hektopaskali na barometrze. Biomet niekorzystne.
7: Reklama. Mizeria? Cacyki do grilla? Kanapki? Sąsiedzie, ogórki szklarniowe z Tarnowca są teraz w MPM w promocji tylko do środy. 5 zł za kilogram. Tak, świeże, chrupiące ogórki kupisz w MPM po 5 zł za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za kilogram.
8: Reklama. Trendy Start w Trendy Radio.

0: Środa, 6 dzień maja, 126 dzień roku już rozkręca się. 239 dni dzieli nas od końca roku. Dzisiaj Bartłomiej, Edbert, Ewodia, Filip, Franciszek, Jakub i Jan świętują imieniny. Dzisiaj Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wschód słońca było 4:56, zajdzie słońce o 20:10. A dzień potrwa 15 godzin i 14 minut. Będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 7 godzin i 32 minuty. Koniec astronomicznej wiosny za 45 dni. Znak zodiaku urodzonych 6 maja to byk.
1: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.

To jest środa, to szósty dzień maja u nas w programie Trendy Start. Czas na chwileczkę sprawdzić, co wydarzyło się lata temu w naszym kraju, a odpowiada na te pytanie również nasze poranne kalendarium historyczne. W roku 1277 Trzebiatów uzyskał prawa miejskie. W 1543, 6 maja, odbył się ślub króla Zygmunta II Augusta z Elżbietą Habsburżanką. W 1710 założono Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku. Rok 1801. W Wilnie otwarto cmentarz na Rossie. W 1928 wszedł do służby szkuner szkolny ORP Iskra. 1972 rok. Oddano do użytku tor kolarski Nowe Dynasy w Warszawie. W 2015 prezydent RP Bronisław Komorowski odsłonił pomnik Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

0: Don't be living on the edge.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: W poniedziałek policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Dębickiej Komendy w miejscowości Zasów zatrzymali dwóch kierowców, którzy naruszyli obowiązujące przepisy dotyczące ograniczeń prędkości. Pierwszy z nich, kierujący Fordem, poruszał się z prędkością 107 km na godzinę przy dozwolonej 50. 56-latek z gminy Żyraków został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł i 13 punktami karnymi. Kilkanaście minut później drugi z kierujących, 49-letni mieszkaniec gminy Żyraków, poruszający się samochodem marki Volvo, podróżował przez Zasów z prędkością 115 km na godzinę. Mężczyzna także został ukarany mandatem w kwocie 2000 zł, a na jego konto trafiło 14 punktów karnych. Obaj stracili swoje prawa jazdy, które będą mogli odzyskać po upływie 3 miesięcy. 8 maja 1945 roku w dzielnicy Karlshorst w Berlinie został podpisany akt bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy. W tym dniu w Polsce i w całej Europie obchodzić będziemy 81. rocznicę zakończenia II wojny światowej. W Gorlicach uroczystości odbędą się w czwartek 8 maja o godzinie 12 w miejscu pamięci przed budynkiem Sklarczykówki. Maj to w polskiej tradycji czas szczególny, kojarzony z uroczystościami pierwszych komunii świętych. Najważniejszym elementem pierwszej komunii świętej jest jej wymiar duchowy i religijny, czyli pierwsze pełne uczestnictwo we mszy świętej, mówi ksiądz Piotr Rączka z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Polance.
3: Tym najważniejszym momentem jest samo przyjęcie Komunii Świętej, tak jak nazwa mówi, pierwsza Komunia Święta, a więc ten moment w czasie mszy świętej, kiedy to dziecko po prostu już podchodzi do ołtarza, uklęka na kolana, przyjmuje Pana Jezusa. I tutaj może warto też zwrócić uwagę, jak będziemy mieli też okazję, popatrzeć na te dzieci, jak tą komunię przyjmują. Jeżeli rzeczywiście gdzieś to przygotowanie dobrze przebiegło, to dziecko widać wtedy też, że tak dość mocno to przeżywa. Wie, że coś ważnego się dzieje. To jest taki piękny obraz, bo często potem gdzieś z biegiem lat, szczególnie nam dorosłym, gdzieś to schodzi wszystko na dalszy plan i popadamy w taką rutynę. Więc tutaj na pewno ten moment jest taki dość istotny, ale też to wszystko, co w tym dniu się dzieje też w kościele, a więc samo przeżycie mszy świętej, więc ta modlitwa w intencji dziecka, modlitwa w intencji rodziców, te dzieci, które po prostu też tym rodzicom wtedy dziękują.
2: Maj jest w kościele poświęcony Matce Bożej, co ma podkreślać czystość i opiekę nad dziećmi. Po zimowej przerwie w Tarnowie rozpoczęło się ponowne uruchamianie miejskich fontan. Trwają prace konserwatorskie przy wodotryskach. Na terenie miasta znajduje się w sumie 8 fontan. Na skwerze Ojca Kokocińskiego, na skwerze Księdza Popiełuszki, przy ulicy Wałowej, na placu Szczepanika, w parku Piaskówka, w parku Sanguszków, na skwerze Kapitana Gajdy i w parku Strzeleckim. Ta ostatnia ze względu na uszkodzenie zabytkowych elementów może w tym roku w ogóle nie zostać uruchomiona. W Tarnowie jest jeszcze tężnia solankowa i zdroje wodne w parkach Piaskówka i Strzeleckim, na placu Sobieskiego oraz przy ulicach Bitwy pod Studziankami, Jasnej i na Rogu Słonecznej. Jednocześnie urząd przypomina, że obowiązuje zakaz kąpieli w fontannach. Jest to związane ze sposobem zasilania ich w wodę. Fontanny będą działać do października.
1: Reklama. Sąsiedzie, twoje ulubione pomidory malinowe z Krzeszowic są teraz w MPM w świetnej cenie. Tylko 9 zł za kilogram. Do środy. Tak, te pachnące, soczyste malinowe kupisz teraz w MPM po 9 zł za kilo. Tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Wielkie wyprzedaże w PSB Mrówka Jasło. To idealny moment, żeby wyposażyć ogród i warsztat w solidny sprzęt w świetnych cenach. Szukaj cen oznaczonych metką wyprzedaż. Na początek coś dla każdego ogrodnika. Kosiarki w super cenach od 239 zł. Do większych prac polecamy kosiarkę spalinową marki NAK. Dwa konie mechaniczne w cenie 479 zł. Oraz pilarkę elektryczną 2400 W. Oregon za 309 zł. Dbasz o detale? Nożyce elektryczne do żywopłotu 600 W. HE60 WRH-CH. Kupisz teraz za 219 zł. A do wykończenia przestrzeni wokół domu świetnie sprawdzi się płot ażurowy Excellent Max 180x180 w kolorze dąb. Tylko 199 zł. Nie przegapcie tej wyprzedaży i przygotujcie się na sezon w najlepszym stylu. Szukajcie cen oznaczonych metką wyprzedaż. Ograniczona ilość produktów. Mrówka Jasło. Floriańska 121.
1: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: To jest moment, to jest czas, żeby znowu wrócić do kalendarza wspomnień, co działo się na świecie 6 maja. Odpowiadamy w kalendarium historycznym. Rok 1476. Książę Burgundii Karol Zuchwały podpisał kontrakt małżeński swej córki Marii z późniejszym cesarzem Maksymilianem Habsburgiem. W 1689 roku wojna irlandzka, miała miejsce bitwa o wzgórze Wiatracze. W 1840 w Wielkiej Brytanii w obiegu oficjalnym pojawił się pierwszy znaczek pocztowy. 1901 w Dreźnie uruchomiono najstarszą na świecie kolej podwieszaną. 1941 Józef Stalin został szefem rządu ZSRR, zastępując Wiaczesława Mołotowa. 1971 rok. Grecja i Albania wznowiły stosunki dyplomatyczne.
1: Słuchasz Trend Radio.

0: Poranne wstawanie bywa bardzo trudne. Chyba że wstajesz z porankiem Trendy Start w Trend Radio. Poranne muzyczne orzeźwienie.
1: Od poniedziałku do piątku po 6:00. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este.

0: Poranek Trendy Start w Trend Radio. Od rana budzimy was muzyką, ale też, no właśnie, to już jest moment na poranne kalendarium muzyczne. 6 maja 1943 roku urodził się Mike Rutledge, klawiszowiec zespołu Soft Machine. W 1948 urodziła się Mary McGregor, piosenkarka. 6 maja 1950 urodził się Zbigniew Wodecki, wokalista, skrzypek i trębacz. Zmarł w 2017 roku w wieku 67 lat. W 1966 roku urodził się Jonathan Donew, wokalista i gitarzysta grupy Mercury Rev. W 1972, 6 maja, urodził się Artur Rojek, wokalista i gitarzysta zespołu Mysłowic.
1: Twoje trendy, hity w Trend Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Doświadczony pilot zginął podczas gaszenia pożaru lasu na Roztoczu. Co nowego w aferze z giełdą kryptowalut, o tym dziś w Senacie. Pociągami na majówkę koleje uruchomiły już wakacyjne połączenia. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie żyje pilot samolotu, z którego była zrzucana woda na las płonący na lubelskim Roztoczu. Jeszcze wiele godzin potrwa gaszenie pożaru lasu, dlatego dziś samolot typu dromader ma zostać zastąpiony, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
2: Ma być zaangażowany, z tego co na chwilę obecną wiemy, helikopter Black Hawk z komendy stołecznej policji.
1: Jak mówi generał Zenon Piesiewicz, komendant Straży Pożarnej w Lublinie, sytuacja na miejscu jest bardzo poważna i trudna.
3: Pożar jeszcze nie został opanowany. Trudność polega na tym, że są to właśnie drzewa przede wszystkim iglaste i pożar jest wierzchołkowy, czyli praktycznie palą się korony drzew. Jest to trudne do gaszenia zarówno z ziemi, jak i z powietrza. I pożar ten rozprzestrzenia się w taki sposób, że następują przerzuty ognia, można powiedzieć, samoistne.
1: Lasy Państwowe poinformowały, że sytuacja jest bardzo trudna. Płoną lasy prywatne i państwowe, a ogień zagraża drzewom na bardzo dużej powierzchni. A pilot, który zginął, był doświadczony i miał duże kwalifikacje, oświadczył szef MSWiA Marcin Kierwiński po odebraniu meldunków od służb działających na miejscu pożaru lasu w miejscowości Kozaki na Lubelszczyźnie. Jak poinformował minister, dziś rano planowane są loty dronów, które sprawdzą, gdzie nadal pojawiają się zagrzewia ognia. Najnowsze informacje na temat afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto dziś w Senacie przekazać mają minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Niewykluczone, że ta część obrad Senatu zostanie utajniona. Premier z kolei zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut, o czym Maciej Kluczka.
4: Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza. Dwie poprzednie zawetował prezydent. Premier mówi dziś tak.
5: Wszystkie karty są już na stole. Nikt nie może, także pan prezydent, liderzy PiSu, nie mogą już dłużej udawać głupich. Przepraszam za to mocne słowa.
4: Ostatnio politycy Polski 2050 rozmawiali z prezydentem, próbując nieco zliberalizować przepisy. Donald Tusk zapowiada jednak drogę w przeciwnym kierunku.
5: Jedyną zmianę, jaką będę proponował, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar.
4: Polska, zgodnie z unijnym rozporządzeniem, powinna wprowadzić przepisy o kryptowalutach do końca czerwca.
1: Dziś bez zmian na stacjach paliw ceny pozostają te same, co wczoraj. Jak wynika z obwieszczenia ministra energii, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy, benzyny 98 6,99, a oleju napędowego 7,31. Koleje zapraszają do siebie. Ponad milion podróżnych przewiozły w tegoroczną majówkę pociągi PKP Intercity. W pierwsze dni maja Intercity doczepiło do swoich pociągów 529 wagonów, do 350 najpopularniejszych pociągów krajowych oraz międzynarodowych. Spółka przypomniała, że 1 maja po raz pierwszy w tym roku uruchomiony został weekendowy pociąg Jantar relacji Warszawa-Hel-Warszawa. Będzie kursował do końca września.

0: Info sportowe w Trendy Radio. Informacje sportowe, Mateusz Stanicki, dzień dobry. Piłkarze Arsenalu Londyn pokonali u siebie Atletico Madryt 1-0, a pierwsze spotkanie w stolicy Hiszpanii zremisowali 1-1 i awansowali do finału Ligi Mistrzów, podobnie jak w ubiegłym tygodniu w Madrycie. Taki w rewanżu w Londynie mecz był wyrównany, a spotkanie cechowała głównie uważna gra w defensywie. Zwycięskiego gola zdobył pod koniec pierwszej połowy Bukayo Saka, a o trofeum zagrają z Paris Saint-Germain lub Bayernem Monachium. Spotkanie tych drużyn dzisiaj wieczorem. Reprezentacja siatkarzy w Spale, a siatkarek w Wałczu rozpoczęła przygotowania do sezonu. Dla ekipy Stefano Lavarniego pierwszym sprawdzianem jeszcze w maju będzie silnie obsadzony turniej we Włoszech. Potem Polki zagrają w Lidze Narodów, a najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy w Turcji, Czechach, Szwecji i Azerbejdżanie. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
1: Na razie pod okiem Stefano Lavarniego trenuje 15 zawodniczek. Siatkarki budowanych Łódź i Deweloperesu Rzeszów, które grały o złoto w Ekstraklasie, przyjadą w poniedziałek, a najpóźniej dotrze do Wałcza Magdalena Stysiak, która grała w finale Ligi Mistrzów. W zespole, po tym jak część zawodniczek zrezygnowała z gry, jest sporo nowych twarzy, mówi Adrian Brzozowski z Polsatu Sport.
2: Zobaczymy, jak z tej kadry szerokiej, wąską kadrę wybierze trener Stefano Lavarini, jak tę kadrę skroi pod własne potrzeby i pod potrzeby takie, żeby jednak ta reprezentacja dalej była w tym światowym topie, bo ona jest w światowym topie.
1: Polki pod koniec maja w Genui zagrają towarzysko z Serbią, Włochami i Turcją. Potem rozpoczną walkę w Lidze Narodów.
2: Dla tej reprezentacji każda impreza jest bardzo ważna. Dla tej reprezentacji, która przechodzi przemeblowanie ogromne.
1: Najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy, które rozpoczną się pod koniec sierpnia.
0: A dla reprezentacji mężczyzn kulminacją sezonu także będą Mistrzostwa Europy. Biało-czerwoni we wrześniu będą bronić tytułu, jednocześnie walczyć o kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Sezon nasi siatkarze rozpoczną 20 maja, wtedy zaczyna się turniej w Sosnowcu i Katowicach, w którym zmierzymy się z Bułgarią, Serbią i Ukrainą. Koszykarze Olympiakosu Pireus pokonali po raz trzeci AS Monaco, finalistę sprzed roku, tym razem na wyjeździe 105-82. I jako pierwsi awansowali do turnieju finałowego Euroligi, który odbędzie się w Atenach. W drugim wtorkowym spotkaniu 1/4 finału HPL Tel Awiw pokonał Real Madryt i zmniejszył straty na 1-2.
3: Danej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
4: Najbliższe godziny przyniosą nam temperatury w okolicach 22-24 stopni Celsjusza maksymalnie. Takie temperatury powinny być dzisiaj odnotowane na termometrach Krosna, Jasła, Gorlic, Nowego Sącza, Tarnowa, Krakowa i Rzeszowa. Jeśli chodzi o wiatr, ten z zachodu rozpędzi się miejscami w porywach 25 km na godzinę. Ciśnienie 1006 hektopaskali. Piometr niekorzystny. Jeśli chodzi o termikę, ta będzie ciepła i mokra. W nocy 13 stopni Celsjusza, a jutro 19 kresek w dzień, w nocy 9 i też może zagrzmieć i popadać deszcz.
3: Danej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
5: Reklama. Mizeria? Cacyki do grilla? Kanapki? Sąsiedzie, ogórki szklarniowe z Tarnowca są teraz w MPM w promocji tylko do środy. 5 zł za kilogram. Tak, świeże, chrupiące ogórki kupisz w MPM po 5 zł za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za kilogram.
6: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
7: Zaprasza Bricomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarsze Dębica w Galerii Raj.
8: Wielkie wyprzedaże w PSB Mrówka Jasło. To idealny moment, żeby wyposażyć ogród i warsztat w solidny sprzęt w świetnych cenach. Szukaj cen oznaczonych metką wyprzedaż. Dla majsterkowiczów mamy prawdziwą perełkę. Bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę z udarem TECD18 LIBL Solo marki Enchel w cenie 469 zł. A jeśli marzy ci się grillowanie w wyjątkowym stylu, sprawdź grill Lokomotywa. Teraz dostępny za 389 zł. I to nie wszystko. W PSB Mrówka Jasło czeka na Was znacznie więcej okazji. Nie przegapcie tej wyprzedaży i przygotujcie się na sezon w najlepszym stylu. Szukajcie cen oznaczonych metką wyprzedaż. Ograniczona ilość produktów. Mrówka Jasło. Floriańska 121.
5: Reklama.
9: Trendy start w Trendy Radio.

Dzień dobry, po godzinie 7, 6 dzień maja, środa, a my rozkręcamy się razem z wami właśnie do godziny 11. Na dobry początek dnia muzyka, wiadomości, czyli jednym słowem to, co potrzeba, żeby być na czasie na Podkarpaciu i w Małopolsce. A wszystko to da wam również poranek Trendy Start, który od rana w waszych radioodbiornikach.

0: Reklama. Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
1: Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Skołyszyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas, Skołyszyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glas. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Światowej sławy jazz w samym sercu Brzozowa. Brytyjska legenda saksofonu Andy Shepard oraz wybitny gitarzysta Przemysław Strączek łączą siły. Zapraszamy na koncert promujący ich najnowszy album Endless Mystery. Na scenie towarzyszyć im będą Jakub Cywiński na kontrabasie oraz Patryk Dobosz na perkusji. To będzie wieczór pełen improwizacji i muzycznej magii. Spotkajmy się 7 maja o godzinie 19 w sali widowiskowej Brzozowskiego Domu Kultury. Bilety w cenie 50 zł kupisz w sekretariacie BDK oraz online na ekobilet.pl.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
4: 6 dzień maja, 126 dzień roku. Witamy w środę i pozdrawiamy wszystkich tych, którzy razem z nami rozpoczynają kolejny dzień tegoż tygodnia. Dzisiaj moc życzeń z okazji imienin wysyłamy do Jakuba, Filipa, Jana, Franciszka, Bartłomieja i Judyty. Dzisiaj obchodzimy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Międzynarodowy Dzień Bez Diety i Święto Gwardii Szwajcarskiej. Wschód słońca był o 4:53, zachód będzie o 20:11, a dzień potrwa 15 godzin i 17 minut. We'll be right back.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wczoraj po godzinie 12 na skrzyżowaniu Podkarpackiej z Tysiąclecia w Krośnie doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia. Jak wynika z ustaleń, kierujący Toyotą wyjeżdżając z ulicy Tysiąclecia na ulicę Podkarpacką wymusił pierwszeństwo przejazdu kierowcy ciężarówki. Choć pojazd osobowy został odrzucony poza jezdnię, uszkadzając znak drogowy, nikt w zdarzeniu nie został ranny i nie potrzebował pomocy medycznej. W starostwie powiatowym w Tarnowie podpisana została umowa na przebudowę odcinka chodnika przy drodze powiatowej w Koszycach Małych przy granicy z Żuchową. Koszty zadania to 330 tysięcy złotych. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 124 tysiące złotych, a pozostałą kwotę zapewniły samorządy powiatu tarnowskiego i gminy Tarnów. Długość odcinka, który zostanie przebudowany, to 184 metry. Chodnik w okolicach cmentarza z I wojny światowej zostanie przybliżony do jezdni, wykonane zostanie odwodnienie, a dodatkowo zabezpieczone zostaną skarpy przed osuwaniem się. Termin realizacji to 5 sierpnia bieżącego roku. Na czas prac drogowych przewidywane jest wprowadzenie ruchu wahadłowego.
2: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
1: Na drogach regionu pojawia się coraz więcej motocyklistów. Pamiętajmy, że kierowcy jednośladów to szczególna grupa użytkowników ruchu. To oni narażeni są na poważniejsze urazy, obrażenia, a nawet utratę życia. W momencie zderzenia z innym pojazdem lub przeszkodą, motocyklista ma niewielkie szanse na przeżycie albo wyjście z wypadku bez obrażeń, mówi podkomisarz Daniel Lelko, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.
3: Bardzo ważne jest, aby przed pierwszą jazdą należycie przygotować motocykl do nowego sezonu. Sprawdźmy jego stan techniczny, w tym poziom płynów, olej oraz stan hamulców. Należy także pamiętać, że na drogach wciąż jest mnóstwo zanieczyszczeń w postaci piasku, który może być szczególnie niebezpieczny na zakrętach.
1: Policja przypomina o zachowaniu ostrożności. Do 29 maja prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie nagrody burmistrza miasta Dębicy Żagle Kultury. Wyróżnienie przyznawane jest za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności na rzecz upowszechniania i ochrony kultury, a także za całokształt pracy na rzecz rozwoju życia kulturalnego. O nagrodę mogą ubiegać się osoby fizyczne, w tym artyści, twórcy, animatorzy kultury oraz pracownicy instytucji kulturalnych, a także osoby prawne i inne podmioty działające na terenie Dębicy. Zgłoszenia powinny zawierać dane kandydata lub podmiotu oraz opis dotychczasowej działalności lub szczególnych osiągnięć z ostatniego roku. Wnioski należy składać w Biurze Promocji Urzędu Miejskiego w Dębicy do 29 maja. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje burmistrz po zasięgnięciu opinii kapituły konkursowej. Uroczyste wręczenie nagród Żagle Kultury odbędzie się podczas dorocznego święta miasta Dni Dębicy.
0: Reklama. Gracze z Sanoka, mamy coś dla Was! W salonie partnerskim Computronic przy ulicy Grzegorza 3 w Sanoku czekają na Was komputery Level, gotowe na porządną rozgrywkę i mocne wrażenia. Wpadajcie zobaczyć je na żywo, sprawdzić sprzęt i pogadać z nami o tym, który Level najlepiej wiedzie w Wasz gamingowy świat. Zapraszamy do salonu!
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Może poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Sąsiedzie, twoje ulubione pomidory malinowe z Krzeszowic są teraz w MPM w świetnej cenie. Tylko 9 zł za kilogram. Do środy. Tak, te pachnące, soczyste malinowe kupisz teraz w MPM po 9 zł za kilo. Tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2.

0: To jest właśnie środa razem z Trend Radiem, a teraz już czas na informacje drogowe, które przygotował i przedstawi Michał Sienicki.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Wyjedźmy na drogi regionu, najpierw jedziemy przez ulicę Jasła. Nogę z gazu ściągamy przede wszystkim na ulicy 17 stycznia, jadąc w stronę Ronda Solidarności, troszkę wolniej też ulicą Lwowską, również w stronę Ronda Solidarności. W centrum wolniej jedziemy przez ulicę Szajnochy, Kazimierza Wielkiego, Kościuszki oraz troszkę zwalniamy na ulicy Mickiewicza. Nie rozpędzajmy się także na ulicach 3 Maja, Metzgera i ulicy Piłsudskiego. W Gorlicach tłoczno jest na ulicy Kościuszki. Powoli robi się kolejka samochodowa na skrzyżowaniu ulic Bieckiej i Skrzyńskich. Zwalniamy na Parkowej, Sienkiewicza, odcinkowo na Mickiewicza. W Krośnie troszkę wolniej jedziemy przez ulicę Niepodległości, Korczyńską. Zwolnimy na ulicy Legionów. Pamiętajmy o zmianie organizacji ruchu w obrębie ulic Czajkowskiego, Tkackiej, Podwale. Również zmieniona organizacja ruchu na ulicy Lotników. Obecnie w Sanoku zwalniamy przede wszystkim przed rondem Beksińskiego. Troszkę wolniej na skrzyżowaniu Przemyskiej, Lwowskiej i Bony. Nogę z gazu dajmujemy na Mickiewicza i ulicy Staszica.
1: Spiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

Na antenie Trend Radia zawsze informacje drogowe ma dla nas Michał Sienicki, ale teraz przed godziną 8 też warto wspomnieć, że dzisiaj Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. A święto to ma na celu uświadamianie kierowców, jak duże znaczenie ma bezpieczna jazda, zgodnie z przepisami i zdrowym rozsądkiem. I oby tego drugiego nigdy wam nie zabrakło, kiedy wsiadacie za kierownicę. Bo, no właśnie, tylko w ten sposób możemy zmniejszyć liczbę wypadków na europejskich drogach.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Alert RCB w związku z pożarem lasu na Lubelszczyźnie i apel do mieszkańców. Rosja naruszyła rozejm wprowadzony przez Ukrainę. Badania krwi i ciśnienia przejdą uczniowie w szkołach. Program startuje już jesienią. Agnieszka Trojanowska-Bis. W związku z pożarem lasu na Lubelszczyźnie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim w gminach Łukowa, Józefów i Aleksandrów. RCB radzi, by nie otwierać okien i drzwi, a także by słuchać poleceń służb. Dodatkowo Rządowe Centrum Bezpieczeństwa radzi, by wyłączyć wentylację, ograniczyć przebywanie na otwartym powietrzu oraz przygotować dokumenty, leki i najpotrzebniejsze rzeczy na wypadek ewakuacji. Pożar w lasach w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie wybuchł wczoraj po południu na terenie Puszczy Solskiej i w bardzo krótkim czasie objął 150 hektarów lasów. W trakcie akcji gaszenia pożaru doszło do katastrofy. Rozbił się samolot, który zrzucał wodę. Pilot dromadera nie żyje, a dwóch strażaków, którzy potruli się dymem, jest w szpitalu. Na miejscu cały czas pracuje kilkaset osób. Dziś do akcji ma włączyć się policyjny Black Hawk. Dziś rano na miejscu był minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, który przyznał, że sytuacja jest poważna, a pożar bardzo szybko się rozprzestrzenia.
2: Wykonane zostaną obloty dronami, aby sprawdzić, gdzie jeszcze pojawią się zarzewia tego ognia i ewentualnie podejmować dalsze decyzje.
1: Na Lubelszczyźnie od wielu tygodni panuje susza. To przyczyniło się do rozprzestrzenia się pożaru. Zamknięte dla kierowców są pobliskie drogi. Działania cały czas trwają. Rosja naruszyła rozejm wprowadzony przez Ukrainę ubiegłej nocy i przeprowadziła szereg ataków, co niweczy zawieszenie broni, którego Kreml domagał się na sobotę 9 maja, oświadczył doradca ukraińskiego ministra obrony Serhii Sternenko. Minionej nocy Rosjanie zaatakowali m.in. jedną z dzielnic Charkowa. Uszkodzone są domy prywatne, wybuchł pożar, w wyniku którego poszkodowane są dwie osoby. Do ataku doszło także w obwodzie zaporowskim i w Chersoniu. Dziś Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Według danych policji w Polsce najwięcej wypadków zdarza się w piątki, a miesiącem, gdy jest ich najwięcej, jest sierpień. Sprawcami ponad 2/3 drogowych zdarzeń są mężczyźni. Polscy uczniowie przejdą badania populacyjne. Akcję, która ma być przeprowadzona w szkołach, zapowiedziały Ministerstwo Zdrowia i Resort Edukacji. Badania mają pokazać stan zdrowia polskiej młodzieży, ale też sprawdzić, które osoby są zagrożone udarem, zawałem albo innymi chorobami układu krwi.

0: donośnego. Szymon Kępka.
1: Potrzebna będzie zgoda rodziców i badane będą podstawowe parametry stanu zdrowia dziecka plus badania krwi, mówi profesor Aleksander Prejbisz z Narodowego Instytutu Kardiologii.
2: Które obejmują oprócz lipidogramu również glukozę, markery stanu zapalnego, markery funkcji nerek.
1: Program ma być ogólnopolski, wystartuje we wrześniu.
0: Badania przejdzie około 3,5 tysiąca dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Owce pomogą w utrzymaniu zieleni w Katowicach. Samorząd wynajął owce odmiany kameruńskiej. Do września będą pełniły rolę naturalnych kosiarek. Po skoszeniu trawy w jednej lokalizacji stado zostanie przeniesione w inne miejsce. Urzędnicy przekonują, że dodatkową zaletą wykorzystania owiec jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek.

0: Info sportowe w Trendy Radio. Informacje sportowe, Mateusz Stanicki przed mikrofonem. Witam. Znamy pierwszego finalistę tegorocznej piłkarskiej Ligi Mistrzów. We wczorajszym spotkaniu rewanżowym pomiędzy Arsenalem Londyn a Atletico Madryt górą byli Wyspiarze, którzy zwyciężyli u siebie 1-0. Trener Londyńczyków Mikel Arteta.
1: To był niesamowity wieczór i ponownie tworzymy razem wielką historię. Nie mogę być bardziej szczęśliwy i dumny z każdego, kto brał w tym udział. Atmosfera na stadionie była znakomita i dała nam niesamowitą energię. To było niezwykłe i nigdy wcześniej czegoś takiego nie czułem.
0: W pierwszym spotkaniu tych drużyn padł remis 1-1. A dzisiaj kolejny mecz rewanżowy w półfinale rozgrywek. O 21:00 zmierzał się Bayern Monachium z Paris Saint-Germain. W pierwszym meczu, który spokojnie można by nazwać małym finałem, Niemcy przegrali 4-5. Polscy hokeiści długo prowadzili 1-0 w meczu z Kazachstanem podczas Mistrzostw Świata Dywizji 1A, ale przegrali w końcówce 2-3. Polakom po wygranej z Ukrainą 3-2 i porażce z Francją 2-3 po karnych zostały do rozegrania podczas Mistrzostw w Sosnowcu spotkania z Litwą i Japonią. Wciąż mają szansę na awans do elity. Władimir Fiedosiejew, Hans Niemann, Fabiano Caruana, Wesley So i Jawohir Sindaro z 4 punktami prowadzą po 3 rundach turnieju Grand Chess Tour w szachach szybkich i błyskawicznych w Warszawie. 6 ex aequo jest Jan Krzysztof Duda, a 10 Radosław Wojtaszek. W środę i czwartek odbędzie się kolejnych 6 rund partii szachów szybkich, a w piątek i sobotę czeka uczestników rywalizacja w szachach błyskawicznych. Organizatorzy rajdu Dakar zaprezentowali trasę jego przyszłorocznej edycji. 49. odsłona wydarzenia po raz 8 odbędzie się w Arabii Saudyjskiej i zacznie 1 stycznia. Start i metę, na którą kierowcy dotrą ponad 2 tygodnie później, organizatorzy zaplanowali w King Abdullah Economic City nad brzegiem Morza Czerwonego. W sumie kierowcy przejadą blisko 8,5 tysiąca kilometrów, w tym ponad 5300 odcinków specjalnych. To rekord w historii rajdu w Arabii Saudyjskiej.
2: Danej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
3: W części Podkarpacia oraz Małopolski dzisiaj synoptycy zapowiadają nam opady deszczu, a także miejscami mogą wystąpić lokalnie burze z deszczem, wiatr z zachodu do 25 km na godzinę. Jeśli chodzi o temperatury, w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Tarnowie, Krakowie i Rzeszowie w dzień 22 stopnie Celsjusza, w noc temperatura spadnie do 13 kresek, a w czwartek będzie chłodniej, 19 stopni Celsjusza w dzień, 9 w nocy i w dalszym ciągu burze z deszczem mogą pojawić się w regionie.
2: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
4: Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
5: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Reklama.
9: Trendy start w Trendy Radio.

Minęła godzina 8, czas zabierać się już za kolejną godzinę, którą spędzacie razem z nami. Tutaj poranek Trendy Start, od poniedziałku do piątku jesteśmy z wami właśnie po to, aby dodawać energii, mówić o tym, co ciekawego dzieje się w naszym regionie, i ta godzina też nie będzie nudna pod względem muzyki. Trendy Start, @trendradio.pl, tam kierujcie swoje informacje związane chociażby z playlistą, którą też bardzo często opieramy na waszym zdaniu. No a kto lubi korzystać z Facebooka, to zapraszamy. Nasze media społecznościowe są również w zasięgu.

0: Reklama. Mizeria? Cacyki do grilla? Kanapki? Sąsiedzie, ogórki szklarniowe z Tarnowca są teraz w MPM w promocji tylko do środy. 5 zł za kilogram. Tak, świeże, chrupiące ogórki kupisz w MPM po 5 zł za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za kilogram.
1: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy. To nic nie kosztuje. Ziemia uniwersalna 60 litrów. 14,89 zł sztuka. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł za tonę. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70, naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie!
2: Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z Tobą na lata. PKD Glass ze Szkoły Szyna to Twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w Twoim domu. Odwiedź nas z Szkoły Szyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glas. Profesjonalizm w każdym detalu.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
4: Środa i kolejny dzień zmagań maturzystów. No, serce zaczyna troszeczkę bić mocniej, zwłaszcza chyba rodzicom, którzy też czasami mają większego stresa, aniżeli sami zainteresowani i maturzyści. No, ale trzymamy też i mocno kciuki za wszystkich tych, którzy no, w drodze na matury włączyli radioodbiorniki w domu, w pracy, w samochodzie. Jeśli słuchacie nas, to trzymamy się razem z Wami w ten środowy poranek. A teraz, no właśnie, czas już sprawdzić, co tam kryje się w dzisiejszej rozmowie dnia.
0: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
5: 16 maja w hali Arena Sanok odbędzie się koncert Krzysztofa Cugowskiego z Zespołem Mistrzów i na naszej antenie właśnie Krzysztof Cugowski, który ruszył w tegoroczną trasę i w Sanoku zrobi jeden z przystanków. Wiek to tylko liczba, to hasło przewodnie trasy koncertowej. Brzmi trochę jak manifest. Czy można tak to odczytać?
6: To się zdarzyło przy nagrywaniu ostatniej płyty. Jeden z autorów tekstu taki miał pomysł i nam się to spodobało bardzo. Nazwaliśmy taki płytę i wezmę trasę, którą w tej chwili gramy. Także nie, to nie jest manifest. Wie pani, ja mam jasność sprawy, jak to wygląda w rzeczywistości, także, ale niech będzie. To fajny, nośny tytuł jest.
5: A czy po ponad 50 latach na scenie czuje pan taką samą adrenalinę jak na początku drogi muzycznej?
6: Może nie taką samą, inną, ale to nadal jest. No to nie ma takiej, wie pan, nie ma takich sytuacji, że się nie ma tremy, czy się nie, prawda, nie odczuwa jakiegoś tam niepokoju przed rozpoczęciem grania, ale to w momencie, kiedy się już zaczyna, to wszystko mija i wtedy już wszystko się odbywa normalnie. Przed każdym koncertem jest, może to nie jest trema, ale taki rodzaj niepokoju. Zawsze, no bo to wie pani, człowiek nie jest pewny swojego, tak powiem, ciała i mogę zapomnieć tekst, mogę coś się tam z głosem zadziać. To normalna rzecz. Także na pewno zawsze jest jakiś taki drobna niewiadoma.
5: W jednym z wywiadów wspomniał pan, że niezmęczenie śpiewaniem to pana największy atut. Co w repertuarze tej trasy daje panu największą frajdę z wykonania?
6: Przede wszystkim pracuję z młodymi ludźmi, bo moi koledzy Zespołu Mistrzów, pomimo tego, że są już no, dorośli, ale w porównaniu ze mną są młodzi i bardzo młodzi, bo mam dwóch kolegów, którzy dobiegają 60 i dwóch, którzy dobiegają 50, tak zwłaszcza ci drudzy, no to są dla mnie bardzo młodzi.
5: No właśnie, towarzyszy panu Zespół Mistrzów, to muzycy z takim rodowodem jazzowym i też sesyjnym. Jak ich styl wpłynął na brzmienie największych przebojów?
6: Nie, panie, to jest tak, że ja to z pełną świadomością dobierałem kolegów do zespołu. Taki miałem pomysł i to przede wszystkim spowodowało zmianę jakości grania i to jest rzecz tutaj zasadnicza i o to mi właśnie chodziło, żeby w sposób zasadniczy zmienić jakość grania. I to się stało, to się odbyło. Publiczność to chyba docenia, bo gramy bardzo dużo i głównie gramy koncerty biletowane, także to nie są, prawda, festyny w okresie letnim, chociaż niewiele, ale gramy i takie koncerty. Generalnie gramy koncerty biletowane i w dużych ilościach, także to pokazuje, że to, co proponuję ludziom się podoba. Także bardzo jest mi miło i jak najdłużej, żeby to trwało.
5: Na setliście znajdują się utwory z różnych etapów pana kariery. Czy jest taki numer, którego nie mogło zabraknąć, bo bez niego ta trasa nie byłaby kompletna?
6: No jest kilka piosenek, które spowodowały przede wszystkim dalszą część tego całego zajścia. No i na pewno Sceno Dolinie jest taką piosenką, która była, to nie była piosenka debiutancka, ale piosenka, która stała się przebojem i od tego się nasza droga zaczęła, także niewątpliwie to jest. Jeszcze jest kilka piosenek, bez których nie wyobrażałbym sobie koncertu, ale to jest ich kilka. Resztę wymieniam w zależności od sytuacji. Chyba nie nagrałem w życiu 400 piosenek, także mam w czym wybrać i z czego wybrać. I robimy to, zmieniamy repertuar na koncertach, także żeby i nam się, i publiczności nie nudziło.
5: A czy trasa Wiek to tylko liczba? To taki bardziej koncert rockowy, czy też intymne spotkanie z publicznością?
6: Powiem pani tak, że my gramy koncerty biletowane w salach, gramy w akustycznie, czyli koledzy grają, nie grają na instrumentach elektrycznych po to, żeby pokazać ich możliwości i ich, prawda, kunszt wykonawczy. Bo wtedy, wie pani, jak się gra na gitarach akustycznych, na fortepianie i tak dalej, to się nie da niczego oszukać, niczego tam przemilczeć i zatuszować. Tutaj jak się tego nie zagra na instrumencie, to tego nie ma po prostu. No, taka jest specyfika tego. Myśmy to zresztą z premedytacją dosyć zaczęli i przyzwyczailiśmy publiczność do takiej formy, jeżeli chodzi o salę. W salach hałasowanie elektryczne jest absurdem, no zwłaszcza, że jednak moja publiczność to jest publiczność bardzo dojrzała i ludzie nie zawsze chcą usłyszeć bardzo głośno. My gramy stosunkowo głośno, ale to wszystko jest podane na instrumentach akustycznych, także one nie są bolesne dla słuchacza w odbiorze. No, natomiast oczywiście na plenera gramy tradycyjnie elektrycznie i to jest jasne.
5: Jak udaje się panu utrzymać kondycję wokalną przy tak intensywnym grafiku koncertowym?
6: Tych sił jest oczywiście coraz mniej. Ja nie mam żadnych wątpliwości. Tutaj nie będę opowiadał bajek, że jest tak, jak było 20 czy 40 lat temu. No nie jest oczywiście, ale w miarę, wie pani, no póki nic mi nie poważnego nie dolega, co jak najdłużej oby trwało, to wszystko się daje wtedy zrobić. Natomiast no jak wiemy, to jeżeli się to zdrowie jakoś radykalnie zepsuje, no to moja, że tak powiem, działalność koncertowa się także zakończy, jak ja sobie oczywiście z tego zdaję doskonale sprawę. No ale miejmy nadzieję jak najdłużej.
5: O tym, jak brzmią utwory w wykonaniu mistrza z zespołem mistrzów, będzie można się przekonać właśnie 16 maja w Sanoku i nie zostaje nam nic innego, jak zaprosić na koncert.
6: Bardzo oczywiście zapraszam wszystkich chętnych w Sanoku na koncert. Będzie mi bardzo miło, zwłaszcza, że Podkarpacie jest mi bardzo bliskie z różnych innych powodów, także słuchaczy w Sanoku serdecznie zapraszam.
5: Ruszyła sprzedaż biletów, można informacje o nich znaleźć na naszej stronie internetowej trendyradio.pl, ale też na stronie Mosir Sanok. Tam też w określonych godzinach sprzedaż biletów na koncert Krzysztofa Cugowskiego z zespołem mistrzów jest prowadzona. Dziękuję panu za rozmowę i do zobaczenia, do usłyszenia w Sanoku.
6: Dziękuję.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wraz z końcem pierwszego tygodnia zmagań maturzystów nadchodzi moment, na który wielu czeka z mniejszą obawą niż na matematykę. Już dzisiaj uczniowie w całej Polsce przystąpią do egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Jest to najczęściej wybierany język obcy, stanowiący obowiązkowy punkt maratonu maturalnego. O tym, jakie nastroje panują przed egzaminem dojrzałości, wypytała maturzystów nasza reporterka.
2: Język angielski, no to też zdaje dwujęzyczny i podstawę. Jeżeli chodzi o podstawę i ustne, no to nie ma problemu. A jeżeli chodzi o ten dwujęzyczny, no to boję się najbardziej słuchania, bo też wiadomo, może być na przykład echo na sali, może być jakieś złe warunki i przez to nie usłyszę czegoś i pomylę coś, albo po prostu coś mi źle wyjdzie. A angielski też jest dla mnie ważny, więc no myślę, że no, nie da się troszkę nauczyć na ten angielski wystarczająco, zwłaszcza w tym momencie, kiedy są dwa tygodnie czy tam tydzień przed maturą, ale będzie trzeba jakoś to przejść.
3: Jeżeli chodzi o język angielski, to o podstawę się nie martwię. Sądzę, że podstawa będzie dla mnie niesamowicie prosta i co jak co, sądzę, że będę zawiedziona w sobie, jeżeli nie uda mi się dać 100% na podstawie. Jednakże, no, również piszę dwujęzyczny. Język dwujęzyczny angielski jest o wiele trudniejszy niż rozszerzony, z którym nie miałam problemu. Dwujęzyczny angielski sądzę, że będzie dla mnie dosyć ciężki. Chyba właśnie przed tym najbardziej się stresuję razem z językiem polskim. Ze względu na to, że właśnie matura z dwujęzycznego angielskiego powiedziałabym, opisałabym jako taką poplątaną i trudno często się domyślić, co autor miał na myśli, jeżeli chodzi o zadania.
4: Wydaje mi się, że dam radę.
5: Język angielski jest moim zdaniem osobiście dużo prostszy od języka polskiego, jeśli chodzi o maturę.
6: Nie stresuję się, tak szczerze nie mam żadnych jakichś takich obaw, no bo za język angielski to jest dużo prostszy moim zdaniem niż język polski chociażby.
1: Na egzamin z języka obcego nie można wnosić słowników. Jedynym narzędziem pozostaje czarny długopis i własna wiedza.
7: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie wspólnie z funkcjonariuszami Straży Leśnej przeprowadzili wzmożone działania w kompleksach leśnych na terenie gminy Strzyżów. Podczas wspólnych służb funkcjonariusze koncentrowali się na kilku kluczowych obszarach: zwalczaniem kradzieży drewna poprzez kontrolę legalności zrywki oraz transportu drewna z terenów leśnych, monitorowanie miejsc narażonych na nielegalne składowanie odpadów, które stanowią ogromne zagrożenie dla ekosystemu i zwierząt, oraz reagowanie na przypadki wjazdu pojazdami silnikowymi, quadami, motocyklami typu cross w głąb lasu, co prowadzi do nieodwracalnego niszczenia runa i płoszenia zwierzyny. Wspólne patrole mają nie tylko charakter represyjny, ale przede wszystkim prewencyjny. Policja w Strzyżowie zapowiada, że współpraca ze Strażą Leśną będzie kontynuowana w formie cyklicznej. Muzeum Historyczne w Sanoku zaprasza do udziału w uroczystych obchodach 660. rocznicy potwierdzenia praw miejskich Sanoka przez króla Kazimierza III Wielkiego, które odbędą się 16 maja. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 16 na rynku w Sanoku, skąd wyruszy historyczny orszak królewski na dziedziniec Zamku Królewskiego w Sanoku. O godzinie 16.15 rozpocznie się widowiskowa inscenizacja historyczna upamiętniająca moment nadania praw miejskich miastu. W programie wydarzenia przewidziano m.in. widowisko artystyczno-historyczne, koncerty muzyki dawnej, pokazy sokolnicze i walk rycerskich, warsztaty tańca dawnego, zabawy dla najmłodszych, a także efektowny pokaz ognia. Dodatkowo w godzinach od 14 do 20 na terenie dziedzińca Zamku Królewskiego dostępne będą średniowieczne stanowiska tematyczne oraz atrakcje edukacyjne. Tydzień Bibliotek w Tarnowie to dobra okazja, żeby przypomnieć sobie, że to miejsce ma dziś znacznie więcej do zaoferowania niż tylko wypożyczanie książek. Od 8 do 15 maja Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza mieszkańców do wspólnego świętowania pod hasłem Biblioteka Otwierasz, Odkrywasz. W programie znalazły się spotkania autorskie m.in. z Arturem Andrusem, Marzeną Florkowską i Moniką Śliwińską, wydarzenia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, a także propozycje dla dorosłych i seniorów. Będą zajęcia, warsztaty, akcje czytelnicze, wystawy i inicjatywy angażujące czytelników. To dobry moment, żeby zajrzeć do biblioteki nie tylko po książkę, ale też po inspiracje i nowe doświadczenia. Na stronie Tarnowskiego Magistratu znajduje się szczegółowy program wydarzeń.
0: Reklama.
8: Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
0: Reklama.
7: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Przypominam, że dzisiaj Europejski Dzień Bezpieczeństwa na drogach, a my zawsze wyjeżdżamy z Michałem Sienickim na ulicę miast, regionu i na szosy Podkarpacia i Małopolski. W tej godzinie też kolega przygotował dla Was, szanowni kierowcy, informacje, które mogą się przydać.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Najpierw jedziemy przez Krosną, zwalniamy na ulicy Rzeszowskiej, na pasie w kierunku obwodnicy, spowolnienie na ulicy Podkarpackiej, Czajkowskiego, Jagiellońskiej, noga z gazu na Legionów, Okrzei, Korczyńskiej i Niepodległości. Zmiana organizacji ruchu w obrębie Tkackiej, Czajkowskiego i Podwalu, także na ulicy Lotników. W Sanoku zwiększmy ostrożność na ulicy Rymanowskiej, Dmowskiego, troszkę wolniej Kościuszki i ulicą Staszica. Na obwodnicy prace drogowe związane z jej rozbudową. W Jaśle co jakiś czas wolniej na ulicy Piłsudskiego, wolno także na ulicy 17 stycznia w stronę Ronda Solidarności, noga z gazu na Mickiewicza, Jagieły, Szajnochy oraz Kołłątaja, Kościuszki i Kazimierza Wielkiego. Na 3 maja też wolniej, zwłaszcza przy skrzyżowaniu, podobnie na ulicy Metzgera. W okolicach spowolnienia czekają na nas na ulicach Kościuszki, Parkowej. Odczekamy dłużej na skrzyżowaniu ulic Bieckiej i Skrzyńskich.
1: Z nami bezpiecznie do celu. This one I feel in broken hearts.

0: Reklama.
1: Sąsiedzie, twoje ulubione pomidory malinowe z Krzeszowic są teraz w MPM w świetnej cenie. Tylko 9 zł za kilogram. Do środy. Tak, te pachnące, soczyste malinowe kupisz teraz w MPM po 9 zł za kilo. Tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram.
2: Szukasz okazji, które naprawdę się opłacają? W PSB Mrówka Pilsno mamy coś specjalnego. Co tydzień przygotowujemy dla Was ofertę tygodnia. Wybrane produkty w super cenach. Materiały budowlane, wyposażenie domu i ogrodu. Wszystko, czego potrzebujesz teraz, jeszcze taniej. Nie przegap najlepszych okazji. Odwiedzaj nas regularnie i korzystaj z promocji, które zmieniają się co tydzień. A to nie wszystko. Sprawdzaj nasze hity cenowe, specjalne promocje na wybrane produkty. Jeszcze niższych, wyjątkowych cenach. Wszystko, czego potrzebujesz, kupisz jeszcze taniej. Mrówka Pilsno, ulica Witosa 2A. Tu dobre ceny spotykają się z najlepszymi okazjami.
3: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
4: Zaprasza Bricomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarsze Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
6: Temat numer jeden w tym tygodniu to przede wszystkim matury, a wczorajsza matematyka podobno przysporzyła nieco problemów z zadaniami związanymi z trygonometrią i funkcją kwadratową. Absolwenci tarnowskich liceów, którzy wyszli z sali egzaminacyjnej prawie godzinę przed końcem egzaminu, przyznawali, że uratowała ich karta wzorów. Maturzyści mieli 180 minut na napisanie egzaminu z matematyki. W środę i czwartek czeka egzamin z języków obcych, a najczęściej wybieranym przedmiotem jest język angielski.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Startuje ostatni obowiązkowy egzamin maturalny, czas na język obcy. Strażacy wciąż walczą z pożarem lasu na lubelskim Roztoczu. Adwokat od trumny na kółkach, nieuchwytny, mimo że został skazany na 1,5 roku więzienia. Agnieszka Trojanowska-Bis. Właśnie w tej chwili rozpoczyna się ostatni obowiązkowy pisemny egzamin maturalny.
2: Był stres, ale dzisiaj już jest zupełny luz i dopiero na rozszerzeniu pewnie się znowu stres pojawi.
1: Póki co maturzyści rozpoczynają egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Tegoroczne matury zapiszą się jako te, do których ogółem podeszło najwięcej osób niż w latach ubiegłych, ale i takie, w których padł rekord maturzystów uczących się dotąd zdalnie i którzy maturę zdają w Warszawie na stadionie Legii, o czym Benedykt O'Connor.
3: W rekordowej liczbie ponad 400 tysięcy maturzystów, którzy podchodzą do egzaminu, prawie 9 tysięcy z nich z wyboru uczyło się zdalnie. W rozmowie często podkreślali, że w konwencjonalnym systemie edukacji trudno było im się odnaleźć.
4: Miałam problemy ze szkołą i ciężko było mi się uczyć.
5: Jak na to, że u mnie na salce było chyba 1000 osób, to było to dobrze zorganizowane.
3: Zorganizowanie egzaminu dla tylu maturzystów stanowi wyzwanie, przyznaje Mateusz Katolicki ze szkoły w Chmurze.
6: W samej Warszawie jest około 4,5 tysiąca to są maturzyści szkoły w Chmurze.
3: W ciągu dekady liczba uczniów decydujących się na nauczanie domowe zwiększyła się 8-krotnie. Matury to jeden z tych momentów, w których mogą się spotkać.
1: Za wszystkich maturzystów trzymamy kciuki. Rosja naruszyła w nocy rozejm wprowadzony przez Ukrainę i przeprowadziła szereg ataków. Niweczy to zawieszenie broni, którego Kreml domagał się na 9 maja, oświadczył doradca ukraińskiego ministra obrony. Pojawiają się kolejne zarzewia ognia w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Od wczoraj pali się tam ponad 200 hektarów lasu, który gasi kilkuset strażaków. Dziś do akcji dołączą śmigłowce, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek.
7: Najważniejsze są dla nas śmigłowce. Dwa już są podniesione i do nas lecą. To jest Black Hawk oraz śmigłowiec z Lasów Państwowych. Dwa pozostałe dolecą w trochę późniejszym czasie i się organizują. Oraz dwa dromadery.
1: Śmigłowce mają pomóc w walce z ogniem w trudno dostępnych miejscach. Właśnie tam kluczowe są działania z powietrza. Objęty pożarem teren jest daleko od zabudowań. Policja cały czas nie może znaleźć tak zwanego adwokata od trumny na kółkach, a chodzi o Pawła Kozaneckiego, czyli łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za doprowadzenie 5 lat temu do śmiertelnego wypadku drogowego pod Olsztynem. O mężczyźnie stało się głośno, kiedy po wypadku tłumaczył, że to nie jego wina, bo drugi samochód, w którym zginęły dwie osoby, był, i tu jego słowa, trumną na kółkach. Wyrok w sprawie wypadku adwokata zapadł 2 miesiące temu, ale policja cały czas nie może znaleźć mężczyzny. Różne są sposoby kierowców na radzenie sobie w strefie płatnego parkowania. W wielu miastach uprawiają oni różne kombinacje. Przykłady z Katowic podaje Barbara Szumilak z tamtejszego miejskiego zarządu ulic i mostów.
8: Historycznie na czas postoju podmieniał tablice rejestracyjne, wyciągał z bagażnika drugi komplet rejestracji. No i w tej sprawie już musiała interweniować policja, bo tutaj mamy do czynienia z oszustwem.
1: W Katowicach urzędnicy w wypatrywaniu takich oszustów korzystają z miejskiego monitoringu.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Czas na informacje sportowe, Mateusz Stanicki. Zapraszam. Arsenal Londyn został pierwszym finalistą piłkarskiej Ligi Mistrzów. We wtorek w rewanżowym meczu półfinałowym pokonał u siebie Atletico Madryt 1-0. Przed tygodniem był remis 1-1. To sprawiedliwe rozstrzygnięcie, podsumuje trener ekipy z Hiszpanii Diego Simeone.
2: Jeśli odpadamy, to znaczy, że przeciwnik zasłużył na awans, zaczynając od tego, że był skuteczny w sytuacji, którą miał w pierwszej połowie i zasłużył na przejście dalej.
1: Bo obie drużyny bardzo pilnowały się w obronie, a jedyna bramka padła pod koniec pierwszej połowy. Zdobył ją Bukayo Saka, który dobił piłkę po uderzeniu Belga Leandro Trossarda, obronionym przez Słoweńca Jana Oblaka. Dziś w drugim spotkaniu rewanżowym półfinału Bayern Monachium podejmie Paris Saint-Germain, z którym pierwsze spotkanie przegrał 4-5. Zostając przy piłce, to Jakub Kiwior, który spędził ten sezon na wypożyczeniu z Arsenalu Londyn do FC Porto, przeszedł do portugalskiego klubu na zasadzie transferu definitywnego. Poinformowano o tym na oficjalnej stronie internetowej Smoków. Ekipa zapłaciła za Polaka 17 milionów euro, a jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2030 roku. W weekend FC Porto, w barwach którego grają jeszcze dwaj inni reprezentanci Polski, Jan Bednarek i Oskar Pietuszewski, zapewniło sobie mistrzostwo Portugalii. Polscy siatkarze od poniedziałku trenują w Spale, przygotowując się do pierwszej w tym sezonie reprezentacyjnej imprezy, czyli Ligi Narodów. Na początku zgrupowania pojawiło się 20 zawodników. 20 maja biało-czerwoni rozpoczną turniej w Sosnowcu i Katowicach, gdzie zmierzą się z Bułgarią, Serbią i Ukrainą w Wałczu. Zgrupowanie rozpoczęły z kolei siatkarki. Dla nich pierwszym sprawdzianem jeszcze w maju będzie silnie obsadzony turniej we Włoszech. A jeżeli chodzi o rozgrywki klubowe, to dziś wieczorem siatkarze Bogdanki Luk Lublin mogą drugi raz z rzędu zostać mistrzami Polski. Aby tak się stało, podopieczni Stefana Antigi muszą pokonać CMC Aluron Warte Zawiercie. Stan rywalizacji play-off do 3 zwycięstw to 2-1 dla Bogdanki Luk. Rywalizacja jest bardzo zacięta, bo choć w pierwszym meczu Warta pewnie wygrała 3-0, to w kolejnych spotkaniach górą byli Lublinianie, którzy dzisiaj mają jeszcze atut swojego parkietu. Początek meczu o 20:00.
3: Danej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
4: Dzisiaj podkarpackie i małopolskie termometry mają rozpędzić się maksymalnie do 24 stopni Celsjusza. Burze z deszczem też zaznaczyli nam na mapach pogodowych synoptycy. Jeśli chodzi o najbliższe godziny, wiatr zachodni w porywach 25 km na godzinę i ciśnienie 1006 hektopaskali. Termika zapowiada się ciepła i mokra, biometr niekorzystny. W nocy temperatury spadną do 13 stopni na plusie.
3: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
5: Reklama. Mizeria? Cacyki do grilla? Kanapki? Sąsiedzie, ogórki szklarniowe Starnowca są teraz w MPM w promocji tylko do środy. 5 zł za kilogram. Tak, świeże, chrupiące ogórki kupisz w MPM po 5 zł za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za kilogram.
6: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki, 3 pary, 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
7: Wielkie wyprzedaże w PSB Mrówka Jasło. To idealny moment, żeby wyposażyć ogród i warsztat w solidny sprzęt w świetnych cenach. Szukaj cen oznaczonych metką wyprzedaż. Na początek coś dla każdego ogrodnika. Kosiarki w super cenach od 239 zł. Do większych prac polecamy kosiarkę spalinową marki NAK. Dwa konie mechaniczne w cenie 479 zł. Oraz pilarkę elektryczną 2400 W. Oregon za 309 zł. Dbasz o detale? Nożyce elektryczne do żywopłotu 600 W, HS60, WRH-CH. Kupisz teraz za 219 zł. A do wykończenia przestrzeni wokół domu świetnie sprawdzi się płot ażurowy Excellent Max 180x180 w kolorze dąb. Tylko 199 zł. Nie przegapcie tej wyprzedaży i przygotujcie się na sezon w najlepszym stylu. Szukajcie cen oznaczonych metką wyprzedaż. Ograniczona ilość produktów. Mrówka Jasna. Floriańska 121.
5: Reklama.
8: Trendy Radio. Przepis na dobrą środę.
4: Wieści z krajów ze świata przekazane o pełnej godzinie, jak to zwykle u nas w Trend Radio ma miejsce, a teraz już powoli czas myśleć o przeglądzie prasy, który przygotowała na ten środowy poranek Ewa Bukowiecka. Chwila muzyki i dzisiaj po raz pierwszy artykuły podkarpackich i małopolskich gazet będą brane na tapetę.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Dzień dobry, witam serdecznie po godzinie 9 w ten wyjątkowy, maturalny poranek. Dziś w Gazecie Codziennej Nowiny i Gazecie Krakowskiej przyglądamy się lokalnym doniesieniom, ale myślami jesteśmy z młodzieżą zmagającą się z egzaminem dojrzałości z języka angielskiego. Na rozluźnienie atmosfery przed przeglądem prasy serwujemy utwór Początek zespołu Męskie Granie, życząc wszystkim połamania piór.

0: zawsze trendy, hity. Trendy radio. Trendy radio.
1: Reklama. Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja. Podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
2: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy. To nic nie kosztuje. Ziemia uniwersalna 60 litrów. 14,89 zł sztuka. Supercena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł za tonę. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70, naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
3: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
4: Zaprasza Bricomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarsze Dębica w Galerii Raj.
1: Reklama.
5: Trendy radio. Wybijamy trendy, brzmienie wszechczasów dla Ciebie.
6: Zaczynamy dzisiejszy przegląd najciekawszych informacji z Gazety Codziennej Nowiny. W dzisiejszym wydaniu przyglądamy się kluczowym inwestycjom, sukcesom rzeszowskich dowódców oraz działaniom na rzecz bezpieczeństwa i wsparcia społecznego. Podkarpacie żyje tempem zmian, od placów budowy po prestiżowe nominacje. Rzeczywistość dogania wizualizację. PCLA w Rzeszowie coraz bardziej przypomina lekkoatletyczne centrum. Wkrótce na boisku ma zostać posiana trawa. Jak informuje Dariusz Urbanik, pełnomocnik, koordynator prezydenta do spraw inwestycji, praktycznie na całości obiektu wykonano już warstwę konstrukcyjną z asfaltu pod bieżnię. A jeśli pozwoli pogoda, to ułożona zostanie niebawem także ościenna warstwa, tak zwana ścieralna. Podkarpaccy kontrterroryści brali udział w ćwiczeniach wysokościowych z wykorzystaniem policyjnego śmigłowca S-70 i Black Hawk. Jego głównym celem było doskonalenie umiejętności w działaniach bojowych i ratowniczych w trudno dostępnym terenie. Marcin Dusza, dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, został decyzją prezydenta RP nominowany na stopień generalski. Aby to uczcić, na terenie 21. Batalionu Dowodzenia przy ulicy Dąbrowskiego w Rzeszowie odbył się w poniedziałek uroczysty apel. W rzeszowskim ratuszu ponad 41 organizacji otrzymało wsparcie na organizację działań na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami. To wszystko w pierwszej części naszego serwisu informacyjnego. Jak widać, Podkarpacie dynamicznie się rozwija, zarówno pod kątem infrastruktury sportowej, jak i dbałości o najsłabszych mieszkańców. Już za chwilę w drugiej części przeglądu sprawdzimy, co można znaleźć w Gazecie Krakowskiej.

0: Słuchasz Trend Radia.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Czas jeszcze na raport policjantów z dróg naszego regionu.
3: Dzisiaj rano policjanci odnotowali kilka niegroźnych zdarzeń, w których na szczęście nikt nie ucierpiał. Po godzinie 7 w Krośnie na ulicy Spacerowej doszło do kolizji Nissana i Toyoty. Z kolei przed godziną 8 mundurowi interweniowali w Majdanie Królewskim, gdzie doszło do zderzenia Citroena z Fordem. Poza tymi zdarzeniami policjanci nie odnotowali poważnych wypadków.
2: A mówił o tym Piotr Wojtunik, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
1: Z nami bezpiecznie, do celu.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Funkcjonariusze Wydziału do Spraw Walki z Przestępczością przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie zatrzymali 25-letniego mężczyznę podejrzanego o udział w oszustwie, którego ofiarą padła 77-letnia mieszkanka powiatu tarnowskiego. Do kobiety zadzwoniła nieznana osoba podająca się za jej córkę. W trakcie rozmowy poinformowała, że spowodowała wypadek drogowy, w którym potrąciła człowieka. Twierdziła, że sama również doznała obrażeń, dlatego mówi niewyraźnie. Jednocześnie poinformowała, że aby uniknąć konsekwencji, w tym kary więzienia, konieczne jest natychmiastowe przekazanie 250 tysięcy złotych tytułem odszkodowania. Zaniepokojona kobieta spakowała posiadane oszczędności w wysokości 110 tysięcy dolarów i wyszła z domu, aby przekazać pieniądze. W drodze została zaczepiona przez nieznanego mężczyznę, który oświadczył, że został przysłany po odbiór gotówki. Seniorka przekazała mu przygotowaną kwotę. Dzięki podjętym działaniom policjanci ustalili tożsamość osoby odbierającej pieniądze i zatrzymali 25-letniego mężczyznę. Wiosna sprzyja częstszemu korzystaniu z form wypoczynku na świeżym powietrzu w parkach i lasach oraz noszeniu lżejszego ubioru, zwiększając równocześnie ryzyko pokąsania przez kleszcze, mogące przenosić groźne dla zdrowia bakterie, wirusy i pierwotniaki. Jak najwcześniejsze usunięcie kleszcza znacząco zmniejsza ryzyko ewentualnego zakażenia. Ryzyko kontaktu z kleszczem można ograniczyć poprzez noszenie długich spodni oraz koszul z długim rękawem. Gdzie można spotkać kleszcza? O tym Małgorzata Witas, pracownik oddziału epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie.
2: Kleszcze zamieszkują wszystkie tereny zielone, to znaczy łąki, lasy, ogrody, parki, skwery. Można spotkać je i zarówno na wsi, jak i w miastach. Żerują do wysokości 1,5 metra, natomiast ich żerowanie również odbywa się wówczas, gdy temperatura powietrza wynosi powyżej 5 stopni Celsjusza. Kleszcz przechodzi w swoim życiu pewien cykl rozwojowy, składa się z trzech takich faz. To jest larwa, nimfa i postać dorosła.
1: Trzeba pamiętać, że po wizycie w lesie lub innym miejscu bytowania kleszczy należy dokładnie obejrzeć całe ciało.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: W Biurze Wystaw Artystycznych ekspozycję Crash będzie można zobaczyć już od soboty 16 maja w Pałacyku Strzeleckim w Tarnowie. Wernisaż zaplanowano o godzinie 19.30. Jak tłumaczą pomysłodawcy, to projekt poświęcony emocjonalności doprowadzonej do skrajności. Ekspozycja bada współczesne doświadczenie nadmiaru bodźców, w którym intensywność przestaje pogłębiać odczuwanie, a zaczyna je tłumić. Inspiracją dla wystawy jest zarówno powieść Ballard, jak i film Crash w reżyserii Davida Cronenberga. To wizja świata, w którym dopiero zderzenie fizyczne lub emocjonalne przywraca zdolność odczuwania. Ekspozycja została podzielona na trzy etapy: narastające napięcie, moment zderzenia oraz stan po nim, zdeformowaną, lecz wyostrzoną percepcję. Wystawa będzie dostępna do 16 lipca. Stres jest wszechobecnym elementem życia każdego człowieka, wręcz każdego żyjącego organizmu. Są jednak i takie sytuacje, które w zasadzie w każdym z nas wywołują poczucie zagrożenia. Obok katastrof czy klęsk żywiołowych należą do nich ważne życiowe zdarzenia, wśród nich egzamin maturalny. Stres przed maturą, jak i podczas samego egzaminu dojrzałości, jest zjawiskiem absolutnie naturalnym, niemniej jednak siła odczuwanego stresu zależy w dużej mierze od nas samych, a dokładnie od tego, jak oceniamy nasze możliwości poradzenia sobie z sytuacją stresową. Jak zapanować nad stresem przed maturą, radzi Katarzyna Siemieniuch-Leśniak, psycholog.
4: Ten stres mobilizujący jest okej, nie? I myślę, że nie ma sensu z nim walczyć. Natomiast jeśli ktoś jest bardzo zestresowany tak, że ten wpływ jest negatywny na nasz organizm, nie może spać, nie może jeść, ciągle myśli o tych stresujących wydarzeniach, no to myślę, że należy zacząć od takich adaptacyjnych sposobów radzenia sobie ze stresem, czyli na przykład wyznaczyć sobie konkretne cele, zadania, nie? Czyli postawić na taką zadaniowość w kontekście matury. Można na przykład ustalić ze sobą, kiedy, w jakim okresie czasu powtórzę dany materiał. Ważne jest także, dobrze, aby spotykać się z przyjaciółmi. Bardzo fajnym, takim adaptacyjnym sposobem radzenia sobie ze stresem jest poszukiwanie wsparcia społecznego, nie? Czyli rozmawianie z tymi przyjaciółmi, którzy zazwyczaj są w takiej samej sytuacji jak my.
1: Aby zapanować nad stresem w trakcie matury, najlepiej skupić się na zadaniach, a nie myśleć o ocenach. Najlepiej też zacząć od zadań, których rozwiązania jesteśmy pewni. Pozostałe najlepiej zostawić na koniec.
0: Reklama. Sąsiedzie, twoje ulubione pomidory malinowe z Krzeszowic są teraz w MPM w świetnej cenie. Tylko 9 zł za kilogram. Do środy. Tak, te pachnące, soczyste malinowe kupisz teraz w MPM po 9 zł za kilo. Tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram. Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
5: Mamy quady dla każdego.
0: Zapraszamy.
6: Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Szkoły Szyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas z Szkoły Szyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glass. Profesjonalizm w każdym detalu.
0: Reklama.

0: Słuchasz Trendy Radia. Wybijamy trendy brzmienia w Gorlicach.
1: Połowa przeglądu prasy już za nami, a w drugiej części czeka na nas Gazeta Krakowska. W dzisiejszym wydaniu przyjrzymy się bliżej nowym inwestycjom drogowym w regionie. Nie zabraknie też bieżących doniesień z policyjnych kronik. Pamiętamy także o maturzystach. Dziś od godziny 9 trwają zmagania z językiem angielskim na poziomie podstawowym, a jutro, 7 maja, uczniów czeka poziom rozszerzony.

0: inwestycji kolejowych w kraju, ale zaglądamy też na lokalne podwórka, gdzie interesy mieszkańców ścierają się z planami ochrony przyrody i potrzebami turystyki. Oto najważniejsze doniesienia z regionu. Prace na linii Podłęże-Piekiełko nie zwalniają i toczą się w wielu miejscach. Trwają przygotowania terenu na granicy Stróży i Wilkowiska, gmina Dobra. To tam rozpocznie się drążenie najdłuższego tunelu w Polsce, który zakończy się w Podłopieniu, gmina Tymbark. Wykonawcy przygotowują zaplecze techniczne dla tunelownic, które obecnie odpoczywają w Męcinie. Powstaje tam też fabryka tubingów, czyli precyzyjnych betonowych elementów wzmacniających ściany drążonego tunelu. Na autostradzie A4 pomiędzy węzłem Tarnów Centrum a MOP Jawornik na granicy Małopolski i Podkarpacia działa już odcinkowy pomiar prędkości. System kamer rejestrujących prędkość przejeżdżających pojazdów uruchomiono w poniedziałek w godzinach popołudniowych. Przy ulicy Więźniów Oświęcimia w sąsiedztwie Muzeum Auschwitz powstaje nowy parking samochodowy. Czy wraz z jego oddaniem rozwiążą się problemy mieszkańców ze zmotoryzowanymi turystami? W Radocynie narasta spór, który może zaważyć na przyszłości lokalnych gruntów i relacjach między ochroną przyrody a prawami mieszkańców. Gmina Sękowa mówi jasno, nie ma zgody na projekt Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, zakładający utworzenie blisko 300-hektarowej otuliny wokół planowanego rezerwatu Źródliska Wisłoki. Choć sam pomysł powołania 70-hektarowego rezerwatu spotkał się z akceptacją samorządu, to skala proponowanej otuliny wywołała zdecydowany sprzeciw władz i rosnące emocje wśród właścicieli nieruchomości. Inwestycje i rozwój to nie tylko nowe drogi czy tunele, ale także codzienne wyzwania, z którymi mierzą się lokalne społeczności. Od parkowania pod domem po ochronę ojczystej przyrody. To już wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy w dzisiejszym zestawieniu. Dziękuję za uwagę i zapraszam do śledzenia kolejnych aktualności z południowej Polski.
1: Trendy z Tobą i dla Ciebie.

this is goodbye. Przegląd najciekawszych wydarzeń zapisanych na kartach lokalnych gazet przygotowała i przedstawiła Ewa Bukowiecka. Dziękuję serdecznie koleżance, która spędziła z wami blisko godzinę, prezentując najciekawsze artykuły. A tymczasem ja już mam dla was przygotowaną playlistę na kolejny czas, który spędzimy wspólnie. Na zegarze zbliża się 10:00. Nim wiadomości, jeszcze chwila na muzykę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Prezydent złożył kondolencje rodzinie pilota, który zginął na Lubelszczyźnie. Po jego śmierci wprowadzono Lex Kamilek. Dziś wyrok w sprawie rodziców. Amerykański prezydent po kilkudziesięciu godzinach zawiesza operację Projekt Wolność. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Karol Nawrocki złożył wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i bliskim pilota, który zginął wczoraj, uczestnicząc w akcji gaśniczej pożaru lasów na Lubelszczyźnie. Pilot leciał samolotem gaśniczym Dromader. O katastrofie mówił dziś rano na miejscu minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
2: Nie wiemy jeszcze, co było przyczyną. Od wczesnych godzin rannych na miejscu jest prokurator. Osoba pilotująca tego Dromadera to był doświadczony pilot z wieloletnim stażem, jeżeli chodzi o prowadzenie statku powietrznego.
1: Akcja gaśnicza pożaru lasów na Lubelszczyźnie może potrwać nawet dobę. Pożar rozprzestrzenia się wolno, ale jego front cały czas się przesuwa. Pożar w nadleśnictwie Józefów objął około 250 hektarów. Sąd wyda dziś wyrok w procesie ojczyma i matki maltretowanego Kamila z Częstochowy. Magdalenie B. i Dawidowi B. grozi kara pozbawienia wolności nie krótsza niż 12 lat, 25 lat albo dożywocie. Po śmierci ośmiolatka przyjęto przepisy mające chronić przed przemocą, zwane Lex Kamilek. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że zawiesza operację Projekt Wolność, której celem miało być umożliwienie opuszczenia ciśniny Ormus zablokowanym tam statkom. Deklaracja amerykańskiego przywódcy jest sprzeczna z tym, co chwilę wcześniej przekazali członkowie jego administracji. O czym więcej, Tomasz Orchowski.
3: Trump poinformował, że zawiesza Projekt Wolność, żeby móc sfinalizować umowę z Teheranem. Zastrzegł przy tym, że blokada irańskich portów wciąż działa. Trudno zrozumieć tę strategię. Operacja eskortowania zablokowanych statków rozpoczęła się zaledwie przedwczoraj. Wygląda na to, że Trump postanowił się z niej chybcikiem wycofać.
1: Amerykanie liczą prawdopodobnie na to, że na Irańczyków w sprawie ciśniny Ormus nacisną Chińczycy. Dziś wizytę w Pekinie składa szef MSZ-u w Teheranie. Straż Graniczna Litwy zawróciła białoruski autobus, ponieważ w bakach było za dużo paliwa. Autobus jechał z Mińska do Kowna. Jeden z pasażerów, który wypowiada się anonimowo, przekazał, że podróżnym oznajmiono, iż dalsza jazda nie jest możliwa z powodu ilości paliwa. Dodał, że przewoźnik nie zaproponował żadnej rekompensaty ani środka zastępczego. Mężczyzna był zmuszony zamówić taksówkę, aby dotrzeć na lotnisko w Kownie. Dziś poznamy finalistów tegorocznej edycji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wczoraj w ostatnim meczu w walce o trofeum zameldowali się piłkarze Arsenalu Londyn, o czym Mateusz Stanicki.
4: To nie było porywające widowisko, bo Londyńczycy, którzy podejmowali u siebie Atletico Madryt, grali bardzo zachowawczo. Obie ekipy skupiły się na obronie, a przez to widzowie zobaczyli mało strzałów. Raptem po dwa celne z każdej strony, z czego jeden sięgnął bramki. Nadziei na więcej emocji będzie w dzisiejszym pojedynku Bayernu Monachium z Paris Saint-Germain. W poprzednim meczu obu ekip górą byli Paryżanie, którzy po niezwykle emocjonującym spotkaniu wygrali 5-4. A to oznacza, że samych bramek padło w tym pojedynku więcej niż celnych strzałów we wczorajszym meczu oddały obie ekipy.
1: Jak będzie dziś w starciu Bayernu z PSG, dowiemy się o 21:00.
5: Czas już na prognozę pogody. Dzisiaj na podkarpackich i małopolskich termometrach do 24 stopni Celsjusza w dzień. W nocy temperatury spadną do 13 kresek. Niewykluczone w części regionu wystąpienie burz z deszczem. Do 25 km na godzinę z zachodu powieje wiatr. Ciśnienie 1006 hektopaskali. Termika ciepła i mokra zapowiada się na kolejne godziny. Biomet jest niekorzystny.
0: Reklama. Mizeria? Cacyki do grilla? Kanapki? Sąsiedzie, ogórki szklarniowe z Tarnowca są teraz w MPM w promocji tylko do środy. 5 zł za kilogram. Tak, świeże, chrupiące ogórki kupisz w MPM po 5 zł za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za kilogram.
6: Reklama.
7: Maksymalna dawka Trendy Hitów. Trendy Radio. Trendy Radio 1.9.
5: Witam już po 10:00, to poranek Trendy Start. To jest środa, to jest 6 dzień maja, a do 11:00 jeszcze okazja wstawać w towarzystwie Trendy Start, programu, który od poniedziałku do piątku właśnie dla Was. I co na początek? Oskar Sims, nie musisz się bać. To coś, co można dedykować śmiało właśnie tegorocznym maturzystom i ich rodzicom.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry dzień.
1: Skoro dużo się mówi i pisze o maturzystach, to my dzisiaj też jeszcze sięgniemy po ten absolutny hymn wszystkich maturzystów, bez względu na to, czy tegorocznych, czy ubiegłorocznych, czy jeszcze cofając się o kilka dekad. No właśnie, u nas czerwone gitary i ten właśnie nieśmiertelny motyw, matura.
2: To jest Trendy Hit.
3: Trendy Hit.
2: Trendy Hit dnia.

0: Reklama.
1: Światowej sławy jazz w samym sercu Brzozowa. Brytyjska legenda saksofonu Andy Shepard oraz wybitny gitarzysta Przemysław Strączek łączą siły. Zapraszamy na koncert promujący ich najnowszy album Endless Mystery. Na scenie towarzyszy będą Jakub Cywiński na kontrabasie oraz Patryk Dobosz na perkusji. To będzie wieczór pełen improwizacji i muzycznej magii. Spotkajmy się 7 maja o godzinie 9 w sali widowiskowej Brzozowskiego Domu Kultury. Bilety w cenie 50 zł kup w sekretariacie BDK oraz online na kobilet.pl.
2: Kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upowiesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w Aktualna Zetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: Zaprasza Bricomarsze Jasło, Go Park Przemysła i Bricomarsze Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.
4: Tędy radio.

0: Trend Radio.
1: Środa minie, tydzień zginie i proszę bardzo, kolejny weekend. A jeśli majówka już przeminęła, to i tak zawsze w weekend można wybrać się w miejsca, gdzie mamy dosłownie na wyciągnięcie dłoni. Jednym z takich miejsc jest na przykład wieża widokowa na Łysuli, a zakorkowany parking, zablokowana droga na Górnym Postoju, sznury aut od Dominikowicz aż po Męcinę, to podobno w maju standardowy widok na trasie pod Łysulę, niczym na Krupówkach albo do Morskiego Oka. Kolejki do wejścia na wieżę i do zjeżdżalni równie długie. Trudno się dziwić. Pierwszy ciepły weekend przyciągnął na Łysulę 5 tysięcy turystów, a kolejny, można już śmiało mówić, zapasem.

0: informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Brzozowscy policji jaśniają przyczyny wypadku, w którym ranne zostały 3 osoby. Do zdarzenia doszło w poniedziałek około 21:00. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Seatem najprawdopodobniej w tym odcinku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi do przydrożnego rowu, uderzając w jego brzeg, a następnie dachował. W samochodzie podróżowało 4 młodych ludzi. Jeden z pasażerów, 17-latek, nie odniósł obrażeń. Ranni zostali 17-letni kierowca, 16-letnia pasażerka oraz 21-letni pasażer, których przewieziono do szpitala w Brzozowie, Rzeszowie i Krośnie. Policjanci ustalili, że 17-latek nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Wszyscy uczestnicy zdarzenia to mieszkańcy powiatu brzozowskiego. Byli trzeźwi. Powiat krośnieński podpisał porozumienie o współpracy patronackiej z Krosnoglas S.A. Porozumienie ma na celu rozwój współpracy w zakresie kształcenia zawodowego i przygotowania wykwalifikowanych kadr dla lokalnego przemysłu szklarskiego. Już od roku szkolnego 2026-27 w szkołach prowadzonych przez powiat, w Zespole Szkół w Iwoniczu oraz Zespole Szkół w Jedliczu uruchomione zostaną nowe kierunki kształcenia związane z branżą hutniczą. W ofercie edukacyjnej pojawią się technik technologii szkła w technikum oraz operator urządzeń przemysłu szklarskiego w branżowej szkole pierwszego stopnia. Wprowadzenie zmian było możliwe dzięki uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Kluczowym elementem kształcenia będą zajęcia praktyczne realizowane we współpracy z Krosnoglas S.A., co umożliwi uczniom zdobywanie doświadczenia zawodowego już na etapie nauki. Współpraca obejmuje również patronat nad klasami, organizację spotkań informacyjnych, wizyt studyjnych oraz konsultacje programowe. Dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie wspólnie z funkcjonariuszami Straży Leśnej przeprowadzili wzmożone działania w kompleksach leśnych na terenie gminy Strzyżów. Podczas wspólnych służb funkcjonariusze koncentrowali się na kilku kluczowych obszarach: zwalczaniem kradzieży drewna poprzez kontrolę legalności oraz transportu drewna z terenów leśnych, monitorowanie miejsc narażonych na nielegalne składowanie odpadów, które stanowią ogromne zagrożenie dla ekosystemu i zwierząt, oraz reagowanie na przypadki wjazdu pojazdami silnikowymi, quadami, motocyklami typu cross w głąb lasu, co prowadzi do nieodwracalnego niszczenia runa i płoszenia zwierzyny. Wspólne patrole mają nie tylko charakter represyjny, ale przede wszystkim prewencyjny. Policja w Strzyżowie zapowiada, że współpraca ze Strażą Leśną będzie kontynuowana w formie cyklicznej. Wiosna to najlepszy czas, aby zadbać o odpowiednie żywienie. Dieta wiosenna powinna obfitować w pełnoziarniste pieczywo, kaszę, nabiał, a także warzywa i owoce, które zawierają naturalne antyoksydanty. Powinno spożywać się także bogate w witaminy A, C oraz E warzywa i owoce, marchew, szpinak, porzeczki, cytrusy, pomidory, brokuły i czarną paprykę, mówi dietetyk Magdalena Jaskuka.
2: Kolejną ważną rzeczą wiosną to unikanie zbyt tłustych i ciężkostrawnych potraw.

0: Teraz wiosną organizm często potrzebuje lekkości odświeżenia. Zmienia się również temperatura powietrza, więc innych potraw po prostu domaga się organizm. Ciężkie potrawy obciążać układ trawienny. Zamiast tego zdecydowanie lepiej wybierać dania gotowane, duszone i wzbogacać je o sezonowe warzywa oraz owoce, a także wprowadzać więcej surowych warzyw i owoców. Stopniowe wzrosty temperatur powinny też skłonić nas do zwiększania ilości wypijanych płynów.
1: Ponadto powinno spożywać się pestki dyni i słonecznika oraz orzechy, które dostarczają naszemu organizmowi magnez, który pomaga w zwalczaniu stresu.
2: Reklama. Gracze z Sanoka, mamy coś dla Was! W salonie partnerskim Computronic przy ulicy Grzegorza 3 w Sanoku czekają na Was komputery Level, gotowe na porządną rozgrywkę i mocne wrażenia. Wpadajcie zobaczyć je na żywo, sprawdzić sprzęt i pogadać z nami o tym, który Level najlepiej wiedzie w Wasz gamingowy świat. Zapraszamy do salonu!
3: Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z Tobą na lata. PKD Glass ze Szkoły Szyna to Twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w Twoim domu. Odwiedź nas z Szkoły Szyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glas. Profesjonalizm w każdym detalu.
4: Sąsiedzie, Twoje ulubione pomidory malinowe z Krzeszowic są teraz w MPM w świetnej cenie. Tylko 9 zł za kilogram. Do środy. Tak, te pachnące, soczyste malinowe kupisz teraz w MPM po 9 zł za kilo. Tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram.
2: Reklama.

Dzisiaj Artur Rojek z zespołu Mysłowic świętuje urodziny, to 6 dzień maja, a ja postanowiłem też dorzucić coś właśnie od tej grupy w naszym porannym programie. Długość dźwięku samotności to przebój, który właśnie czas zagrać.

0: Trend Radio. Przepis na dobry dzień.
1: To środa z Trend Radiem i programem Trendy Start, a wraz z początkiem maja w Tarnowie zaczął obowiązywać nowy cennik biletów na autobusy komunikacji miejskiej. Normalny bilet miesięczny mieszkańcy mogą kupić już za 10 zł, a ulgowy za 5. Dlatego od kilku tygodni w kasach ZDIK tworzą się kolejki. Sznur ludzi ustawia się też w Urzędzie Miasta przy ulicy Nowej, gdzie mieszkańcy chcą zaktualizować tarnowską kartę miejską. Przy okazji narzekam również na zamieszanie z tym związane. A wy, jeśli macie coś ciekawego, co chcielibyście zaproponować, co tam się dzieje w waszym otoczeniu, to pamiętajcie, info@trendradio.pl. Więcej szczegółów też odnajdziecie na www.trendradio.pl. Zamiast na zegar, 11:00 niebawem, a więc wkrótce też wiadomości.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Kilkunastu uczniów z unieważnioną turą Tokara za telefony. Po śmiertelnym wypadku pilota na Roztoczu rozpoczynają śledczy. Polacy masowo zastrzegają dokumenty. Agnieszka Trojanowska-Bis. Kilkunastu maturzystom unieważniono wczorajszy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, poinformował dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. To podobna liczba unieważnień co w poniedziałek po egzaminie z polskiego. To kara zaniesienie na egzamin telefonów i kara dotkliwa, bo osoba, której unieważniono egzamin, nie może go poprawiać w tym roku. Najbliższa możliwość przystąpienia do matury pojawi się dopiero za rok dla takich osób. Dziś trzeci dzień obowiązkowej matury. Abiturienci napisali egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Od jutra rozpoczną się egzaminy na poziomie rozszerzonym. Prokuratura Okręgowa w Zamościu będzie prowadzić śledztwo w sprawie wczorajszej katastrofy samolotu, w której zginął pilot samolotu gaszącego pożar lasu w Puszczy Solskiej. Śledczy prowadzą właśnie teraz oględziny miejsca zdarzenia. Zamierzają zabezpieczyć wrak maszyny i poddać go specjalistycznym badaniom, a także przesłuchać świadków. Zaplanowano również sekcję zwłok pokrzywdzonego. Podczas gaszenia pożaru lasu na Roztoczu w okolicy Biłgoraja poszkodowanych jest także dwóch strażaków. Potruli się dymem, są w szpitalu. Walka z ogniem cały czas trwa na miejscu. Cały czas pracuje tam kilkaset osób. Mieszkańcy mówią, że to pierwszy taki przypadek w ich okolicy.
2: Wie pani, ja już mam 70 lat, ale coś takiego to u nas nie było. Naprawdę, jest to strasznego. Ludzie są po prostu szokowani, że mogło do takiej sytuacji dojść. Już w tej chwili jeden ten amerykański samolot już pobrał wodę. Co strasznego? Czubki drzew, normalnie ogień, jak zapałki, dosłownie co strasznego?
1: Do pożaru doszło na terenie lubelskiego Roztocza na styku powiatów Zamojskiego, Tomaszowskiego i Biłgorajskiego. Okoliczne drogi są zamknięte. W piątek o 13:00 w Warszawie zostanie podpisana umowa Polski z Komisją Europejską w ramach programu SAFE. Potwierdził to dziś wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowa dotyczy zaciągnięcia przez Polskę kredytu na 44 miliardy euro. Pieniądze Polska ma wydać na zbrojenia i przemysł obronny, mówił podczas targów Defense 24 Days minister obrony.
3: To będzie wielkie wydarzenie, nie tylko symboliczne, bo Polska jest jako pierwsza, ale to jest też sygnał, że najbliższe tygodnie dla wszystkich firm zbrojeniowych, szczególnie dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale wszystkich kooperantów, wszystkich tych, którzy będą spełniać warunki i możliwości. To czas wytężonej pracy.
1: Podpisanie umowy SAFE oznacza, że zaliczka w wysokości około 6,5 miliarda euro ma trafić do Polski jeszcze w tym miesiącu. Wynika z planu Komisji Europejskiej. Księżna Kate wraca do kolejnych obowiązków królewskich. Brytyjska księżna uda się w pierwszą podróż zagraniczną od czasu wykrycia u niej nowotworu 2 lata temu. W przyszłym tygodniu żona księcia Williama, pierwszego w linii do objęcia tronu, pojedzie z dwudniową wizą do Włoch. Rekordowo szybko rośnie liczba zastrzeganych dokumentów przez Polaków. To efekt M-Obywatela, uważa Ministerstwo Cyfryzacji. W tym roku do bazy Związku Banków Polskich trafiło już ponad 112,5 tysiąca dokumentów. M-Obywatel umożliwia zastrzeżenie dowodu osobistego, paszportu i prawa jazdy w kilka sekund, wyłącznie przy użyciu aplikacji.

0: Kolejne godziny dzisiaj na Podkarpaciu w Małopolsce to czas, kiedy troszeczkę więcej chmur może zacząć gromadzić się w regionie. Dzisiaj niewykluczone też burze z deszczem. Na termometra Krosna, Jasła, Gorlic, Nowego Sącza, Tarnowa, Krakowa i Rzeszowa do 24 stopni Celsjusza w dzień. W nocy temperatury spadną do 13 stopni. 25 km w porywach na godzinę powie dzisiaj wiatr, a będzie wiał z zachodu. Ciepła i mokra termika zapowiada się na kolejne godziny, biometr jest korzystny, a jeśli chodzi o ciśnienie, na metrach mamy 1006 hektopaskali. Natomiast zegar wskazuje odpowiednią porę, aby zakończyć program Trendy Startu. Łukasz Michnal, dzięki za uwagę, kłaniam się i zapraszam jutro po 6.
1: Reklama. Mizeria, cadyki do grilla, kanapki, siedzie, ogórki szklarniowe z Tarnowca, teraz w MPM w promocji tylko do środy, 5 zł za kilogram. Tak, świeże, chrupiące ogórki kupisz w MPM po 5 zł za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za kilogram.

0: A pomidory malinowe 9,99 kg. Cena przed obniżką 17,99. Oferty z Delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w C jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wielkie wyprzedaże w PSB Mrówka Jasło. To idealny moment, żeby wyposażyć ogród i warsztat w solidny sprzęt w świetnych cenach. Szukaj cen oznaczonych metką wyprzedaż. Dla Sterkowiczów mamy prawdziwą perełkę. Bezszczotkową wiertarówkrętarkę z darem TL18 LIBL Solo marki Enchel w cenie 469 zł. A jeśli marzy Ci się grillowanie w wyjątkowym stylu, sprawdź grill Lokomotywa. Teraz dostępny za 389 zł. I to nie wszystko. W PSB Mrówka Jasło czeka na Was nie więcej okazji. Nie przegapaj wyprzedaży i przygotujcie się na sezon w najlepszym stylu. Szukajcie cen oznaczonych metką wyprzedaż. Ograniczona ilość produktów. Mrówka Jasło. Florianka 121.
6: Reklama. 96.

0: 90. Dla was.
1: Dzień dobry, witamy serdecznie, moi drodzy, na antenie Trendy Radia 90 godzin. Tu Ania.
2: I Marcin.
1: I
2: cześć.
1: Oczywiście program, który ma nazwę właśnie związaną z jego tematyką, czyli 90 na godzinę, czyli gramy największe hity lat 80., 90.
2: No, i nie tylko.
1: Proszę nie mylić. Dziś matura.
2: Oj, matura.
1: Trzeci dzień matur, moja droga.
2: Tak, i spokój.
1: Tak, dzisiaj wybiera się język jakiś nowożytny.
2: Angielski, no, włoski, zależy.
1: Wybiera się język angielski, no,
2: no
1: właśnie.
2: Chyba króluje, trzeba przyznać.
1: Tak, i czy go tak już czujecie na 100%?
2: No wydaje mi się, że tak. Marcin, dzisiaj jest najfajniejszy dzień minu.
3: Może powtórzymy na angielski?
4: Nie, no co ty, tato?
3: No odmień być.
4: No daj spokój.
3: No odmień, no.
4: Weź się to.
3: No nie odmienisz.
4: Tak, nie odmienię.
1: A ty odmienisz?
2: To be?
1: Or not to be.
2: I nie kończ już.
1: Nie kończę.
2: Nie kończ.
1: Tak, moi, no mam nadzieję, że powtórzyliście to wszystko. Mieliście do powtórzenia. Jeśli
2: na
1: nie
2: pewno
1: powtórzyli, no to oczywiście, wiecie, no trzeba już się, no taka kolej rzeczy, prawda?
2: Tak jest, nie każdego zna. No ja miałam szóstkę.
1: Szóstka?
2: Także niestety, Marcin, muszę się pochwalić, dlatego moje zdanie nie będzie tu obiektywne.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy, brzmienie. Wszechczas dla ciebie.
1: CB Milton. Aniu, ja może trochę, bo ja, wiesz, no, ja... Powiedz więcej, bo prowadzę monolog. Tutaj mi pukają, to może ja oddam ci głos.
2: Marcinie, no czasem tak masz, że prowadzi monolog, ale ty się wczuwasz, wiesz, to jest...
1: Idźmy do sedna.
2: Kanderski, muzyk, Eurodance, twórca piosenek,
1: mówić, tak?
2: Jak It's a Loving Thing, Send Me an Angel i Open Your Heart. CB Milton dotychczas wydał 3 albumy. No, niestety nowości na pewno od niego już nie poznamy, ale za to mamy świetną historyczną.
1: Tak, napisaną już teraz, no, w zasadzie to nutami.

0: Reklama. Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Kleip. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. Się zapytaj, doradzimy, wyceni, to nic nie kosztuje. Ziemia uralna 60 litrów. 14,89 zł sztuka. Superca pelet oraz polski węgiel i ekogroszek od 1190 zł za tonę. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali korowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70, naprzeciwko Szkoły Rolniczej o Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie. Rama.
1: 50 w 60, największe hity lat 80. i 90. od poniedziałku do piątku.
2: General Bass,
3: Poison.
2: Tak, niemiecki DJ.
3: Kiedyś mówiłaś o zatrutnej miłości. Nie wiem, o co ci chodziło. Ale w każdym bądź razie, wiesz, takowe są.
2: Zatrute? Bardziej toksyczne.
3: A toksyczne, no to mówiłaś, zatruta, toksyczna.
2: Toksyczne, no są, Marcin, to ty tak? Nie słuchasz psychologów, co teraz mówią o toksycznych miłościach?
3: Tak, no
2: to
3: sobie i lat. Doświadczyłaś kiedyś toksycznej miłości?
2: Nie.
3: Nigdy nie doświadczyłeś toksycznej. A to jesteś szczęściarz.
2: No, a ty?
3: Nie.
2: O, widzisz, jacy szczęściarze. No. Bo

0: Trendy Radio.
1: Odyssey.
2: Tak, face to face.
1: Potrafisz komuś coś powiedzieć tak prosto w twarz?
2: A myślisz, że nie? Przecież ja jestem ekspertem.
1: No tak, tego, no co ja się pytam, co ja się pytam eksperta.
2: Ale mało tego, ja lubię nawet wywoływać takie sytuacje. Ja lubię, jak są jakieś takie, wiesz, niesnaski, to lubię to ciągnąć dalej. Lubię w ogóle, jak coś się dzieje takiego, że jest napięcie. Ja wcale nie unikam z tego, żeby to rozładować. Właśnie chcę podbić.
1: Marcin, to ty się musisz wybrać do kogoś.
2: Bo jeśli ktoś
1: coś jest tam nie tak u ciebie.
2: Sprawę do końca, to trzeba brnąć do końca, a nie, że się wycofam.
1: Słyszycie?
2: Oczywiście.
1: Co za gość?
2: Lubisz takie, nie?
1: Nie, Marcin, ja odpuszczam, bo mi się nie chce.
2: Ta.
1: Ale cieszę się, że mamy tu takiego byka w ekipie.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Capital Sound i Feel the Rhythm.
2: Tak, bo czujesz rytm.
1: Czuję, pewnie.
2: A poczułaś kiedy rytm taki już, wiesz,
1: jak
2: faktyczny?
1: Byłam malutka, już w brzuchu czułam.
2: Tak?
1: No jakie tak.
2: A to mama słuchała jakiejś dobrej muzyki chyba,
1: musiała
2: nie?
1: słuchać, no.
2: Na pewno Eurodance'u mama... i na pewno
1: no nie właśnie, tam... moja mama słuchała ATV, bo mi mówiła o tym.
2: O, no to wiesz, no dlatego to masz takie zamiłowanie do prowadzenia audycji z...
1: Myślisz, że to przez moją mamę?
2: No na pewno, że tak.
1: No to dobrze.
2: Pani Ilonko, bardzo pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy moją mamę, tak.
2: Życzę
1: jest.
2: Oczywiście, żeby pani, no... Ja wiem, że Ania jest głośna. Zawsze była głośna zresztą.
1: No,
2: żeby mogła się pani trochę wyciszyć przy niej, bo nikt tu w radiu nie może.
1: No jejku, Marcin, dobrze, że przy tobie wszyscy chodzą na palce.
2: Tak, na pewno.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W poniedziałek policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Dębickiej Komendy w miejscowości Zasów zatrzymali dwóch kierowców, którzy naruszyli obowiązujące przepisy dotyczące ograniczeń prędkości. Pierwszy z nich, kierujący Fordem, poruszał się z prędkością 107 km na godzinę przy dozwolonej 50. 56-latek z gminy Żyraków został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł i 13 punktami karnymi. Kilkanaście minut później drugi z kierujących, 49-letni mieszkaniec gminy Żyraków, poruszający się samochodem marki Volvo, podróżował przez Zasów z prędkością 115 km na godzinę. Mężczyzna także został ukarany mandatem w kwocie 2000 zł, a na jego konto trafiło 14 punktów karnych. Obaj stracili swoje prawa jazdy, które będą mogli odzyskać po upływie 3 miesięcy. W starostwie powiatowym w Tarnowie podpisana została umowa na przebudowę odcinka chodnika przy drodze powiatowej w Koszycach Małych przy granicy z Żuchową. Koszty zadania to 330 tysięcy złotych. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 124 tysiące złotych, a pozostałą kwotę zapewniły samorządy powiatu tarnowskiego i gminy Tarnów. Długość odcinka, który zostanie przebudowany, to 184 metry. Chodnik w okolicach cmentarza z I wojny światowej zostanie przybliżony do jezdni, wykonane zostanie odwodnienie, a dodatkowo zabezpieczone zostaną skarpy przed osuwaniem się. Termin realizacji to 5 sierpnia bieżącego roku. Na czas prac drogowych przewidywane jest wprowadzenie ruchu wahadłowego. Na drogach regionu pojawia się coraz więcej motocyklistów. Pamiętajmy, że kierowcy jednośladów to szczególna grupa użytkowników ruchu. To oni narażeni są na poważniejsze urazy, obrażenia, a nawet utratę życia. W momencie zderzenia z innym pojazdem lub przeszkodą, motocyklista ma niewielkie szanse na przeżycie albo wyjście z wypadku bez obrażeń, mówi podkomisarz Daniel Lelko, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.
2: Bardzo ważne jest, aby przed pierwszą jazdą należycie przygotować motocykl do nowego sezonu. Sprawdźmy jego stan techniczny, w tym poziom płynów, olej oraz stan hamulców. Należy także pamiętać, że na drogach wciąż jest mnóstwo zanieczyszczeń w postaci piasku, który może być szczególnie niebezpieczny na zakrętach.
1: Policja przypomina o zachowaniu ostrożności.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Maj to w polskiej tradycji czas szczególny, kojarzony z uroczystościami pierwszych komunii świętych. Najważniejszym elementem pierwszej komunii świętej jest jej wymiar duchowy i religijny, czyli pierwsze pełne uczestnictwo we mszy świętej, mówi ksiądz Piotr Rączka z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Polance.
4: Tym najważniejszym momentem jest samo przyjęcie Komunii Świętej, tak jak nazwa mówi, pierwsza Komunia Święta, a więc ten moment w czasie mszy świętej, kiedy to dziecko po prostu już podchodzi do ołtarza, uklęka na kolana, przyjmuje Pana Jezusa i tutaj może warto też zwrócić uwagę, jak będziemy mieli też okazję, popatrzeć na te dzieci, jak tą komunię przyjmują. Jeżeli rzeczywiście gdzieś to przygotowanie dobrze przebiegło, to dziecko widać wtedy też, że tak dość mocno to przeżywa. Wie, że coś ważnego się dzieje. To jest taki piękny obraz, bo często potem gdzieś z biegiem lat, szczególnie nam dorosłym, gdzieś to schodzi wszystko na dalszy plan i popadamy w taką rutynę. Więc tutaj na pewno ten moment jest taki dość istotny, ale też to wszystko, co w tym dniu się dzieje też w kościele, a więc samo przeżycie mszy świętej, więc ta modlitwa w intencji dziecka, modlitwa w intencji rodziców, te dzieci, które po prostu też tym rodzicom wtedy dziękują.
1: Maj jest w kościele poświęcony Matce Bożej, co ma podkreślać czystość i opiekę nad dziećmi.
0: Reklama. Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
5: Zaprasza Bricomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarsze Dębica w Galerii Raj.

0: niskie ceny, duży uśmiech.
1: Reklama.
2: Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
3: Enigma Love Is z 94. Oczywiście nie mylimy z Enigmą, z niemieckim projektem muzycznym, ale tu już zagramy tak bardziej, powiem wam szczerze, delikatnie.
4: Delikatnie i nastrojowo, bo takich hitów też nam brakuje w dzisiejszej audycji. Wracamy oczywiście do takich też hitów lat 70. za chwilę. Tak się jest. To okaże.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Pojawia się ten projekt wyjątkowy, moi drodzy. Znamy go z wielu hitów. Znali rodzice, znali nawet dziadkowie.
2: Tak nie, jest, Abba i znamy my. Mamma Mia.
1: I znacie wy. No właśnie, bo nie wiem, w jakiej teraz docelowej grupie wiekowej słuchacze są.
2: No i nie wiem, zobaczymy.
1: Bardzo młodzi, więc na pewno też znają Abba i Mamma Mia, nie?
2: Pewnie, no to lecimy.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Grupa Erotic, tak, Head Over Heels.
2: W latach 90.
1: No, specyficzna grupa, muszę wam specyficzna, szczerze powiedzieć.
2: Ale powiem ci szczerze, gdybyś chciała się wybić z zespołem, no to kombinowałabyś o nazwie.
1: No
2: nie?
1: Pewnie tak, ale wiesz, oni ogólnie mają większość piosenek nacechowanych takim erotyzmem. Wydaje mi się, że to przez to.
2: No chyba tak.

0: Trendy, Podkarpacie i Małopolska.
1: Sandra i Maria Magdalena.
2: Oj, niemiecka piosenkarka. Dawno nie?
1: Bardzo dawno.
2: Bardzo dawno. To dzisiaj nadrabiamy. Piosenka oczywiście znana, nawet najbardziej znana Sandry. Myślę, że wszyscy też kojarzą ten przebój. Jak ja na przykład kojarzę przebój DJ-a Bobo, Love is All Around.
1: To tak, pewnie niektórzy Sandry, nie? Tych zespołów, które kojarzymy.

0: Dzięki za dziś, no to już środa. Ale moja droga, właśnie, trzeba, ty już od razu uciekasz.
1: No co no?
0: Nie uciekaj od tematu, bo tematy ciebie znajdą.
1: Tak myślisz?
0: I dogonią. I zajdą drogę. I wtedy będziesz musiała się już z nimi kopać. A tak to możesz po prostu podejść z boku tak niezauważalnie.
1: Marcin, cokolwiek masz na myśli?
0: Mam na myśli, że...
1: Nie zachowuj się dziwnie, proszę cię.
0: Ważny temat mam. Moja droga, mów. Minęły dni wolne, bo majówka, co prawda jeden, ale długi weekend. Jaki najbliższy termin też będzie nam pozwalał na odpoczynek nieco dłuższy?
1: No,
0: musimy
1: poczekaj,
0: to sprawdzić.
1: Trzeba to przekalkulować.
0: Czerwiec, sierpień. O tym
1: bardziej
0: oczywiście,
1: sierpień.
0: Ania, pewnie to sprawdzimy w graniu na żądanie za chwilę. Ja dziękuję, Anię zostawiam z tym tematem. Niech wam, słuchajcie, przyniesie dobre wieści. Mam nadzieję, że będą naprawdę
1: Tylko Marcin,
0: dobre.
1: O co ci chodzi?
0: No po prostu, kiedy długi weekend następny wypada w kolejności.
1: Aha, ja sobie myślę,
0: jejku,
1: o czym ty
0: tak
1: mówisz?
0: Tak to ubierałem w słowa.
1: Ty to jesteś, Marcin, naprawdę
0: A,
1: taki poeta.
0: Chmurka, który zjadł ciebie do takiej...
1: Ja sobie myślę, o czym on mówi? Zapytałam.
0: No widzę pytajniki.
1: No widzę, widzę. Na głowie, nad głową mam taki pytajnik.
0: Tak, nie, kręcące się kółko.
1: No, z kropką.
0: Mielisz powoli.
1: No miele, miele. No przy tobie to cięższe i szybciej.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Strażacy nadal walczą z ogromnym pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Fiasko referendum w sprawie odwołania prezydenta Bytomia. A na koniec zaproszenie do teatru na Hamleta po Śląsku. Miriam Lipińska. Nawet do wieczora może potrwać gaszenie pożaru lasów niedaleko Biłgoraja w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Strażaków, którzy od wczoraj walczą z ogniem, od rana wspiera policyjny Black Hawk, który zrzuca wodę na płonące drzewa. Akcję utrudnia susza i bardzo silny wiatr. Pożar jest daleko od zabudowań, ale okoliczni mieszkańcy są zaniepokojeni.
2: Jest to wielka dla nas tragedia, dramat. Tak piękny las płonie i w tak silnym uderzeniem wiatru i siły ci strażacy, jak baliśmy się, że jak zmieni się kierunek wiatru, to niestety może nam się spalić nasz Józefów. Centralnie jak zawiało, to była chwila i mogliśmy być w tym pożarze ogarnięci.
3: Widzę, że pani z łzami w oczach.
2: No bo mam te działki dosłownie kilometr od tego zarzewia ognia.
4: Bardzo przerażający, bo trzaskało to, wiatr tak zerwał się, to wszystko tak miotało, kawałki kory, wszystko tak leciało, uciekałem stamtąd, żeby nie przeszkadzać, a już trochę przeżyłem i tych różnych pożarów widziałem, także ten to takie był wyjątkowy.
1: Część okolicznych dróg w związku z pożarem jest nieprzejezdnych. Na miejscu są też prokuratorzy z Zamościa, którzy prowadzą oględziny miejsca wczorajszej katastrofy samolotu gaśniczego, w której zginął pilot. Tymczasem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców i osób przebywających w części Lubelszczyzny i Podkarpacia SMS-owe alerty. Ostrzega w nich przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach i ich sąsiedztwie. 12 maja Sąd Okręgowy w Sosnowcu zajmie się zażaleniem prokuratury, która domaga się aresztowania mężczyzny podejrzanego o spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. 57-latek wyszedł na wolność po wpłaceniu poręczenia majątkowego. Śledczy uważają, że tylko bezwzględne aresztowanie podejrzanego pozwoli odpowiednio zabezpieczyć tok śledztwa, które jest na wstępnym etapie. Kompromitacja inicjatorów referendum w Bytomiu. Mimo złożenia wymaganej liczby podpisów, blisko 40% z nich zostało odrzuconych przez komisarza wyborczego. Komisarz poinformował, że aż 179 numerów PESEL na listach poparcia referendum należało do osób zmarłych jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem procedury. Referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Mariusza Wołosza się więc nie odbędzie. Sprawa ma jednak ciąg dalszy, bo teraz prezydent zapowiada złożenie zawiadomienia do prokuratury o możliwości fałszerstwa danych. I na koniec zmieniamy temat. Hamlet Williama Szekspira zostanie wystawiony po Śląsku na scenie Teatru Śląskiego, mówi reżyser Robert Talarczyk.
5: Dla tych ludzi, którzy lubią Hamleta, nie będą chcieli jeździć po Polsce i porównywać, to jestem ciekaw, co powiedzą o tym naszym śląskim Hamlecie. O kim on opowiada, o czym jest ten Hamlet, czy on w jaki sposób rezonuje z dzisiejszym światem i czy w ogóle dla tego kogoś ten śląski Hamlet godający być albo nie być, to ciebie pytanie ma sens.
1: Premiera spektaklu Tragedio Hamleta księcia Dyny Marku 15 maja. Będą też napisy po polsku.

0: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 25 stopni w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj, z tym, że synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu, lokalnie burze. W nocy nie tak źle, powiedziałabym, że nawet przyjemnie, bo 15 stopni na termometrach. Jutro aura dosyć zbliżona do tej dzisiejszej, także przygotujmy się na burzę z deszczem i wiatr w porywach do 50 km na godzinę. W piątek już spokojniej, 17 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie-Wiaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach, w nocy tylko 9.
1: Reklama. Sąsiedzie, twoje ulubione pomidory malinowe z Krzeszowic są teraz w MPM w świetnej cenie. Tylko 9 zł za kilogram. Do środy. Tak, te pachnące, soczyste malinowe kupisz teraz w MPM po 9 zł za kilo. Tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek, m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Michelin, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
6: Mamy quady dla każdego.
5: Zapraszamy.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Reklama.
10: Granie na żądanie.
11: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy.i treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
0: Dzień dobry, ale cieplutko, ale moi drodzy, może się to zmienić, także śledźcie alerty pogodowe i zapraszamy oczywiście na nasze serwisy informacyjne. Środa już jest zdecydowanie całkiem przyjemniejsza niż poniedziałek, jeszcze po długim weekendzie, także no, chwilę oddechu chyba dla wszystkich, no nie, oprócz maturzystów, których jeszcze czeka dzisiaj egzamin z języka obcego, ale dacie radę z tego, co pamiętam, to jest to co roku najbardziej przyjemny egzamin i mam nadzieję, że w 2026 również tak będzie. Tymczasem zapraszam do udziału w programie 7148 trendy. I to, co macie do przekazania, zostańcie.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. Brzozowie.
1: Noc z Renatą dla mojej Reni w urodziny od Krzyśka. Na razie muzyczny bukiet życzeń o tym prawdziwym też nie zapomnę. Oj, to jest odpowiedź. Pani Renatko, dużo, dużo zdrowia dla Pani, uśmiechu i czego tylko sobie Pani życzy. Gramy, Krzysiu, dla Ciebie też.

0: Granie na żądanie. Max twoich hitów.
1: Oj, pamiętam, jak ten utwór rządził na trendy liście. ATB Dopamine Don't Stop. Specjalne pozdrowienia dla Marysi, Sabinki, Jacka i Sławka od Kuby. Pozdrawiam z daleka, pamiętam, wrócę szybko. W takim razie ja też pozdrawiam całą ekipę. Kuba, a tobie życzę, no właśnie, bezpiecznego powrotu do domu. A my gramy takie hity tylko u nas.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Pozdrowienia dla pana Marcina od ekipy zjadącej na delegację Ozon Dragostadin Tej. Zagramy pewnie i pozdrawiamy Marcina. No mam nadzieję, że usłyszy. I gdzie w tą delegację, panowie? Czekam na info. Gramy.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Dobrego wypoczynku dla Daniela, który robi sobie długi wypoczynek właśnie teraz. King Bruce Lee. Ale świetnie zagramy. Uwielbiam, jak podsyłacie takie szlagiery, szczególnie, że to są hity, no, naprawdę jedne z niewielu, które są też propagowane przez to młodsze pokolenie. A my życzymy udanego wypoczynku dla Daniela, który, no, na pewno nie może się doczekać, chyba, że już wypoczywa. To tym bardziej. Długi weekend to jest to.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Dzisiaj po godzinie 9 służby ratunkowe zostały poinformowane o wypadku na terenie stacji PKP w Jedliczu. Jak wyjaśnia policja, samochód ciężarowy przewrócił się na nasypie z kruszywa, mówi młodszy aspirant Sara Banianowak, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Krośnie.
2: Dzisiaj po godzinie 9 odebraliśmy zgłoszenie, że na ulicy Kolejowej w Jedliczu na placu budowy PKP kierujący samochodem ciężarowym marki Mercedes zjechał z nasypu, przewracając pojazd na jego prawy bok. Kierujący, 53-letni mieszkaniec województwa Polskiego, był trzeźwy, został przewieziony do szpitala celem dalszych badań.
1: Trwa szczegółowe wyjaśnianie okoliczności wypadku.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Gmina Brzozów otrzymała dofinansowanie z funduszy europejskich dla Podkarpacia 2021-2027. Środki zostaną przeznaczone na realizację projektu Zielono-Niebieska Infrastruktura na terenie miasta Brzozowa. W ramach inwestycji planowane jest stworzenie nowej zielonej przestrzeni na rynku w Brzozowie oraz rewitalizacji parku przy Placu Grunwaldzkim. Mówi Szymon Stapiński, burmistrz gminy Brzozów.
4: Park, myślę, że bardzo, bardzo długo nie był w ogóle odnawiany. Będziemy go chcieli zrobić trochę coś w stylu parku jordanowskiego. Na pewno będziemy chcieli powymieniać takie połamane asfalty, tutaj na pewno nowe krawężniki. No myślę, że ten park jest takim trochę, daje trochę takiego oddechu mieszkańcom naszego miasta, szczególnie osobom, które czekają na autobusy, więc jak najbardziej jest to zasadne.
1: Gmina pozyskała środki w wysokości 3,2 miliona złotych. W Nagawczynie powstanie nowoczesne Centrum Logistyczne Obrony Cywilnej. Inwestycja o całkowitej wartości ponad miliona złotych jest możliwa dzięki znacznemu wsparciu zewnętrznemu. Gmina Dębica pozyskała na ten cel aż 840 tysięcy złotych dofinansowania. Istniejący obiekt o nieregularnym kształcie zostanie rozbudowany w technologii tradycyjnej. Po zakończeniu prac budynek osiągnie wymiary 13,6 metra na 19,9 metra i wysokość 7,6 metra. Zmiany techniczne wynikające z przebudowy. Powierzchnia zabudowy wzrośnie ze 135 metrów kwadratowych do 225,5 metra kwadratowego. Kubatura obiektu zwiększy się do ponad 1115 metrów sześciennych, co pozwoli na magazynowanie specjalistycznego sprzętu ratowniczego. Prace obejmują rozbudowę instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania. Nowe zaplecze pozwoli na efektywniejsze zarządzanie zasobami w sytuacjach kryzysowych. Podpisano porozumienie o współpracy patronackiej pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Krosnoglas S.A. Już od roku szkolnego 2026-2027 w szkołach prowadzonych przez powiat w Zespole Szkół w Iwoniczu oraz Zespole Szkół w Jedliczu uruchomione zostaną nowe kierunki kształcenia związane z branżą hutniczą. W ofercie edukacyjnej pojawią się technik technologii szkła w technikum oraz operator urządzeń przemysłu szklarskiego w branżowej szkole pierwszego stopnia. Kluczowym elementem kształcenia będą zajęcia praktyczne realizowane we współpracy z Krosnoglas S.A. Współpraca obejmuje również patronat nad klasami, organizację spotkań informacyjnych, wizyt studyjnych oraz konsultacje programowe. Zakończył się odbiór techniczny nowo wybudowanej drogi łączącej ulicę Polną i Tokarskich w Jedliczu. W ramach zadania wykonano prace drogowe obejmujące budowę jezdni mineralno-bitumicznej, chodnika, ścieżki rowerowej oraz odwodnienie. Długość nowej drogi wraz ze ścieżką rowerową wynosi blisko 800 metrów. Całkowity koszt zadania opiewa na ponad 3,8 miliona złotych.
0: Reklama. Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
12: Reklam.

0: Trendy Małopolska i Podkarpacie.
1: Ulala, dla Małgosi Golec, orkiestra. Szarpany, pozdrowienia przesyła Kacper. Kacprze, bardzo dobry wybór, szczególnie przy środku tygodnia, kiedy tak naprawdę jesteśmy już lekko przebodźcowani i możemy usłyszeć taki hicior, przy którym, no, trochę się wyszalejemy. No to lecimy.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Pozdrowienia dla Tomasza i Roberta. Nie lubię swojej roboty. Panowie, no mam nadzieję, że aż tak źle nie jest. Chyba, że dzisiaj nie w sosie, to rozumiem, takie dni też się zdarzają. No ale za to jak baciary wlecą w głośniki, to na pewno wam się polepszy. Play!

0: jeszcze taniej. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu dobre ceny spotykają się z najlepszymi okazjami. Reklama.
1: Moc gorących pozdrowień, miłego i pięknego dnia dla kochanej Edytki od Wojtka. Oj, pozdrawiam was bardzo, bardzo gorąco i miło mi słyszeć tu waszą dwójkę prawie że codziennie. To są dopiero słuchacze na medal. Gramy specjalnie dla was, gołąbki. Pani Edytko, słyszy pani, jak Wojtek dba? Pięknie, lecimy.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Proszę o piosenkę Zbigniewa Wodeckiego. Kochaj mnie. Pozdrawiam, Maciek. Maćku, pozdrowienia lecą również do ciebie. I no właśnie, zawsze wybierasz takie świetne hity i w końcu nie mogło zabraknąć takiego artysty. No to gramy.

Uprzejmie proszę o zagranie utworu La Bouche. Tonight is the night. Pozdrawiam radio i słuchaczy w ten piękny dzień. Oj, tak, jest cudownie. Nawet powiem wam szczerze, fajnie, że tak delikatnie powiewa. To aż tak gorąco nie jest. Pamiętajcie o tym, żeby się odpowiednio nawadniać, bo temperatury, no, lubią też płatać figle. No, a chyba chcemy czuć się dobrze. A jak? No to lecimy.

0: Bye, bye, bye. Do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło i zapraszam do pozostania z Filipem Waćkowskim, który już tak naprawdę teraz przejmuje antenę. Buźka, hej!
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Jest wyrok w procesie ojczyma i matki maltretowanego Kamila. Nowe doniesienia w sprawie pożaru lasu na Lubelszczyźnie. Za maturzystami kolejny egzamin. Miriam Lipińska. Jest wyrok w sprawie znęcania się nad 8-letnim Kamilem z Częstochowy. W wyniku długotrwałego maltretowania chłopiec zmarł. Ojczym dziecka, Dawid B., został skazany na 25 lat więzienia, m.in. za zabójstwo. Matka Kamila, Magdalena B., za pomoc w zabójstwie i znęcanie się ma spędzić w więzieniu 16 lat. Wyrok nie jest prawomocny. Są już maksymalne ceny paliw na jutro. Zgodnie z nimi benzynę 95 zatankujemy jutro za maksymalnie 6,46 zł, benzynę 98 za 6,95, a olej napędowy za 7,26 zł za litr. Oznacza to, że jutro tankowanie będzie nas kosztować nieco mniej niż dziś. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zebrał się sztab kryzysowy w związku z potężnym pożarem lasu na Lubelszczyźnie w powiecie biłgorajskim. Jak przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, pożar pod względem zakresu terytorialnego jest opanowany. Pojedyncze ogniska są na bieżąco wygaszane. Minister dodał, że niepokojący jest silny wiatr. A w czasie gaszenia pożaru dwóch strażaków podtruło się czadem. Są w szpitalu, czują się dobrze. Walka z żywiołem może potrwać nawet do wieczora. Do akcji wkroczyły już kolejne śmigłowce. Mieszkańcy kilku okolicznych powiatów dostali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z ostrzeżeniem przed groźnym zadymieniem. Jak mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek, lepiej pozostać w domu.
3: Na ten moment to zagrożenie jest mocno oddalone od zabudowań, ale oczywiście dymy pożarowe ze względu na wiatr przesuwają się też w długich odległościach i to zagrożenie się pojawia, więc dla bezpieczeństwa mieszkańców, żeby właśnie do potrucia nie doszło, zamknięcie okien i pozostanie w domach jest jak najbardziej bezpieczne.
2: Prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych będą wyjaśniać okoliczności śmierci pilota samolotu, który zginął wczoraj w czasie gaszenia pożarów. Tymczasem Roztoczański Park Narodowy, znajdujący się 10 km od pożaru, prewencyjnie wprowadził zakaz wstępu na tereny leśne. Ma obowiązywać do czasu opanowania pożarów w Puszczy Solskiej, ale też poprawy warunków atmosferycznych, bo na razie zagrożenie pożarowe potęguje susza, wysokie temperatury i silny wiatr. Pracownicy parku prowadzą wzmożone patrole na terenie parku, również z wykorzystaniem dronów. I na koniec zmieniamy temat. Za nami kolejny dzień matur. Dziś maturzyści pisali egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Dla zdecydowanej większości z nich był to język angielski. A jak im poszło?
4: Całkiem nieźle. Łatwiutko chyba, no jak zawsze na angielskim.
5: Dobrze, myślę, że bardzo dobrze.
6: Myślę, że 80+.
5: A przy matematyce to dzisiaj było łatwo.
7: Bardzo dobrze. Angielski to wiadomo, zawsze raczej coś prostszego niż poprzednie maturki. No i ostatnia matura z tych podstawowych, więc od jutra już tak naprawdę tylko te przedmioty, które nas interesują, rozszerzania i to tyle, koniec tego maratonu podstawowego.
2: Poza angielskim maturzyści mieli do wyboru także język niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski i od tego roku ukraiński.
1: Dziś w naszym regionie do 24 stopni, zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie. W Sanoku czy Krośnie może mocniej powiać, do 25-26 km na godzinę, natomiast w Tarnowie w godzinach popołudniowych przelotnie ma popadać. Jutro w całym naszym regionie pojawią się niewielkie opady deszczu, a termometry pokażą maksymalnie 22 stopnie. Reklama.
8: Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
1: Jesteśmy po 13. Druga zmiana w Trendy Radio. O czym będziemy sobie rozmawiać dzisiaj w drugiej zmianie? Między innymi o tym, komu ufamy, a komu nie. Bo pojawił się największy ranking zaufania do zawodów i uwaga, strażacy spadli z pierwszego miejsca. Są na drugim, ale kto jest liderem? O tym więcej w tej godzinie. Teraz Krzysztof Zalewski o tym, że lepiej to już było. No wiadomo, kiedyś to były czasy, teraz czasów już nie ma.

Za nami podstawowe matury. Za nami dziś język obcy. Najczęściej to był oczywiście angielski. No ale moi drodzy, kim można zostać w Polsce bez angielskiego? Prezydentem, prezesem Orlenu, premierem, ministrem, europosłem. W zasadzie to teraz zaczynam żałować, że tego angielskiego się w ogóle uczyłem, no. Okazuje się, że bez może czeka większa kariera.

0: Słuchasz Trend Radia. Reklama. Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Skołyszyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas, Skołyszyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glass. Profesjonalizm w każdym detalu.
1: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy. To nic nie kosztuje. Ziemia uniwersalna 60 litrów. 14,89 zł sztuka. Supercena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł za tonę. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70, naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie!
2: Światowej sławy jazz w samym sercu Brzozowa. Brytyjska legenda saksofonu Andy Shepard oraz wybitny gitarzysta Przemysław Strączek łączą siły. Zapraszamy na koncert promujący ich najnowszy album Endless Mystery. Na scenie towarzyszyć im będą Jakub Cywiński na kontrabasie oraz Patryk Dobosz na perkusji. To będzie wieczór pełen improwizacji i muzycznej magii. Spotkajmy się 7 maja o godzinie 19 w sali widowiskowej Brzozowskiego Domu Kultury. Bilety w cenie 50 zł kupisz w sekretariacie BDK oraz online na ekobilet.pl.
1: Wielkie wyprzedaże w PSB Mrówka Jasło. To idealny moment, żeby wyposażyć ogród i warsztat w solidny sprzęt w świetnych cenach. Szukaj cen oznaczonych metką wyprzedaż. Na początek coś dla każdego ogrodnika. Kosiarki w super cenach od 239 zł. Do większych prac polecamy kosiarkę spalinową marki NAK. Dwa konie mechaniczne w cenie 479 zł. Oraz pilarkę elektryczną 2400 W. Oregon za 309 zł. Dbasz o detale? Nożyce elektryczne do żywopłotu 600 W, HS60, WRH-CH. Kupisz teraz za 219 zł, a do wykończenia przestrzeni wokół domu świetnie sprawdzi się płot ażurowy Excellent Max 180x180 w kolorze dąb. Tylko 199 zł. Nie przegapcie tej wyprzedaży i przygotujcie się na sezon w najlepszym stylu. Szukajcie cen oznaczonych metką wyprzedaż. Ograniczona ilość produktów. Mrówka Jasło, Floriańska 121.
0: Reklama.

Moi drodzy, to już dziś ostatni mecz koszykarzy miasta Szkła Krosno w Orlen Basket Lidze. Po jednym sezonie szklany team spada z powrotem na zaplecze Ekstraklasy, ale dzisiaj Last Dance i to we własnej hali. O godzinie 19 miasto Szkła Krosno podejmie Śląsk Wrocław. No i trzymamy kciuki za to, żeby było widowiskowo. No i liczę też oczywiście, że szybciej niż ostatnio uda się do Ekstraklasy powrócić.

0: Trend Radio 101.9 i 95 i 2 FM.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Gmina Sanok planuje rozbudowę szkoły podstawowej imienia Ignacego Łukasiewicza w Pakoszówce. Projekt przewiduje zarówno rozbudowę istniejącej bryły budynku, jak i jego przebudowę, co ma na celu poprawę warunków nauki i bazy dydaktycznej dla uczniów. Rozbudowana zostanie sala gimnastyczna, szatnia oraz sale dydaktyczne, mówi Paweł Wdowiak, wójt gminy Sanok.
3: Obecna szkoła, obecny układ szkoły zostanie też poddany modernizacji tak, aby szkoła spełniała obecny standard i przepisy. Na ten moment mamy środki zabezpieczone w budżecie własne, to jest kwota około 2,5 miliona złotych, ale oczywiście tutaj ja, mój zespół, pracownicy szukamy możliwości, aby jakiś montaż finansowy powstał i tę inwestycję wesprzeć.
2: To jedna z kluczowych inwestycji oświatowych w gminie Sanok, która wkroczyła w fazę konkretnych przygotowań formalnych.
4: To jest ekspres informacyjny w Trendy Radio.
2: Gmina Wiecz ogłosiła przetarg na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW-980 w Binerowej. Zakres prac budowlanych obejmuje ścieżkę o nawierzchni bitumicznej, zjazdy z kostki betonowej, poszerzenie jezdni, oświetlenie uliczne, kanalizację deszczową, roboty branżowe. W ramach zadania powstanie 209 metrów ścieżki pieszo-rowerowej. Zadanie realizowane jest w ramach inicjatyw samorządowych. Gmina na ten cel pozyskała środki w wysokości ponad 491 tysięcy złotych. Dni osób z niepełnosprawnościami w ZUS to inicjatywa skierowana do osób, które z powodu różnych niepełnosprawności mogą czuć się wykluczone z życia społecznego oraz do ich rodzin i bliskich. Wydarzenia w ramach Dni Osób z Niepełnosprawnościami będą odbywać się w całej Polsce na terenie każdego oddziału ZUS, wyjaśnia Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
5: Dni Osób z Niepełnosprawnościami to wyjątkowe wydarzenie organizowane przez ZUS oraz instytucje partnerskie w całym kraju. I głównym celem jest upowszechnianie wiedzy o sytuacji i potrzebach osób z niepełnosprawnościami i informacji o możliwościach wspierania tych osób i ich bliskich. Podczas tych wydarzeń spotykają się przedstawiciele instytucji państwowych, pracodawców, organizacji pozarządowych oraz samych osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i bliskich. Dzięki temu każda ze stron będzie miała możliwość wyrażenia swoich potrzeb i oczekiwań oraz wskazanie możliwości, jakimi dysponuje. Wspólne rozmowy i dyskusje mogą przyczynić się do wypracowania dobrych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Wydarzenia są także okazją do wspólnej aktywności i integracji społecznej.
2: 8 maja w godzinach od 10 do 12 w inspektoratach ZUS w Brzozowie i w Krośnie odbędą się dyżury pracowników różnych instytucji. Po języku polskim i matematyce przyszedł czas na język angielski. Maturzyści mieli 120 minut, by zmierzyć się z jednym z najbardziej popularnych języków w Polsce. Czy maturzyści są zadowoleni z dzisiejszych egzaminów? Wypytywała nasza reporterka.
6: No szybka stówka i do domu.
7: Jeden błąd prawdopodobnie.
6: Miejsce, w którym było się jako dziecko.
7: Opisać, co się zmieniło, czemu tam pojechaliśmy.
8: Dzisiaj dobrze. Nie no, było w porządku, ale nie wiem, czy nie było trudniejsze stosunkowo od poprzednich, jak tak myślę.
9: Na wypracowaniu był e-mail, więc też nic trudnego, wstęp jest napisany. Trzeba kilka słów dopisać, zrealizować punkty po swojemu, w miarę na dobrym poziomie. I po prostu się przyznaje punkty.
2: Maturzyści zamiast języka angielskiego mogli wybrać język hiszpański, niemiecki, rosyjski, francuski lub włoski. Od 22 do 27 maja odbędzie się 7. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Sanoku. Wydarzenie po raz kolejny połączy wybitnych artystów, młodych wykonawców oraz publiczność zainteresowaną muzyką organową, kameralną, sakralną i eksperymentalną. Tegoroczna edycja festiwalu obejmie koncerty w kilku miejscowościach Podkarpacia: Sanoku, Starej Wsi, Ustrzykach Dolnych, Rymanowie, w Brzozowie. Wydarzeniu towarzyszyć będzie również 6. ogólnopolski konkurs młodych organistów, którego przesłuchania będą otwarte dla publiczności. Szczegóły dotyczące koncertów znajdują się na plakacie dostępnym na naszej stronie internetowej trendyradio.pl.
1: Reklama. Mizeria? Cacyki do grilla? Kanapki? Sąsiedzie, ogórki szklarniowe z Tarnowca są teraz w MPM w promocji tylko do środy. 5 zł za kilogram. Tak, świeże, chrupiące ogórki kupisz w MPM po 5 zł za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za kilogram.
10: Nie Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
11: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
12: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka ZOO.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.

Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI. Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Zajrzyjmy sobie jeszcze na szybko do kalendarza. 6 dzień maja to jest, uwaga, dzień bez diety. Tak jest w kalendarzu napisane. Mam taki kalendarz, wiecie, z odrywanymi kartkami. Jak babcia kupowała w tym roku, to poprosiłem, żeby kupiła mi też. No i jest napisane, dzień bez diety. W sumie tak, 6 dzień maja to jest chyba ta data, kiedy powoli zaczynamy się godzić z tym, że formy na lato nie uda się chyba zrobić.

dwójce najbardziej ufamy i najbardziej cenimy ratowników medycznych. W tym rankingu najlepiej ocenianych zawodów oprócz ratownika i strażaka jest też pielęgniarka czy strażnik graniczny. Ciekawe, czy za zaufanie społeczne da się w sklepie coś kupić. A których zawodów nie lubimy? O tym porozmawiamy sobie po godzinie 14:00.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Są nowe zarzewia ognia w pożarze lasu w Puszczy Solskiej. Ojczym i matka Kamila z Częstochowy z wyrokami. Prezydent składa do Sejmu projekt ustawy o kryptowalutach, a rząd ma jutro przyjąć własny projekt w tej sprawie. Miriam Lipińska. Trwa walka z ogromnym pożarem lasów w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Jak mówił podczas sztabu kryzysowego szef MSWiA Marcin Kierwiński, sytuacja nad ranem wydawała się opanowana, ale wiatr i nowe zarzewia ognia znów ją skomplikowały. Do akcji skierowano policyjnego Black Hawka i śmigłowce lasów państwowych. Na miejscu są trudne warunki. Mokradła utrudniają dojazd ciężkiego sprzętu, a silny wiatr zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się ognia. Podczas akcji doszło do tragedii. Rozbił się samolot gaśniczy Dromader. Na miejscu zginął pilot. Kondolencje jego rodzinie złożył premier Donald Tusk.
2: Niech to wszystkim uświadomi, jak wielkie zagrożenie i ile cywilnej odwagi trzeba, aby uczestniczyć w tego typu akcjach. Także jeszcze raz najszczersze wyrazy współczucia.
1: Pożar w lasach w powiecie biłgorajskim wybuchł wczoraj po południu. W kilku gminach obowiązuje alert RCB. Mieszkańcy mają zamknąć okna i przygotować się na ewakuację. A na miejscu pojawili się też inspektorzy ochrony środowiska, by zbadać jakość powietrza, mówi inspektor Agnieszka Bachta.
3: Na razie łapiemy powietrze, żeby poddać go analizie pod względem jakości, co zawiera. Czy to nie są substancje szkodliwe dla człowieka, czyli między innymi i pył?
1: Inspektorzy po bardzo wstępnych badaniach zapewniają, że jakość powietrza jest bezpieczna. Zapadł wyrok w głośnej sprawie 8-letniego Kamila z Częstochowy. Tamtejszy sąd okręgowy skazał ojczyma Dawida B. na 25 lat pozbawienia wolności za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, w wyniku którego nastąpiła śmierć Kamila. Matka Magdalena B. decyzją sądu ma spędzić za kratami 16 lat za pomocnictwo i znęcanie się nad dzieckiem. Sędzia Marek Garlik przypomniał, jak straszną przemoc zastosował ojczym wobec Kamila 29 marca 2023 roku.
4: Polewanie prysznicem wrzącą wodą, uderzanie prysznicem pięściami po całym ciele, a następnie rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy.
1: Chłopiec zmarł po 35 dniach walki o życie w szpitalu. Wcześniej mężczyzna wielokrotnie znęcał się nad pasierbem, ale też nad pozostałymi dziećmi. Wyrok nie jest prawomocny, prokuratura zapowiedziała już apelację. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu swój projekt ustawy o kryptoaktywach. Poinformował o tym szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki. Tymczasem rząd jutro ma przyjąć w trybie obiegowym trzeci już projekt ustawy regulującej rynek kryptowalut. Przepisy podnoszą kary za oszustwa na tym rynku. Później pałeczkę przejmie Sejm, który może uchwalić nowe prawo w przyszłym tygodniu. A dziś, późnym popołudniem, w Senacie ma się odbyć szeroka debata o aferze wokół giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Przedstawiciele rządu krok po kroku przedstawią, co w tej sprawie wiadomo. Nie ma planów utajnienia obrad. I na koniec niezwykłe znalezisko na dnie Bałtyku. To beczka z bryłami żelaza. Na jej denku zachowały się znaki kupieckie stosowane do końca XVII wieku, między innymi do znakowania towarów przewożonych drogą morską. Teraz znalezisko zostanie zbadane w Muzeum Morskim w Gdańsku.
5: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
6: Ta środa na Podkarpaciu i w Małopolsce z temperaturą na poziomie 24 stopni, natomiast w Sanoku, Krośnie czy Jaśle może mocniej powiać, co ostudzi tę odczuwalną temperaturę, natomiast w Tarnowie w godzinach popołudniowych ma przelotnie popadać, w nocy ze środy na czwartek aż 16 stopni nad zerem.
5: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
7: Reklama. Sąsiedzie, twoje ulubione pomidory malinowe z Krzeszowic są teraz w MPM w świetnej cenie. Tylko 9 zł za kilogram, do środy. Tak, te pachnące, soczyste malinowe kupisz teraz w MPM po 9 zł za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram.
8: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
9: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
10: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Kleip. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy. To nic nie kosztuje. Ziemia uniwersalna 60 litrów. 14,89 zł sztuka. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł za tonę. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70, naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie!
13: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
14: Zaprasza Bricomarsze Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarsze Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.
15: Druga zmiana. Ze zdwojoną siłą w Trend Radio.
16: Jesteśmy po 14:00, druga zmiana w Trend Radio, Eiffel 65, no i malujemy świat na niebiesko, a za moment zajrzymy do naszej płyty tygodnia, wyjedziemy też na drogi regionu.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio, Captain Hollywood Project, to oczywiście klasyka, można by powiedzieć, eurodance'u, czyli amerykański żołnierz przylatuje do Niemczech, postanawia zrzucić mundur i zacząć śpiewać. Tak było w przypadku Captain Hollywood, tak było też w przypadku innych eurodance'owych zespołów. Często przed nami The After Party. My place is the after party.

Znali matury podstawowe, czyli te z polskiego, matematyki i języka obcego, ale spokojnie. Drodzy maturzyści, jeżeli czujecie, że wam nie poszło, no to wynajem pokoju w mieszkaniach studenckich jest tak drogi, że rodzice to w sumie finansowo mogą odetchnąć, jakbyście matury nie zdali.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Czas wyruszyć na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Sanok, troszkę wolniej jest na ulicach Przemyskiej, Bony, Staszica, a także Rymanowskiej, Kościuszki i Dmowskiego. Utrudnienia spowodowane rozbudową obwodnicy. Jedziemy w stronę Krosna. Po drodze w Sieniawie spotykamy utrudnienia spowodowane pracami drogowymi. Troszkę wolniej jest w miejscu piastowym przed rondem. Zbliżając się do Krosna zwalniamy na ulicy Bieszczadzkiej. Bardziej w centrum ruch zwalnia na ulicach Korczyńskiej, Niepodległości, Bursaki, Regionów. Zmiana organizacji ruchu na ulicy Podwa i Tkackiej oraz Czajkowskiego, wolniej też ulicą Krakowską. Wyjeżdżamy w stronę Jasła na Krajowej 28 w okolicach Szebni. Można spotkać ekipy remontowe, trwa remont nawierzchni, co może spowodować utrudnienia. W Jaśle bądźmy bardziej ostrożni, dojeżdżając do ronda Solidarności, zwłaszcza od strony ulicy Lwowskiej. Na Kazimierza Wielkiego również noga z gazu, podobnie na Jagiełły, Mickiewicza, Szejnochy, ulicy Kościuszki, Kołłątaja oraz 3 Maja. Troszkę zwalniamy na ulicy Metzgera. Poza tym dość zatłoczona jest ulica Piłsudskiego. Wyjeżdżamy w stronę Gorlic. Jedziemy wolną ulicą Parkową, Kościuszki oraz Biecką, Legionów i Mickiewicza. Mniejsze spowolnienia w ruchu na Węgierskiej i ulicy Sienkiewicza. Więcej cierpliwości przyda się też na wyjeździe w stronę Bieczy.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie w Dębicy. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W miejscu piastowym na ulicy Jaćmierz w pobliżu Czarnego Mostu powstanie magazyn obrony cywilnej. Będzie on służył do przechowywania i magazynowania sprzętu obrony cywilnej i ochrony ludności. Znajdą tam miejsce m.in. agregaty prądotwórcze, motopompy, pilarki do drewna oraz inny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach kryzysowych. Powstanie hala magazynowa z wiatą wraz z pełną infrastrukturą techniczną i podziemnym zbiornikiem przeciwpożarowym. Gmina Miejsce Piastowe na realizację zadania pozyskała środki w wysokości 3 milionów złotych. W jednostce OSP w Kobylance odbyło się uroczyste powitanie fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4. Zakup pojazdu został zrealizowany w ramach projektu Bezpieczna Małopolska – Bon na ratowanie – Straż Pożarna etap 2, współfinansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027. Całkowity koszt samochodu wyniósł ponad 1 000 000 zł, z czego ponad 674 tysiące złotych stanowiło dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Remont ulicy Słonecznej w Brzostku to jedna z kluczowych inwestycji drogowych zaplanowanych na 2026 rok. Prace mają na celu gruntowną modernizację infrastruktury na odcinku o długości 355 metrów. W ramach inwestycji zostanie przeprowadzona całkowita przebudowa konstrukcji drogi oraz wykonanie nowej nawierzchni jezdni. Będzie także budowa chodnika na całej długości modernizowanego odcinka, co poprawi bezpieczeństwo pieszych. Modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych, mówi Zbigniew Kowalski, burmistrz Brzostku.
2: Mówiąc o tej ulicy, to ona się ciągnie od Brzostku aż do Opaciągi i tam w ostatnim czasie ten ruch jest naprawdę bardzo natężony. To jest droga oczywiście powiatowa, ale wspólnie z powiatem udaje się tu właśnie te odcinki na tej drodze na ulicy Słonecznej realizować. Tam będzie chodnik budowany łącznie z poszerzeniem drogi, ale również od strony Opaciągi. Może po niewielkich kawałkach, ale też ten chodnik jest budowany i przymierzamy się też do następnego gdzieś tam odcinka wspólnie z panem starostą, żeby to realizować, żeby jednak to bezpieczeństwo mieszkańców tutaj poprawić.
1: Zakończenie prac planowane jest na jesień 2026 roku. Wartość inwestycji szacowana jest na blisko 918 tysięcy złotych. Krośnieńska Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie z poetką Aleksandrą Szponar, promocję jej tomu poetyckiego Galaktyka Marzeń oraz koncert zespołu Pod Kocykiem. Spotkanie poprowadzi Maja Sinczak, autorka bloga Książkozaur, mówi Monika Machowicz, instruktor w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej.
3: Aleksandra Szponar jest rzeszowianką. Od 2014 roku prowadzi bloga pod nazwą Pasjonatka Poleca, gdzie promuje czytelnictwo, recenzując publikacje książkowe, przeprowadza również wywiady z autorami. Prowadzi także spotkania autorskie. To, co tworzy, pisze, a także swoje rękodzieło pokazuje na swoim instagramowym profilu. Poezję zaczęła tworzyć już w szkole podstawowej, w szkole średniej należała do koła młodych poetów. Pisze głównie o tym, co jej w duszy gra, emocja, w miłości, w przyrodzie.
1: Spotkanie odbędzie się 13 maja o godzinie 17 w Saloniku Artystycznym Biblioteki przy ulicy Wojska Polskiego 41.
4: Więcej informacji na trendradio.pl.
5: Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
6: Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z Tobą na lata. PKD Glass ze Szkoły Szyna to Twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w Twoim domu. Odwiedź nas z Szkoły Szyna 4. 379 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glas. Profesjonalizm w każdym detalu.
0: Reklama.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.
1: Kilkadziesiąt minut temu mówiłem o najlepiej ocenianych przez Polaków zawodach. Pojawił się nowy ranking i po raz pierwszy od 6 lat na czele nie jest strażak, a ratownik medyczny. Strażak jest na drugim miejscu. No dobra, ale jakie zawody oceniamy najgorzej? Influencera i youtubera. Co ciekawe, bo też najwięcej młodych osób chce właśnie zostać albo youtuberami, albo influencerami, ale jednocześnie oceniamy te zawody najgorzej w ścisłej czołówce tych, których nie lubimy, tych, którym nie ufamy. Znaleźli się też poseł na Sejm, europoseł, radny gminny czy senator. Coś chyba ich wszystkich łączy.

0: i 95,2 FM.
1: Dzisiaj trzeci dzień matur. No, wczoraj była matematyka i okazuje się, że kilkanaście matur już unieważniono. Dlaczego? Ponieważ uczniowie weszli na egzamin z telefonem komórkowym. Jeden z uczniów na przykład wniósł telefon, zrobił zdjęcie arkusza i wstawił to do internetu. No niby matura, a oblał test IQ.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: RCB ostrzega przed zagrożeniem pożarowym w lasach w kolejnych regionach. Jest kara dla szpitala za zabieg poza kolejnością u krewnego senatora KO. Zabytkowy tramwaj z Poznania będzie woził turystów w Warszawie. Miriam Lipińska. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozszerza ostrzeżenie przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. Obowiązuje już w 3 województwach: na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce. Służby walczące z potężnym pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie niepokoi bardzo mocny wiatr. Jak mówi zastępca komendanta Straży Pożarnej w Lublinie Rafał Goliszek, wiatr bardzo utrudnia działania strażaków, a sytuacja momentami jest gorsza niż rano.
2: Bardzo silny wiatr. Tutaj koledzy trzymali linii gaśnicze we 2-3 nawet. Ten powiew wiatru powodował to, że praktycznie zostali przewracani.
3: Jednocześnie zmieniliście siedzibę sztabu.
2: Dla bezpieczeństwa strażaków, funkcjonariuszy i osób pracujących w sztabie.
3: Ci strażacy, mówiło się rano, że 2 strażaków trafiło do szpitala.
2: To były zasłonięcia z wycieńczenia z tej ciężkiej pracy, z dymu.
4: Pierwszy raz widzicie taka sytuacja na naszych tych pięknych lasach, na naszym terenie. Wszystko górą przechodziło na kolejne...
3: Błyskawicznie.
4: Tak, dokładnie tak. Więc ja się nawet bałam, modliłam o tych strażaków, którzy jadą. Przecież to wjedzie do tego lasu, odwróci się, a jesteś już otoczony tym ogniem.
1: W związku z pożarem w Puszczy Solskiej RCB ostrzegło przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim. Radzi też, by przygotować się na wypadek ewakuacji. Ponad 130 tysięcy złotych. Taką karę Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na szpital w Aleksandrowie Kujawskim. To konsekwencja przyjęcia przez placówkę poza kolejnością krewnego senatora KO Tomasza Lensa. W trakcie kontroli wyszło na jaw, że szpital nie zapewnił należytej opieki innym chorym, bo jedyni lekarze z oddziałów chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz anestezjologii i intensywnej terapii uczestniczyli w zabiegu przeprowadzonym u krewnego polityka. Stąd decyzja o karze, mówi Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
5: Placówka może się odwołać od wyników kontroli. Ma na to 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
1: Szpital zlecił w tej sprawie także swoją kontrolę, ale wnioski z niej nie zostały upublicznione. Nowe ustalenia w sprawie śmierci 13-letniej Wiktorii spod Nowego Tomyśla w Wielkopolsce. Ciało dziewczynki znaleziono w lesie w marcu ubiegłego roku.
6: 13-letnia Wiktoria spod Lwówka nie popełniła samobójstwa. Została zamordowana, a samobójstwo zostało upozorowane.
1: Mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Ustalenia to efekt pracy funkcjonariuszy z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego w Poznaniu.
6: Oni, współpracując z prokuratorem z prokuratury okręgowej w Poznaniu, zdobyli materiały dowodowe, które świadczyły o tym, że za sprawą tego zabójstwa i upozorowanego samobójstwa stoi 15-latek.
1: Chłopak został zatrzymany pod koniec marca w ramach środka zapobiegawczego. Sąd skierował 15-latka do schroniska dla nieletnich. Maksymalnie 6 zł i 46 groszy za litr benzyny 95, 6,95 za benzynę 98 i 7 zł i 26 groszy za litr oleju napędowego. To jutrzejsze maksymalne ceny przy dystrybutorach. Tym samym tankowanie będzie jutro nieco tańsze niż dziś. Poznański tramwaj zwany Helmutem będzie kursował na linii turystycznej w Warszawie. Skład przyjechał do stolicy w ramach wakacyjnej wymiany. Będzie można niebawem przejechać się nim na linii turystycznej numer 36.
7: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
8: Dzisiaj w godzinach popołudniowych w Sanoku, Krośnie czy Jaśle może mocniej powiać, do 26-30 km na godzinę w porywach, natomiast w Tarnowie może delikatnie przelotnie popadać. W nocy 16 stopni nad zerem, jutro w trakcie dnia do 22 i przelotne opady deszczu.
7: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
9: Reklama. Gracze z Sanoka, mamy coś dla Was! W salonie partnerskim Computronic przy ulicy Grzegorza 3 w Sanoku czekają na Was komputery Level, gotowe na porządną rozgrywkę i mocne wrażenia. Wpadajcie zobaczyć je na żywo, sprawdzić sprzęt i pogadać z nami o tym, który Level najlepiej wiedzie w Wasz gamingowy świat. Zapraszamy do salonu!
10: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870 xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
11: Mamy kłady dla każdego.
10: Zapraszamy.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę.

0: kupon.
1: Tak?
0: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Wielkie wyprzedaże w PSB Mrówka Jasło. To idealny moment, żeby wyposażyć ogród i warsztat w solidny sprzęt w świetnych cenach. Szukaj cen oznaczonych metką wyprzedaż. Dla majsterkowiczów mamy prawdziwą perełkę. Bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę z udarem TECD18 LIBL Solo marki Enchel w cenie 469 zł. A jeśli marzy Ci się grillowanie w wyjątkowym stylu, sprawdź grill Lokomotywa. Teraz dostępny za 389 zł. I to nie wszystko. W PSB Mrówka Jasło czeka na Was znacznie więcej okazji. Nie przegapcie tej wyprzedaży i przygotujcie się na sezon w najlepszym stylu. Szukajcie cen oznaczonych metką wyprzedaż. Ograniczona ilość produktów. Mrówka Jasło. Floriańska 121.
3: Reklama.

0: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Kilka minut po 15 popołudnie na 101.9 oraz 95.2 FM. Przed nami Madonna i Sorry. Madonna po najdłuższej przerwie w swojej karierze ogłosiła, że niebawem wydaje nową płytę. No i liczymy, że będą kolejne takie oto hiciory.

0: Reklama. Mizeria, cacyki do grilla, kanapki, sąsiedzie. Ogórki szklarniowe z Tarnowca są teraz w MPM w promocji tylko do środy. 5 zł za kilogram. Tak, świeże, chrupiące ogórki kupisz w MPM po 5 zł za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za kilogram.
1: Światowej sławy jazz w samym sercu Brzozowa. Brytyjska legenda saksofonu Andy Shepard oraz wybitny gitarzysta Przemysław Strączek łączą siły. Zapraszamy na koncert promujący ich najnowszy album Endless Mystery. Na scenie towarzyszyć im będą Jakub Cywiński na kontrabasie oraz Patryk Dobosz na perkusji. To będzie wieczór pełen improwizacji i muzycznej magii. Spotkajmy się 7 maja o godzinie 19 w sali widowiskowej Brzozowskiego Domu Kultury. Bilety w cenie 50 zł kupisz w sekretariacie BDK oraz online na ekobilet.pl.
0: Reklama. Trend Radio.
2: Trend Radio.
0: To trendy, hity. Wszechczasów. Wszechczasów.
3: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
4: Zanim wyjedziemy na drogi naszego regionu, posłuchajmy raportu policyjnego.
5: Kilkanaście minut po godzinie 14 policjanci z Łańcuta otrzymali zgłoszenie, że w Woli Dalszej doszło do potrącenia dziecka jadącego rowerem. Na miejscu pracują policjanci i wyjaśniają dokładne okoliczności. Także policjanci z Brzozowa wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do jakiego doszło po godzinie 13 w Grabownicy Starzyńskiej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Audi wjechał do przydrożnego rowu. Okazało się, że mężczyzna miał w swoim organizmie ponad 2 promile alkoholu.
4: A mówiła o tym Ewelina Wrona z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Jedziemy teraz przez ulicę Gorlic. Ruch wolniejszy jest na ulicach Kościuszki Parkowej, także Legionów Mickiewicza, Sienkiewicza i Węgierskiej. Spowolnienia napotykamy na ulicach Stawiska, Krakowskiej, Stróżowskiej oraz ulicy Bieckiej. Spowolnienia również na skrzyżowaniu Bieckiej i ulicy Skrzyńskich na światłach. W jaśle nogę z gazu ściągamy głównie na ulicy Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności. Przystajemy na ulicy Kazimierza Wielkiego, również w stronę Ronda Solidarności, wolniej Jagieły, Szajnochy oraz Kościuszki. Nogę z gazu też ściągamy na Mickiewicza 3 Maja, Kołłątaja i Piłsudskiego. Opuszczamy Jasło, jedziemy w stronę Krosna na Krajowej 28 w Szczebniach. Na Krajowej 28 w Szczebniach prace drogowe przy remoncie nawierzchni powoduje to utrudnienia. Wjeżdżamy do Krosna, utrudnienia można napotkać na ulicach Krakowskiej, Podwalu, Legionów, Niepodległości, Korczyńskiej, wolniej też Wojska Polskiego, Bieszczadzką w stronę Miejsca Piastowego. Przed rondem w miejscu piastowym również zwalniamy. Jeszcze odwiedzimy Sanok, tu trzeba zwolnić na ulicach Dmowskiego, Rymanowskiej, Kościuszki, Jagiellońskiej oraz Bony.
3: Z nami bezpiecznie, do celu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Będzie modernizacja wałów przeciwpowodziowych w Jaśle. Ich głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zwiększenie skuteczności zabezpieczeń w trakcie wezbrań rzek. Inwestycja ma na celu ograniczenie ryzyka zalania terenów zabudowanych ze szczególnym uwzględnieniem ochrony osiedla Mickiewicza, które regularnie bywa zagrożone powodzią. Modernizacja obejmie łącznie 7 km obwałowań rzek Wisłoki i Jasiołki na terenie miasta, mówi Adam Kostrząk, burmistrz Jasła.
2: Pięknie ulokowane miasto w Dolinie Trzech Rzek, ale generuje też czasem pewne uciążliwości, problemy, a nieraz całe, no może nie katastrofy, ale potrafią zmienić wielu mieszkańcom w kierunek i plany życiowe, więc są to niezwykle szalenie ważne inwestycje, czyli modernizacja 7 kilometrów wałów przeciwpowodziowych, no to jest bardzo duża rzecz, w szczególności dla osiedli Mickiewicza, Krajowice, Kaczorowy, czyli tych osiedli, które były zalane pewnie niejednokrotnie poprzez wodę, czy opadową, czy poprzez powódź z którejś z rzek jasielskich.
1: Na realizację 4 kluczowych zadań zarezerwowano ponad 17 milionów złotych. Inwestycja jest obecnie w fazie projektowej.
3: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
1: Gmina Pilzno pozyskała ponad 630 tysięcy złotych dofinansowania ze środków europejskich na realizację projektu pod nazwą Komfort i Efektywność. Nowa jakość pracy w Urzędzie Miejskim w Pilźnie. Projekt został pozytywnie oceniony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Głównym celem projektu jest dostosowanie Urzędu Miejskiego w Pilźnie do współczesnych potrzeb mieszkańców oraz poprawa jakości obsługi spraw urzędowych. W ramach inwestycji zaplanowano reorganizację przestrzeni, poprawę funkcjonalności pomieszczeń oraz wdrożenie rozwiązań zwiększających komfort korzystania z usług urzędu. Szczególnie ważnym elementem projektu będzie przeniesienie stanowiska obsługi mieszkańców w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych na pierwsze piętro. Nowa przestrzeń zostanie w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co znacząco poprawi dostępność usług publicznych. Całkowita wartość zadania wynosi prawie 750 tysięcy złotych. Muzeum Ziemi Tarnowskiej zaprasza w piątek 8 maja oraz w niedzielę 10 maja na bezpłatne oprowadzanie kuratorskie po prezentowanej w siedzibie muzeum wystawie Zofia Stryjeńska – Między wiarą a obrzędem. Będzie to niezwykła okazja, by odkryć świat inspirowany ludowością, symboliką oraz dawnymi obrzędami, które artystka przenosiła na swoje dzieła z niepowtarzalną energią i wyobraźnią. Oprowadzanie będzie miało miejsce w piątek o godzinie 14 i 15.30 oraz w niedzielę o godzinie 10 i 13. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Obowiązują zapisy, których dokonywać można do środy 6 maja w godzinach od 11 do 14 pod numerem telefonu 14 622 06 25. Liczba miejsc jest ograniczona. Wystawa prezentuje prace z kolekcji obrazów Zofii Stryjeńskiej stanowiących własność gminy miasta Tarnowa. Jest to dar księdza Alojzego Nosala, depozyt w Muzeum Ziemi Tarnowskiej.
4: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
5: Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny silikonowy. Wiadro 25 kg. 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy. To nic nie kosztuje. Ziemia uniwersalna 60 litrów. 14,89 zł sztuka. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł za tonę. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70, naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
6: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z Tobą na lata. PKD Glass ze Szkoły Szyna to Twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w Twoim domu. Odwiedź nas, Szkoły Szyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glass. Profesjonalizm w każdym detalu.
0: Reklama.

popołudnie w Trendy Radio. Zaglądamy do Tarnowa, bo tutaj funkcjonariusze drogówki zatrzymali do kontroli 16-latka, który jeździł po mieście, no można by powiedzieć, że rowerem, ale nie do końca. Funkcjonariusze drogówki zatrzymali do kontroli 16-latka poruszającego się rowerem przerobionym na motorower. Samodzielnie zbudowana konstrukcja była wyposażona w silnik spalinowy. Choć pojazd miał pedały, to pełniły one rolę raczej symboliczną. No maszyna nie była dopuszczona do ruchu, nie posiadała obowiązkowego ubezpieczenia i nie spełniała podstawowych wymogów technicznych, a do tego 16-latek nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Krótko mówiąc, wpakował się w kłopoty, ale z techniki w liceum to na pewno ma szóstkę.

0: Reklama.
1: Sąsiedzie, twoje ulubione pomidory malinowe z Krzeszowic są teraz w MPM w świetnej cenie. Tylko 9 zł za kilogram. Do środy. Tak, te pachnące, soczyste malinowe kupisz teraz w MPM po 9 zł za kilo. Tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram.
2: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
3: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Globcars. Podkarpacka 32, Krosno. globcars.omodajq.pl.
4: Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja. Podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
0: Reklama.
5: Trendy Radio. Przepis na dobry dzień. Scatman's World.

Kilka minut do 17:00, przed nami oczywiście wiadomości z kraju i ze świata, czyli ekspres informacyjny w Trendy Radio. Filip Waćkowski, dziękuję za dziś, do jutra, do usłyszenia, trzymajcie się ciepło, cześć!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Trwa walka z olbrzymim pożarem lasów w Puszczy Solskiej. Stopy procentowe na razie bez zmian. Co dalej? Afera zonda krypto w Senacie. Ministrowie przedstawią informacje. Miriam Lipińska. Silny wiatr utrudnia gaszenie pożaru lasów na Lubelszczyźnie w Puszczy Solskiej. Z żywiołem walczy już 400 strażaków. Do akcji zostały włączone policyjne Black Hawki, które zrzucają wodę na palące się drzewa.
2: Sytuacja nadal jest bardzo, bardzo trudna. Wiatr, który wzmógł się, przyniósł wiele nowych komplikacji. Zdecydowaliśmy z panem komendantem głównym o wprowadzeniu dodatkowych jednostek. Wprowadzone zostały dodatkowe jednostki. Ściągane są także dodatkowe odwody.
3: Przez tą suszę najbardziej się rozprzestrzenia i przez to, że wiatr jest bardzo duży.
4: Trzaskało to, wiatr tak zerwał się, to wszystko tak miotało, kawałki kory, wszystko tak leciało, uciekałem stamtąd, żeby nie przeszkadzać. I z drugiej strony to było widać, że ten ogień to nie jest, że się runo pali, tylko korony drzew się palą.
1: Mówili szef MSWiA Marcin Kierwiński i mieszkańcy okolicznych miejscowości. Służby informują mieszkańców kilku domów w Józefowie o możliwej prewencyjnej ewakuacji ze względu na duże zadymienie okolicy, a podczas akcji gaśniczej w katastrofie samolotu ratowniczego zginął pilot maszyny. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Zamościu. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Przestrzeń do dalszych obniżek kurczy się razem z inflacją rosnącą przez drogie paliwa. A co dalej?
5: Myślę, że nie możemy wykluczyć ani obniżek stóp procentowych, ani podwyżek stóp procentowych. To znaczy, jeżeli ta sytuacja geopolityczna nam się dosyć szybko rozwiąże i wzrost cen nie będzie nam przyspieszał, no to jest szansa, że gdzieś tam w dłuższej perspektywie, bliżej końca roku, do obniżek stóp procentowych potencjalnie moglibyśmy wrócić.
1: Mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl. W Senacie dziś debata o aferze zonda krypto. Informacje na ten temat mają przekazać minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Ta sprawa jest kluczowa ze względów bezpieczeństwa, mówi marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska.
6: Będziemy rozmawiali o aferze, która przekroczyła wszelkie granice, w którą zaangażowane są były i obecny prezydent, największe partie opozycyjne. Tysiące ludzi utraciło oszczędności swojego życia, a pan prezydent uparcie blokuje ustawy, które mogły pomóc obywatelom.
1: Śledztwo w sprawie zonda krypto prowadzi prokuratura w Katowicach. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok w sprawie czworga nowo powołanych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nakazał Polsce, by właściwe władze nie utrudniały objęcia przez nich stanowisk. To oznacza, że prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski powinien przydzielić im sprawy i dopuścić do orzekania. Czworo nowo wybranych sędziów TK złożyło ślubowanie w Sejmie, bo nie dostali zaproszenia od prezydenta, by przed nim złożyć ślubowanie. A prezes Trybunału tego ślubowania nie uznaje i jak dotąd nie dopuszczał ich do orzekania. I na koniec zmieniamy temat. Rynek w Katowicach zmienił się w ogromny parkiet. 130 par zatańczyło poloneza z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca.
7: Poloneza, czas zacząć!
8: On jest rozliczony na 3, no i zaczyna się takiego delikatnego dygnięcia i idzie się dalej.
9: Myślę, że każdy potrafi się go nauczyć.
10: Zupełnie co innego niż na scenie. Większa przestrzeń, więcej ludzi, dużo przy jednym tańcu, także super odczucie.
1: Poloneza zatańczyli przedstawiciele władz, zawodowi tancerze, ale też mieszkańcy Katowic.

0: Czas na informacje pogodowe na antenie Trendy Radia. Dzisiaj pięknie, 25 stopni Celsjusza doświadczyliśmy na własnej skórze. Ty też na swojej.
1: Cieplusze, pewnie, oczywiście.
0: Masz skórę jakby gęsią skórkę, to dlaczego tak?
1: No bo mi i tak jest zimno.
0: No, ty śpisz w skarpetkach, nie?
1: Śpię.
0: Nawet lecie?
1: Tak.
0: Ludzie, gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem?
1: Marcin,
0: jestem?
1: No co ci powiem, ale to jest bardzo zdrowe, także pamiętajcie o tym, moi drodzy.
0: W nocy zachmurzenie umiarkowane i do 15 stopni Celsjusza spadnie słupek rtęci w Krośnie i Gorlicach, w Dębicy, Tarnowie, Krakowie i Rzeszowie w okolicach 16 stopnia. Jutro niczego sobie, 21 stopni, czyli magiczna 20 też przekroczona, ale
1: tak
0: uwaga.
1: Synoptycy przewidują lokalnie burze z deszczem i porywisty wiatr.
0: Także w piątek 17 stopni i też słońce i też przelotne opady deszczu i mogą pojawić się też burze. Chłodniej, bo w piątek po tym przejściu właśnie tego frontu burzowego będzie zdecydowanie chłodniej.
1: Tak,
0: już nie 20-17, a w nocy tak.
2: Reklama. Gracze z Sanoka, mamy coś dla Was! W salonie partnerskim Computronic przy ulicy Grzegorza 3 w Sanoku czekają na Was komputery Level, gotowe na porządną rozgrywkę i mocne wrażenia. Wpadajcie zobaczyć je na żywo, sprawdzić sprzęt i pogadać z nami o tym, który Level najlepiej wiedzie w Wasz gamingowy świat. Zapraszamy do salonu!
3: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Wielkie wyprzedaże w PSB Mrówka Jasło. To idealny moment, żeby wyposażyć ogród i warsztat w solidny sprzęt w świetnych cenach. Szukaj cen oznaczonych metką wyprzedaż. Na początek coś dla każdego ogrodnika. Kosiarki w super cenach od 239 zł. Do większych prac polecamy kosiarkę spalinową marki NAK. Dwa konie mechaniczne w cenie 479 zł. Oraz pilarkę elektryczną 2400 W. Oregon za 309 zł. Dbasz o detale? Nożyce elektryczne do żywopłotu 600 W, HE60, WRH-CH. Kupisz teraz za 219 zł, a do wykończenia przestrzeni wokół domu świetnie sprawdzi się płot ażurowy Excellent Max 180x180 w kolorze dąb. Tylko 199 zł. Nie przegapcie tej wyprzedaży i przygotujcie się na sezon w najlepszym stylu. Szukajcie cen oznaczonych metką wyprzedaż. Ograniczona ilość produktów. Mrówka Jasna, Floriańska 121.
5: Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z Tobą na lata. PKD Glass ze Szkoły Szyna to Twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w Twoim domu. Odwiedź nas, Szkoły Szyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glas. Profesjonalizm w każdym detalu.
6: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
4: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Globcars. Podkarpacka 32, Krosno. globcars.omodajq.pl.
7: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
8: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
7: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
8: 795 216 523.
7: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
2: Reklama.
9: Granie na żądanie.
10: Wyślij SMS pod numer 7148.
9: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
10: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku.
9: Po 17.
10: Po 17.
0: Dzień dobry, witajcie serdecznie Was.
1: Hello, cześć.
0: Powitałem Cię już chyba, nie?
1: Tak, Marcin, my się witamy tak średnio 5 razy dziennie.
0: Tak, ja lubię podawać ci cześć, bo wtedy, wiesz, to jest takie wyjątkowe.
1: No jest, jest.
0: Nie? Prawda?
1: No, uszanowanko.
0: Dzień dobry, witajcie. Hello. Pozdrawiamy bardzo gorąco. Interaktywna audycja już teraz rusza. W zestawieniu oczywiście też gorące i serdeczne pozdrowienia i dedykacje. Numer do trendy niezmiennie ten sam. 7148 trendy. I to, co macie do przekazania, koszt złoty plus VAT. Zaczynamy.
1: Tak jest.
2: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla ciebie.

0: Trendy Radio. Przepis na dobrą środę.
1: Gramy największe hity i teraz spoglądam na SMS-y i pojawia się...
2: dla Milenki z Sanoka.
1: Tak, pozdrowienia od Bogdana.
2: No właśnie.
1: Bogdan też prosi o zagranie przeboju, proszę, z trendy listy kawałek.
2: Oj, pięknie, może zagramy nowość jakąś, Marcinie.
1: Jakąś nowość? To ty jesteś ekspertką od nowości.
2: Nie, może jeszcze nie zagramy.
1: Jeszcze nie
2: Dawida
1: to?
2: Podsiadło.
1: Poczekaj, to może co innego.
2: Poczekaj. Wydaje mi się, że taki...
1: Club Bass? Też nie?
2: Nie. Poczekaj.
1: Roxy Węgiel najnowszą, co? Piosenka.
2: Już wypadła z trendy listy. Tak, słuchasz.
1: To co? No to widzisz.
2: Tak, słuchasz.
1: Co ty wyprawiasz? No i co jeszcze?
2: Wydaje mi się, że...
1: Ludzie, to...
2: Loco chyba musi
1: loco,
2: być.
1: Loco,
2: no wydaje
1: będzie.
2: Mi się, że Loco.
1: No to jak nie mamy nic, słuchajcie, że tak powiem, dopisanego do tego SMS-a, to wybieramy sami.

0: Reklama. Mizeria? Cacyki do grilla? Kanapki? Sąsiedzie, ogórki szklarniowe z Tarnowca są teraz w MPM w promocji tylko do środy. 5 zł za kilogram. Tak, świeże, chrupiące ogórki kupisz w MPM po 5 zł za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za kilogram. Reklama.
1: Dla Mariusza w dniu urodzin od słodkiej kotki. Marcinie, cokolwiek to znaczy.
2: Nie wiem, czy dostajesz tego typu SMS-y, to powinnaś wiedzieć.
1: No i nie wiem dalej.
2: Nie wiesz?
1: Nie wiem, dlatego ciebie pytam, może
2: no, ale to zapytaj się tych, kto piszą, to napisz, o co chodzi. No,
1: ja nie odpisuję.
2: Nie odpisujesz w ogóle?
1: Nie, ja nie odpisuję.
2: No wiem, jak pisałam z innego numeru, jak swój, to też nie odpisałaś.
1: No dlatego ja odpisuję tylko, kiedy chcę.
2: No to ale mamy kawałek już teraz. Oj, już lato i Sami ma pojawić się na antenie. Proszę bardzo, coś mi ta temperatura chyba przybliża lato, faktycznie.
1: No to gramy w takim razie Sami już teraz.

0: Druga zmiana ze zdwojoną siłą w Trend Radio.
1: Gramy wyjątkowe hity na 101.9, 95 i 2 FM. Gorąca i serdeczna dedykacja dla Marzenki z Osobnicy. Gorące i serdeczne pozdrowienia od twojego przyjaciela, proszę bardzo, i zarazem kumpla.
2: O, słodko.
1: Mariusz.
2: Coś wybierzemy na pewno.
1: A co mamy wybrać? No właśnie, to wybieramy może taki hit.

0: Słuchasz Trend Radia. Ekspres informacyjny w Trend Radio. Trend Radio. Region.
1: Dziś po godzinie 12 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze składu kartonów, który znajduje się przy ulicy Brzozowskiej w Krościenku Wyżnym. Pożar objął elewację, ale dzięki szybkiej interwencji udało się go opanować. Na miejsce wysłano zastępy państwowej oraz ochotniczej straży pożarnej. Mówi Dariusz Gruszka, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Krośnie.
2: Przybyły na miejsce zdarzenia pierwsze zastępy straży pożarnej. Stwierdziły, że palą się tekturowe opakowania znajdujące się na zewnątrz tej hali oraz elewacja na długości tam około 20 metrów. Przystąpiono do gaszenia tego pożaru. Udało się ten pożar zlokalizować na takim etapie, że nie wszedł do środka hali, także wewnątrz hali nie doszło do pożaru. Aczkolwiek panowało duże zadymienie, ponieważ miał dość mocny wiatr.
1: Obecnie trwa dogaszanie pożaru.
3: Sprawdzone informacje w Trend Radio.
1: Gmina Brzozów otrzymała dofinansowanie z funduszy europejskich dla Podkarpacia 2021-2027. Środki zostaną przeznaczone na realizację projektu Zielono-Niebieska Infrastruktura na terenie miasta Brzozowa. W ramach inwestycji planowane jest stworzenie nowej zielonej przestrzeni na rynku w Brzozowie oraz rewitalizacji parku przy Placu Grunwaldzkim. Mówi Szymon Stapiński, burmistrz gminy Brzozów.
4: Park, myślę, że bardzo, bardzo długo nie był w ogóle odnawiany. Będziemy go chcieli zrobić trochę coś w stylu parku jordanowskiego. Na pewno będziemy chcieli powymieniać takie połamane asfalty, tutaj na pewno nowe krawężniki. Myślę, że ten park jest takim trochę, daje trochę takiego oddechu mieszkańcom naszego miasta, szczególnie osobom, które czekają na autobusy, więc jak najbardziej jest to zasadne.
1: Gmina pozyskała środki w wysokości 3,2 miliona złotych. Zakończył się odbiór techniczny nowo wybudowanej drogi łączącej ulicę Polną i Tokarskich w Jedliczu. W ramach zadania wykonano prace drogowe obejmujące budowę jezdni mineralno-bitumicznej, chodnika, ścieżki rowerowej oraz odwodnienie. Długość nowej drogi wraz ze ścieżką rowerową wynosi blisko 800 metrów. Całkowity koszt zadania opiewa na ponad 3,8 miliona złotych. Gmina Biecz ogłosiła przetarg na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW980 w Binarowej. Zakres prac budowlanych obejmuje ścieżkę o nawierzchni bitumicznej, zjazdy z kostki betonowej, poszerzenie jezdni, oświetlenie uliczne, kanalizację deszczową, roboty branżowe. W ramach zadania powstanie 209 metrów ścieżki pieszo-rowerowej. Zadanie realizowane jest w ramach inicjatyw samorządowych. Gmina na ten cel pozyskała środki w wysokości ponad 491 tysięcy złotych. Dni osób z niepełnosprawnościami w ZUS to inicjatywa skierowana do osób, które z powodu różnych niepełnosprawności mogą czuć się wykluczone z życia społecznego oraz do ich rodzin i bliskich. Wydarzenia w ramach Dni osób z niepełnosprawnościami będą odbywać się w całej Polsce na terenie każdego oddziału ZUS. Wyjaśnia Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
5: Dni osób z niepełnosprawnościami to wyjątkowe wydarzenie organizowane przez ZUS oraz instytucje partnerskie w całym kraju. I głównym celem jest upowszechnianie wiedzy o sytuacji i potrzebach osób z niepełnosprawnościami i informacji o możliwościach wspierania tych osób i ich bliskich. Podczas tych wydarzeń spotykają się przedstawiciele instytucji państwowych, pracodawców, organizacji pozarządowych oraz samych osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i bliskich. Dzięki temu każda ze stron będzie miała możliwość wyrażenia swoich potrzeb i oczekiwań oraz wskazanie możliwości, jakimi dysponuje. Wspólne rozmowy i dyskusje mogą przyczynić się do wypracowania dobrych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Wydarzenia są także okazją do wspólnej aktywności i integracji społecznej.
1: 8 maja w godzinach od 10 do 12 w inspektoratach ZUS w Brzozowie i w Krośnie odbędą się dyżury pracowników różnych instytucji.
0: Reklama.
6: Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
7: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
9: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Globcars. Podkarpacka 32, Krosno. globcars.omodajq.pl.
10: Reklama.
11: I kolejne gorące i serdeczne pozdrowienia pojawiają się na naszej antenie. Proszę bardzo, moi drodzy. Tak, tak, tak. Werba się pojawia i oczywiście znany hit. Na pewno go znacie. Całym sercem. Tak zagramy właśnie teraz na 101.9, 95 i 2 FM. A to dla Kasi z Centrum. Tak, Werba i całym sercem gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Maris.

0: Granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17.

0: Radio.
1: Tak, moi drodzy, słuchacie Trendy Radia. No i oczywiście, jak zwykle, pojawiamy się z najnowszą, wczorajszą listą, trend listą, czyli 20 hitami, które również dzisiaj będą się przemieszczały pomiędzy poszczególnymi lokatami.
2: Tak jest. Do 19:20. Rozpoczniemy. David Guetta i Walked Away. No, moi drodzy, David Guetta ma tyle nowości, że wydaje mi się, ta zmiana niewiele zmieni.
1: Ten numer opuszcza zestawienie, dla
2: opuszcza,
1: jasności.
2: Opuszcza, tak jest, ale niebawem pojawią się na pewno nowości. Kto słyszał, ten wie, o co mi chodzi.
1: Tak, i mówimy o dwóch, jak zwykle, nowościach. Jedna z nich ma miejsce, znaczy miała miejsce wczoraj na liście, a dzisiaj być może znajdzie się na którejś lokacie. Pamiętajcie, z dwóch propozycji wchodzi jedna.
2: Tak jest, Marlon Hofstadt i Breathe oraz Hypaton i Slide. Pamiętajcie, że możecie też głosować 7148trl.i tytuł nagrania. Jeżeli chodzi o pierwszą piątkę, no tutaj mamy remix od Jamesa Hype'a, Be Mine. No ładny awans, muszę przyznać.
1: Bardzo!
2: I pamiętajcie o tym, że jeżeli chcecie, by te utwory no były wyżej w zestawieniu, to też możecie śmiało klikać łapkami w górę lub w dół na naszej stronie internetowej. Na czwartym Kashmir i Ultra Love, dzisiaj też w pięknym czterolokatowym awansie. Na trzecim Dinoro If Only You z miejsca drugiego. Na drugim No Good i Global DJs. A zwycięża Bebe Rexha i New Religion. To jest nadal wasz numer jeden.
1: Ku mojemu zadowoleniu, dzisiejsza oczywiście lista już po 19:20.
2: Tak jest, zapraszam. Bardzo gorąco. I pamiętajcie, że do 18:00 tak naprawdę możecie głosować.

The Fleets, tak zagraliśmy na 101.995.2 FM i Passion, dokładnie tak, serdeczna dedykacja dla Sandry z okolic Sanoka, a gorące i serdeczne pozdrowienia przysyła Marianne. Pozdrawiamy Mariana bardzo gorąco. Dede Negra, drodzy Państwo, teraz dla Jadzi. Jest dobrze, podobno było fajnie w pracy, no to wieczór pewnie będzie udany, jak najbardziej.

Propozycja od, no właśnie, Agnieszki, która, pozdrawiając bardzo gorąco wszystkich słuchaczy Trendy Radia, coś wyjątkowego dla was oczywiście chciała zadedykować. Pozdrawiając gorąco w te cieplejsze dni. Faktycznie ciepłe chwile nadeszły, tego słońca i ciepłych wiatrów sporo ostatnio było, ale to się ma trochę zmienić w przyszłych godzinach, w przyszłych dniach. Mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, nawet burze o średnim i dużym natężeniu, szczególnie w Ustrzykach, w Lesku, również w Sanoku. Pozdrawiamy bardzo gorąco też koleżankę Agnieszkę i właśnie cenna uwaga. Mamy też prośbę o zagranie piosenki od też kogoś, kto się nie przedstawił, ale pozdrawiając gorąco zamówił utwór LMC U2, Take Me to the Color Bough. No to tak zagrajmy teraz na 101.995 2FM. Gorące i serdeczne pozdrowienia, gorące hity.

0: granie na żądanie. Antena jest twoja.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Będzie zaskarżenie wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka. Potem ostrzeżenia przed zagrożeniem pożarowym i przed burzami. Powiemy też o ataku na francuski kontenerowiec w cieśninie Ormus. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Kary powinny być zaostrzone. Takie głosy słychać po nieprawomocnym wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Ojczym usłyszał dziś wyrok 25 lat więzienia, matka 16. O tym, że to nie kończy sprawy, mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieśla.
3: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli z siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
2: Skatowany chłopiec zmarł 3 lata temu po 35 dniach walki o jego życie w szpitalu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym lasów w 3 województwach. Chodzi o podkarpackie, małopolskie i lubelskie, gdzie od wczoraj strażacy walczą z ogniem w Puszczy Solskiej. RCB radzi, by zachować ostrożność i nie używać ognia zarówno w lesie, jak i w jego sąsiedztwie. Meteorolodzy z kolei ostrzegają przed burzami wieczorem i w nocy na południowym zachodzie kraju. Alert 1 stopnia dotyczy 4 województw. W całości dolnośląskiego, większości Opolszczyzny, południowej dnia Wielkopolski i powiatu wschowskiego na ziemi lubuskiej. Tam prócz wyładowań możliwe ulewy, no i silny wiatr. Polska jest gotowa przyjąć żołnierzy amerykańskich, jeśli prezydent USA Donald Trump zdecyduje się zmniejszyć ich obecność w Niemczech, zadeklarował prezydent Karol Nawrocki. Dodał, że będzie zachęcał Trumpa, by ci żołnierze zostali w Europie. Prezydent stwierdził podczas wizyty na Litwie, że mamy do tego gotową infrastrukturę. W cieśninie Ormus zaatakowany został kontenerowiec San Antonio należący do francuskiej firmy transportowej CMA CGM. O ataku, do którego doszło wczoraj, poinformowali dziś właściciele jednostki pływającej. Nie wiadomo jednak, kto dopuścił się tego uderzenia. Francuskie władze uspokajają jednak, że nie było to działanie przeciwko ich państwu.
4: Pragnę przypomnieć i oficjalnie oświadczyć, że statek ten pływał pod banderą maltańską, a nie francuską, a jego załogę stanowili Filipińczycy. W obecnej sytuacji Francja nie była zatem w żadnym wypadku celem ataku.
2: Ranni członkowie załogi kontenerowca zostali już ewakuowani. Smutna informacja ze świata mediów. W wieku 87 lat zmarł magnat medialny Ted Turner, między innymi założyciel pierwszej całodobowej stacji informacyjnej, czyli CNN. Miał odejść w spokoju, otoczony rodziną. Wydział Weterynarii na Uniwersytecie w Białymstoku. Taki pomysł wspierają lokalne władze i podlascy rolnicy. Rektor uczelni Mariusz Popławski znalazł już miejsce na budowę kliniki, ale...
5: Ale nie mamy jednego elementu, nie mamy pieniędzy, a na tą inwestycję potrzebne jest ponad 100 milionów złotych.
2: Pieniędzy, między innymi w funduszach unijnych, chce pomóc szukać chociażby marszałek województwa, podkreślając, że ten rolniczy region bardzo potrzebuje weterynarzy.
1: Sportowe w Trendy Radio.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Bayern czy PSG, któraś z tych dwóch drużyn zagra w Budapeszcie o triumf w Lidze Mistrzów. Wiadomo, że o pierwszy europejski tytuł w historii zagra Arsenal Londyn. O szczegółach Mateusz Stanicki.
7: To nie było porywające widowisko, bo Londyńczycy, którzy podejmowali u siebie Atletico Madryt, grali bardzo zachowawczo. Obie ekipy skupiły się na obronie, a przez to widzowie zobaczyli mało strzałów. Raptem po 2 celne z każdej strony, z czego jeden sięgnął bramki. Uderzenie Leandro Trossarda sparowane przez Jana Oblaka poprawił Bukayo Saka. Ale taka jest piłka, mówi trener Londyńczyków Mikel Arteta.
8: Wiemy, jak trudna i wymagająca jest gra na tym poziomie. Atletico było niesamowite, marginesy błędu były tu bardzo małe, ale górą byliśmy my.
7: Nadziei na więcej emocji będzie w dzisiejszym pojedynku Bayernu Monachium z Paris Saint-Germain. W poprzednim meczu obu ekip górą byli Paryżanie, którzy po niezwykle emocjonującym spotkaniu wygrali 5-4. A to oznacza, że samych bramek padło w tym pojedynku więcej niż celnych strzałów. We wczorajszym meczu oddały obie ekipy. Czy podobnie będzie dzisiaj? Dowiemy się o 21:00.
6: To nie był dobry dzień dla polskiego tenisa. Magdalinet, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz przegrali swoje mecze i już w pierwszej rundzie odpadli z tysięcznika w Rzymie. Linet przegrała z Niemką Tatianą Marią 0-6-3-6, Fręch z Filipinką Aleksandrą Jalą 0-6-6-3-4-6, a Hurkacz z Niemcem Janikiem Hanfmanem 7-6-6-7-2-6. Została nam zatem tylko Iga Świątek, która rozpocznie rywalizację od drugiej rundy. W niej zmierzy się z Katie McNally lub z Darią Kasatkiną. Rozpoczął się czwarty mecz o brązowy medal w siatkarskiej plus lidze. Asseco Resovia podejmuje projekt Warszawa. Jeśli zespół ze stolicy wygra, zakończy sezon na podium. Jeśli wygrają rzeszowianie, to o medalu zdecyduje piąty mecz w Warszawie. A o 20:00 rozpocznie się czwarty mecz finałowy pomiędzy Bogdanką Luk Lublin i Aluron Wartą Zawiercie. Jeśli wygrają gospodarze, to po raz drugi z rzędu wywalczą tytuł, mówi kapitan lubelskiej ekipy Marcin Komenda.
9: Ta rywalizacja pokazuje, że nie wolno nikogo skreślać, że cały czas trzeba być pokornym. My na pewno tą pokorę w sobie będziemy mieli. No i zobaczymy, jak to się ułoży dalej.
6: Przypomnę, początek tego meczu o 20:00.
10: Dzisiaj w noc temperatura do 15, droga Aniu, spadnie.
11: Tak jest, zachmurzenie umiarkowane, termika chłodna i suche, a biometr korzystny. No Marcin, tak jak ty śpisz w koszulce na ramionczkach, to ja śpię w skarpetkach, no każdy ma tam swoje rytuały.
10: Zachmurzenie umiarkowane, wiatr z południa do 16, w porywach do 40. Uwaga, jutro mogą występować burze o średnim i dużym natężeniu.
11: Tak jest,
10: szczegóły na naszym
11: pamiętajcie
10: fanpage'u.
11: O tym, żeby śledzić alerty pogodowe.
10: Wiatr zachodni 18, w porywach do 40, a sytuacja biometeorologiczna niestety, ale niekorzystna.
1: Reklama. Twój zwierzak to członek rodziny. Zasługuje na podróż w klasie premium. Poznaj JQ5. SUV-a stworzonego z myślą o pupilach. Posiada dedykowany tryb dla zwierząt, antybakteryjną tapicerkę EcoClean i wnętrze odporne na każde zadrapanie. Czysto, cicho i bezpiecznie. Tylko od 13 do 30 kwietnia w salonie Omoda JQ Globe Cars przy Podkarpackiej 32 w Krośnie. Za jazdę testową otrzymasz darmową konsultację z behawiorystką zwierzęcą. Odbierz rabat 16 tysięcy złotych oraz pakiet ubezpieczeń za złotówkę. JQ5, bo komfort nie ma merdy. Znaczy granic.
12: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Reklama.

słynne Komodo i oczywiście It's Love. Kiedyś ten numer również znajdował się na naszej trendliście i bardzo wysoko przez długi, długi czas. I to była serdeczna i gorąca dedykacja dla Marty Starnowa. Pozdrowienia prosto z Gorlic. Od, no właśnie, inicjałów B.W. pozdrawia gorąco i serdecznie. A teraz Enrique Iglesias, Be With You. Ostatnim czasy często zamawiany numer w graniu na żądanie. Od Moniki dla Mariusza. Gorąca i serdeczna dedykacja, która trafia prosto do Jasła.

0: granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17.

0: Trendy radio, trendy hity dla ciebie. 101.9, 95, 95, 2.
1: Piękne hity na antenie Trendy Radia, 25 minut po godzinie 18. No właśnie, I didn't do anything for love. Ten numer został zagrany specjalnie dla Sylwii. Gorąca i serdeczna dedykacja od Sebastiana. Wersja koncertowa pojawiła się na naszej antenie. Wyjątkowa. A już teraz Basic Element.

Za chwilę informacje regionalne, na które gorąco i serdecznie zapraszam w imieniu naszych serwisantów, ale wcześniej gorąca i serdeczna dedykacja, jak przystało na granie na żądanie. Tym razem dla Basi z Korczyny gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Piotrek, który napisał tego SMS-a z Chorkówki. Pozdrawiając gorąco i serdecznie, oczywiście proszę o zagranie tego przeboju w graniu na żądanie.

0: Te znikają, gdy muzyka gra. Dziękuję.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Będzie modernizacja wałów przeciwpowodziowych w Jaśle. Ich głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zwiększenie skuteczności zabezpieczeń w trakcie wezbrań rzek. Inwestycja ma na celu ograniczenie ryzyka zalania terenów zabudowanych ze szczególnym uwzględnieniem ochrony osiedla Mickiewicza, które regularnie bywa zagrożone powodzią. Modernizacja obejmie łącznie 7 km obwałowań rzek Wisłoki i Jasiołki na terenie miasta, mówi Adam Kostrząk, burmistrz Jasła.
3: Pięknie ulokowane miasto w Dolinie Trzech Rzek, ale generuje też czasem pewne uciążliwości, problemy, a nieraz całe, może nie katastrofy, ale potrafią zmienić wielu mieszkańcom w kierunek i plany życiowe, więc są to niezwykle szalenie ważne inwestycje, czyli modernizacja 7 km wałów przeciwpowodziowych, to jest bardzo duża rzecz, w szczególności dla osiedli Mickiewicza, Krajowice, Kaczorowy, czyli tych osiedli, które były zalane pewnie niejednokrotnie poprzez wodę, czy opadową, czy poprzez powódź z którejś z rzek jasielskich.
2: Na realizację 4 kluczowych zadań zarezerwowano ponad 17 milionów złotych. Inwestycja jest obecnie w fazie projektowej. Do mieszkańców województw podkarpackiego oraz lubelskiego docierają alerty RCB dotyczące wysokiego zagrożenia pożarem lasów. Długotrwała susza, niska wilgotność powietrza powoduje, że nawet najmniejsza iskra wywołuje gwałtowny ogień. Wiatr nie tylko przyspiesza wysuszanie ściółki, ale też dostarcza tlen i przenosi ogień na duże odległości, przez co pożar staje się niemożliwy do opanowania, mówi Dominik Jagieła z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
4: Jeżeli chodzi o samo prognozowanie zagrożenia pożarowego, to na naszej stronie Instytutu Badawczego Leśnictwa każdego dnia o godzinie 9 i o godzinie 13 jest określany stopień zagrożenia pożarowego, który jest określany jakby w czterech zakresach. Brak zagrożenia, zagrożenie małe, zagrożenie średnie, zagrożenie duże i to jest zdeterminowane pomiarami, m.in. wilgotnością ściółki leśnej. Na tej podstawie określamy dla około 60 stref w całej Polsce to zagrożenie pożarowe w lasach. To zagrożenie tak naprawdę w tym momencie w całej Polsce jest bardzo duże. Czekamy z wytęsknieniem na opady atmosferyczne, żeby troszkę nam ta sytuacja wilgotnościowa się poprawiła. No i niestety, jak widać, na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, czyli po sąsiedztwie, w tym momencie jest cały czas walka z bardzo dużym pożarem, który objął ponad, w tym momencie, nie wiem dokładnie, ale chyba 300 hektarów lasu w tym momencie jest objętych tym pożarem.
2: Zdecydowana większość pożarów to wynik nieostrożności lub celowych podpaleń, wypalanie traw, niedopałki, ogniska to najczęstsze przyczyny.
5: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
2: W jednostce OSP w Kobylance odbyło się uroczyste powitanie fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4. Zakup pojazdu został zrealizowany w ramach projektu Bezpieczna Małopolska, bon na ratowanie, Straż Pożarna etap 2. Współfinansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027. Całkowity koszt samochodu wyniósł ponad 1 000 000 złotych, z czego ponad 674 tysiące złotych stanowiło dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Remont ulicy Słonecznej w Brzostku to jedna z kluczowych inwestycji drogowych zaplanowanych na 2026 rok. Prace mają na celu gruntowną modernizację infrastruktury na odcinku o długości 355 metrów. W ramach inwestycji zostanie przeprowadzona całkowita przebudowa konstrukcji drogi oraz wykonanie nowej nawierzchni jezdni. Będzie także budowa chodnika na całej długości modernizowanego odcinka, co poprawi bezpieczeństwo pieszych. Modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych, mówi Zbigniew Kowalski, burmistrz Brzostku.
6: Mówiąc o tej ulicy, to ona się ciągnie od Brzostku aż do Opaciąki i tam w ostatnim czasie ten ruch jest naprawdę bardzo natężony. To jest droga oczywiście powiatowa, ale wspólnie z powiatem udaje się tu właśnie te odcinki na tej drodze, na ulicy Słonecznej realizować. Tam będzie chodnik budowany łącznie z poszerzeniem drogi, ale również od strony Opaciąki. Może po niewielkiej wszystkich kawałkach, ale też ten chodnik jest zbudowany i przymierzamy się też do następnego gdzieś tam odcinka wspólnie z panem starostą, żeby to realizować, żeby jednak to bezpieczeństwo mieszkańców tutaj poprawić.
2: Zakończenie prac planowane jest na jesień 2026 roku. Wartość inwestycji szacowana jest na blisko 918 tysięcy złotych.

DJ Cargo na antenie Trend Radia i taka wyjątkowa produkcja pojawia się właśnie teraz. Forever Tonight. Tak zagraliśmy właśnie teraz na naszej antenie. I to była propozycja od Marcina Rogali na kolejne dni dla was wszystkich, którzy ostro pracujecie na drugich zmianach. A teraz Rompej, specjalna dedykacja dla Agnieszki. Serdeczne i miłe słowa od Bogdana. Proszę bardzo, z Krosna.

Przebój za przebojem na antenie Trend Radia, oczywiście program Granie na Żądanie, a w Graniu na Żądanie jest same największe hity i teraz mamy gorącą i serdeczną dedykację dla Marioli. A miłe słowa przekazuje Bartek. Gorące i serdeczne pozdrowienia z Grybowa i prośba o fajne nagranie. Znaleźliśmy takie.

taką ciszę, wszystkie myśli usłyszę. No, trochę to inaczej brzmiało, Piotrek, ale niech będzie gorąca i serdeczna dedykacja dla Edyty z Jasła, specjalnie od ciebie. A teraz, moi drodzy, DJ Piecho, dawno nie słyszałem. Kawałek pochodzący z 96 roku, pędzi teraz w kierunku Polańczyka. Gorąca i serdeczna dedykacja dla mieszkającej tam Sabinki. A miłe słowa oczywiście poparte są tym hitem Another World. Wysyłajcie SMS-y, jeszcze mamy kilka chwil na pozdrowienia i dedykacje. 7148. Trendy. I to, co macie do przekazania. Koszt złoty plus

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Walka z żywiołem trwa. Za chwilę nowe doniesienia z Lubelszczyzny. Prezydent skierował do Sejmu własny projekt o rynku kryptowalut. Konkurs na imię dla młodej alpaki to w stołecznym zoo. Marcin Krzemiński. Walka z żywiołem cały czas trwa, a sytuacja momentami jest gorsza niż rano. Silny wiatr utrudnia gaszenie pożaru na Lubelszczyźnie. Kolejne wozy strażackie dojeżdżają do Józefowa. Ogień trawi 300, a być może nawet 400 hektarów w Puszczy Solskiej. Niewykluczona jest ewakuacja części mieszkańców. Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Sytuacja cały czas jest poważna. Nie ma wciąż opadów deszczu, które były zapowiadane i które być może się pojawią. I na to liczą mieszkańcy i strażacy. W akcji uczestniczą dwa policyjne Black Hawki, które zrzucają wodę pobieraną ze zbiornika, który znajduje się w pobliżu, ale również ponad 300 strażaków cały czas jest na miejscu. Jednocześnie kłęby dymu zajmują coraz większą część Józefowa nad Wisłą i właśnie tam byłam, ponieważ tam minister Marcin Kierwiński zapowiedział, że możliwa będzie ewakuacja, ale tylko ewakuacja prewencyjna na takiej zasadzie, że jeśli ktoś uzna, że na przykład czuje duszność pod wpływem tego dymu, to będzie mógł zostać przewieziony w inne bezpieczne miejsce.
1: Dodam, że całkowity zakaz używania ognia wprowadził właśnie Kampinoski Park Narodowy. Będzie on obowiązywał co najmniej do 14 maja. Powodem jest bardzo wysokie zagrożenie pożarowe i brak w prognozach opadów, które gwarantowałyby poprawę sytuacji. Mini karambol na Krajowej 25 w Modle Królewskiej pod Koninem w Wielkopolsce. Zderzyło się tam 5 samochodów osobowych, jeden wpadł do rowu. Wstępnie rannych jest 5 osób. Droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Prezydent skierował do Sejmu własny projekt o rynku kryptowalut. Propozycja wpłynęła po tym, jak Karol Nawrocki zawetował 2 rządowe ustawy w tej sprawie. Co ciekawe jednak, projekt głowy państwa w dużej mierze opiera się na rządowych propozycjach. Zostały rozszerzone pewnymi poprawkami, mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
3: Tymi poprawkami, które były już proponowane w czasie prac senackich przy drugim procedowaniu tej ustawy, a właściwie żadna z nich nie została uwzględniona.
1: Rząd zapowiada za to złożenie własnego projektu po raz trzeci, a Zbigniew Bogucki nie pozostawia złudzeń. Jeśli będzie taki sam jak poprzednie, to nie ma co liczyć na podpis prezydenta. Dodam, że w Senacie z kolei trwa właśnie debata w sprawie działań prokuratury i służb dotyczących giełdy kryptowalut Zonda Krypto. 33-latek, który w poniedziałek wjechał samochodem w pieszych w centrum Lipska, zabijając 2 osoby i wiele raniąc, ponownie trafił do zakładu psychiatrycznego. Według śledczych nadal bowiem stanowi zagrożenie i może popełnić podobne czyny. Motyw działania mężczyzny nadal nie jest znany. Prokuratura jednak nie zakłada, by atak miał podłoże polityczne lub religijne. W warszawskim zoo urodziła się alpaka. To samiczka czuje się świetnie i zapoznaje się z wybiegiem. Na zoo ogłosiło właśnie plebiscyt na imię dla młodej alpaki. Powinno zaczynać się na literę S, jak imiona wszystkich zwierząt w stołecznym zoo urodzonych w tym roku.
0: Sportowe w Trendy Radio.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Kto zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów? Wiadomo już, że do Budapesztu jedzie Arsenal, który wczoraj wyeliminował Atletico Madryt. W 2 meczu było 2-1. 3 razy więcej goli padło tydzień temu w Paryżu, w jednym meczu, gdzie PSG pokonało Bayern 5-4. Wszyscy dziś liczą na podobne fajerwerki, zwłaszcza że trener Paris Saint-Germain, Luis Enrique, zapowiada ofensywną grę. Dlaczego miałby się różnić? To kwestia stawienia, to tylko jedna bramka przewagi. Jesteśmy gotowi stawić się czoła faktowi, że Bayern może z łatwością odrobić ten wynik, ale my też potrafimy strzelać gole, ponieważ nie mamy zamiaru bronić prowadzenia. Wychodzimy na boisko, by wygrać ten mecz. Trener Bayernu Vincent Kompany może bramek nie obiecuje, ale zapewnia, że będą emocje.
5: Za każdym razem, jak ze sobą gramy, to mecz jest bardzo zacięty. Czasem górą są obrońcy, czasem napastnicy, ale przez 90-95 minut trzeba być po prostu na najwyższym poziomie.
4: Początek meczu w Monachium o 21:00. Bogdan Bramka Luk Lublin z tytułem po raz drugi z rzędu, czy może Alurun Warta zawiercie wróci do gry? Dziś czwarty mecz finałowy w siatkarskiej plus-lidze. Bogdanka prowadzi 2-1, więc już dziś może ponownie świętować. W przeciwnym razie losy tytułu rozstrzygną się w weekend w Sosnowcu. Na to liczymy, mówi środkowy Warty Mateusz Bieniek.
6: Na pewno nie składamy broni. Mamy nadzieję, że po tym ostatnim słabym naszym wykonaniu meczu po prostu zagramy lepiej i stworzymy jutro fajne widowisko. Na pewno myślę, że trzeba podejść bardziej spokojnie i luźniej do tego spotkania. Wiadomo, to są finały, są te emocje, ale w tym ostatnim meczu te emocje duże i jakieś oczekiwania nam nie pomogły.
4: Początek meczu w Lublinie o 20. Belgijka Lotte Kopecky wygrała czwarty etap wysiłkarskiego Vuelta Espania i została nową liderką. Druga była jej koleżanka z drużyny Anna van der Breggen, a trzecia finiszowała Włoszka Letizia Paternoster. Blisko sprawienia niespodzianki była Marta Jaskulska. Uciekała przez większość etapu, ale została złapana na ostatnich kilometrach. Agnieszka Skalniak-Sójka była 9, a 14 na mecie zameldowała się Katarzyna Niewiadoma, która w generalce jest 11 i traci do Kopecky 26 sekund.
7: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody na naszej antenie. 15 stopni już tej nocy, zachmurzenie umiarkowane, termika chłodna i sucha, a biometr korzystny. Jutro aura zbliżona do tej dzisiejszej, synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu, także burze, miejmy to na uwadze. W piątek 17 stopni w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Natomiast w nocy spadnie do 9.
0: Reklama.
8: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
9: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Globcars. Podkarpacka 32, Krosno. globcars.omodajq.pl.
10: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
11: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
12: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
15: Trendy Radio. Przepis na dobrą środę.

I wyłania się, moi drodzy, na horyzoncie DJ Thomas i też serdeczna, ciepła dedykacja. Musi zagrać. To gorąca, ciepła dedykacja dla Wiolki, Justyny i Patrycji. A pozdrowienia od Roberta prosto z Tarnowa. Kiedy jest...

wspomnienia wracają, tak pisze Ilona. I ma rację, bo faktycznie ta piosenka, ten hit kojarzy się tylko i wyłącznie z dyskotekami, moi drodzy, przynajmniej w moim przypadku tak to wygląda. A teraz jeszcze gorąca dedykacja dla Lenki z okolicy Baligrodu. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła narzeczony. Tak, Sebastian dedykuje dla ciebie mig i filmowe role. Dokładnie tak brzmi tytuł tego nagrania.

0: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz trl.i tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
1: I środek tygodnia do nas zawitał. Hello, hello. No, moi drodzy, ja już czuję w powietrzu prawie weekend. Nie wiem dlaczego, ale zawsze, gdy mamy już ten środek tygodnia, to jakoś pędzi. Jest. 2532 notowanie trendy listy przed nami i wylot. A ja się tego spodziewałam, bo głosów naprawdę było już bardzo mało. Alok, Faithless i Club Bizarre. Po raz ostatni, no niestety, ale taka kolej rzeczy. Dziubasy, zostańcie ze mną, bo jeszcze dwie propozycje.
2: Wyloty.
0: W dół.

0: Weekendy z Tobą i dla Ciebie.
1: Ale cudownie to wybrzmiało. Alok i Club Bizarre po raz ostatni, a my lecimy do propozycji pierwszej, Kasia Linz i Sexy Doll. Tu jeszcze muszę przyznać, że naprawdę ta cała wyjątkowa oprawa wizualna, którą jest teledysk, jest po prostu świetna. W głównej roli możemy zobaczyć aktorkę Magdalenę Cielecką. No jest naprawdę ten klip bardzo estetyczny. Jeżeli chodzi o sam tekst, no można interpretować różnie. Jest to opowieść o stopniowym oswajaniu siebie, ale również jest to zapis samotności. Posłuchajcie sami, jest to hit z najnowszego albumu Kasi Linz.
0: Propozycje.

0: się podobało, też możecie dać znać. Kasia Lins i Sexy Doll. A przed nami propozycja druga, Illenium David Guetta, Dustin Lynch i Die Eleven. Jeżeli mam tu fanów, a na pewno mam, muzyki tanecznej, elektronicznej, to ta nowość na pewno przypadnie wam do gustu. Posłuchajcie sami.
1: Propozycje.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Ponad 130 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy zabezpieczyli policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą Komendy Miejskiej. Funkcjonariusze nielegalny towar znaleźli w samochodzie oraz na terenie posesji powiatu rzeszowskiego. Gdyby nielegalny towar trafił na rynek, straty Skarbu Państwa z tytułu nieopłaconych należności wyniosłyby ponad 183 tysiące złotych, wyjaśnia podkomisarz Magdalena Żuk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.
2: Funkcjonariusze pojechali pod ustalony adres. W pojeździe marki Kia, użytkowanym przez 61-latka, ujawnili worek z tworzywa sztucznego. Wewnątrz znajdowało się 208 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Policjanci przeszukali posesję mężczyzny w budynku gospodarczym, z którego kilkanaście minut wcześniej wyjechał pojazd, ujawnili kolejną partię papierosów. W sumie 6340 paczek papierosów. W wyniku podjętych czynności funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie 130 960 sztuk papierosów bez znaków akcyzy. Jak ustalili, 61-latek swoim działaniem uszczuplił dochody Skarbu Państwa na kwotę ponad 183 tysięcy złotych.
1: W związku z popełnionym przestępstwem mieszkaniec powiatu rzeszowskiego został zatrzymany. Usłyszał zarzut z kodeksu karnego skarbowego dotyczący przechowywania papierosów i tytoniu bez wymaganych znaków akcyzy, których ilość wskazywała na zamiar wprowadzenia ich do obrotu.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: W miejscu piastowym na ulicy Jaćmierz w pobliżu Czarnego Mostu powstanie magazyn obrony cywilnej. Będzie on służył do przechowywania i magazynowania sprzętu obrony cywilnej i ochrony ludności. Znajdą tam miejsce m.in. agregaty prądotwórcze, motopompy, pilarki do drewna oraz inny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach kryzysowych. Powstanie hala magazynowa z wiatą wraz z pełną infrastrukturą techniczną i podziemnym zbiornikiem przeciwpożarowym. Gmina Miejsce Piastowe na realizację zadania pozyskała środki w wysokości 3 milionów złotych. Gmina Pilzno pozyskała ponad 630 tysięcy złotych dofinansowania ze środków europejskich na realizację projektu pod nazwą Komfort i Efektywność. Nowa jakość pracy w Urzędzie Miejskim w Pilźnie. Projekt został pozytywnie oceniony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Głównym celem projektu jest dostosowanie Urzędu Miejskiego w Pilźnie do współczesnych potrzeb mieszkańców oraz poprawa jakości obsługi spraw urzędowych. W ramach inwestycji zaplanowano reorganizację przestrzeni, poprawę funkcjonalności pomieszczeń oraz wdrożenie rozwiązań zwiększających komfort korzystania z usług urzędu. Szczególnie ważnym elementem projektu będzie przeniesienie stanowiska obsługi mieszkańców w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych na pierwsze piętro. Nowa przestrzeń zostanie w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co znacząco poprawi dostępność usług publicznych. Całkowita wartość zadania wynosi prawie 750 tysięcy złotych. Muzeum Ziemi Tarnowskiej zaprasza w piątek 8 maja oraz w niedzielę 10 maja na bezpłatne oprowadzanie kuratorskie po prezentowanej w siedzibie muzeum wystawie Zofia Stryjeńska – Między wiarą a obrzędem. Będzie to niezwykła okazja, by odkryć świat inspirowany ludowością, symboliką oraz dawnymi obrzędami, które artystka przenosiła na swoje dzieła z niepowtarzalną energią i wyobraźnią. Oprowadzanie będzie miało miejsce w piątek o godzinie 14 i 15.30 oraz w niedzielę o godzinie 10 i 13. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Obowiązują zapisy, których dokonywać można do środy 6 maja w godzinach od 11 do 14 pod numerem telefonu 14 622 06 25. Liczba miejsc jest ograniczona. Wystawa prezentuje prace z kolekcji obrazów Zofii Stryjeńskiej stanowiących własność gminy miasta Tarnowa. Jest to dar księdza Alojzego Nosala, depozyt w Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Krośnieńska Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie z poetką Aleksandrą Szponar, promocję jej tomu poetyckiego Galaktyka Marzeń oraz koncert zespołu Pod Kocykiem. Spotkanie poprowadzi Maja Sinczak, autorka bloga Książkozaur, mówi Monika Machowicz, instruktor w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej.
4: Aleksandra Szponar jest rzeszowianką. Od 2014 roku prowadzi bloga pod nazwą Pasjonatka Poleca, gdzie promuje czytelnictwo, recenzując publikacje książkowe, przeprowadza również wywiady z autorami. Prowadzi także spotkania autorskie. To, co tworzy, pisze, a także swoje rękodzieło pokazuje na swoim instagramowym profilu. Poezję zaczęła tworzyć już w szkole podstawowej, w szkole średniej należała do koła młodych poetów. Pisze głównie o tym, co jej w duszy gra, emocjach, miłości, przyrodzie.
1: Spotkanie odbędzie się 13 maja o godzinie 17 w saloniku artystycznym biblioteki przy ulicy Wojska Polskiego 41.
0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie. Trendy lista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. Po 19.20. Po 19.20.
5: 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotowa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendyradio.pl. Tam już możecie bezpłatnie klikać. Na 20. nowość. Hypeton, Easy Bizu i Slide. Na 19. Cleo, kolory lata z 20. Pięknie. A na 18. Multi Talk in the Morning również pnie się o jedną lokatę ku górze. Ale zagramy. 20.

0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.
1: Oj, panie Dariuszu, no mam nadzieję, że będzie dobrze. Ja wiem, że się nie chce. Zazwyczaj tak jest, że po dłuższej przerwie, jak ponownie powracamy do pracy, no to niekoniecznie wiemy, gdzie jesteśmy. Mimo wszystko ta rutyna została zaburzona i od nowa musimy sobie ją rozpracować. No, i tak w koło Macieju, jak to się mówi. Na 17 Kuba Karaś Obejmij Mnie z 16, na 16 John Summit All The Time z 17, a na 15 Oscar Matt Kay Easy Bizu Say No Prayer z 13. 17.

spędził was, co tam porabiacie też oczywiście, czekam na wiadomości od was i mam dla was równie fajną nowość, Twins Chojnackie z hitem Paralyzed. No gdzieś ten utwór chodzi mi po głowie, ja uwielbiam takie dzikie dance'y, no i jestem ciekawa, czy wam również się spodoba. Zagramy następnie na 14. Notion Red Light, Get Out of My Head dzisiaj z 12.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rekordowe liczby maturzystów. Co z przyjęciami na studia? Stopy procentowe bez zmian i tak na razie jakiś czas powinno pozostać. Dziś poznamy drugiego finalistę Ligi Mistrzów. Marcin Krzemiński. Dziś maturzyści pisali ostatni obowiązkowy egzamin z wybranego języka obcego na poziomie podstawowym. W tym roku podchodzących do matur jest rekordowo dużo, bo ponad 400 tysięcy osób. Jak to wpłynie na przyjęcia na studia? O tym Benedykt O'Connor.
2: Rekordowa liczba maturzystów oznacza większą konkurencję na wiodących polskich uczelniach. Maturzyści, z którymi rozmawiałem, zdają sobie z tego sprawę.
3: Trochę się tego obawiam, ale mimo wszystko wierzę, że nasza wiedza doprowadzi nas tam, gdzie chcemy być.
4: Myślę, że CKE robi troszkę trudniejsze arkusze, żeby jednak odsiać część tych maturzystów, no bo jednak liczba jest znacznie zwiększona.
2: Jak mówi prorektor do spraw dydaktyki SGGW profesor Jarosław Gołębiewski, punktacja w rekrutacji prawdopodobnie zostanie zmieniona.
5: Jeżeli będziemy mieli więcej kandydatów, to również będzie większa konkurencja.
2: Tak duża liczba maturzystów to pokłosie połączenia dwóch roczników. W 2014 roku do szkoły poszły sześciolatki. Z pomysłu szybko zrezygnowano, jednak w klasach znalazło się więcej uczniów, którzy w tym właśnie roku podchodzą do matury.
1: Stopy procentowe zostają bez zmian, a więc i bez większych zmian raty kredytów. Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła dziś, a ekonomiści mówią, że na obecnych poziomach stopy najprawdopodobniej zostaną przez dłuższy czas. Jak mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
6: Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie przynajmniej te stawki pozostaną na tym obecnym poziomie, chociaż w ostatnim czasie mamy tak dużą zmienność, tak dużo się dzieje z dnia na dzień.
1: Że trudno według ekspertów być pewnym wszystkiego na 100%. Stopy w miejscu tanieją natomiast paliwa. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, jutro litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł 46 groszy, a oleju napędowego 7,26. Premier Donald Tusk przybył do Włoch. Jutro spotka się z papieżem Leonem XIV w Watykanie, a potem z włoską szefową rządu Giorgią Meloni. Z Meloni i z papieżem spotka się jutro też sekretarz stanu USA Marco Rubio. W tym drugim przypadku rozmowy mają dotyczyć m.in. pomocy humanitarnej dla Kuby i wolności religijnej w Afryce. Eksperci nie mają jednak wątpliwości, że to też próba polepszenia nie najlepszych ostatnio relacji między Waszyngtonem a Watykanem. Kto zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów? Wiadomo już, że do Budapesztu jedzie Arsenal, który wczoraj wyeliminował Atletico Madryt. W dwumeczu było 2-1. O wiele więcej goli padło tydzień temu w Paryżu, gdzie PSG pokonało Bayern 5-4. Wszyscy liczą więc dziś na podobne fajerwerki, zwłaszcza, że trener Paris Saint-Germain Luis Enrique zapowiada ofensywną grę.
7: Dlaczego miałby się różnić? To kwestia nastawienia, to tylko jedna bramka przewagi. Jesteśmy gotowi stawić się czoła faktowi, że Bayern może z łatwością odrobić ten wynik. Ale my też potrafimy strzelać gole, ponieważ nie mamy zamiaru bronić prowadzenia.
1: Pierwszy gwizdek w Monachium w meczu Bayern PSG za godzinę o 21:00.

0: Halo, halo, to czas na info pogodowe na naszej antenie. 15 stopni już tej nocy, zachmurzenie umiarkowane, termika chłodna i sucha, a biometr korzystny. Jutro 21 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Gorlicach i w Dębicy. W temacie deszczu niewiele się zmieni, miejmy to na uwadze. W piątek już spokojniej, 17 na termometrach, w nocy tylko 9.
1: Reklama.
2: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
3: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Globcars. Podkarpacka 32, Krosno. globcars.omodajq.pl.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Trendylista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. Głosuj 7148 TRL. I tytuł nagrania. Tytuł nagrania. 20 hitów w 120 minut. Od poniedziałku do piątku o 19.20. O 19.20.
2: Wyrywamy kartę, łóżkę z kalendarza, ponieważ obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bez Diety. I akurat w takim dniu zazwyczaj człowiek ma ochotę na lody, cheeseburgery, najlepiej takie z podwójnym serem, na chipsy i wszelakie inne niezdrowe przekąski. Ale chyba trzeba łamać takie konwenanse, nie? No właśnie. A jak już jesteśmy przy tym temacie, to jak wasze postanowienia noworoczne? Pytam o to w maju, ponieważ na pewno ma to jakiś już przekład, nie? Niż na styczeń czy luty, gdzie dopiero to raczkowało. Wiele osób pisało mi wtedy, że dieta to jest właśnie takie postanowienie. I ja pytam te osoby, mam nadzieję, że tu jesteście. Jak wam idzie? Trzymacie się? Czy polegliście? Ja poległam i to w pierwszym miesiącu miało być mniej słodyczy, a mam wrażenie, że jest ich coraz więcej. Człowiek się nie opanuje, to jest naprawdę, jest ciężko. Na 13 Alan Walker i Monster z 15, 12 Alok Khalid Dive Into Me z 14, a na 11 Oliver Heldens i Run dzisiaj z 8. 13.

0: przypominam o tym, że możecie podsyłać wasze kawałki, wasze propozycje do programu Trendy Lista. Muszą być to oczywiście nowości na rynku muzycznym i w miarę cenzuralne. No tak, moi drodzy, żeby was nie skłamać, no niestety czasem podsyłacie naprawdę świetne utwory, ale ten tekst no niestety gryzie w uszy i nie możemy go wyemitować, także proszę, zwracajcie na to uwagę. A na miejscu już, o pięknie, 10. Sony Fodera, My Lovin', bez zmian pozostaje na tej lokacie. 9. Henry PFR, The Night Belongs to Lovers z 11. A na 8. Gordo Reiner, Sonnenfeld i Loco Loco ze 6. No to się pobujamy.
1: 10.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowej usłyszał 17-letni mieszkaniec powiatu dębickiego. Młody mężczyzna posiadał marihuanę i mefedron. Odpowiedzialności nie uniknął także 31 i 41-latek. W swoich domach również mieli narkotyki. Obaj zostali objęci policyjnym dozorem, natomiast wobec 17-latka sąd zastosował 3-miesięczny areszt tymczasowy. Za przestępstwo, którego się dopuścił, grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności, wyjaśnia podkomisarz Jacek Bator, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Dębicy.
2: Do zatrzymania doszło pod koniec kwietnia w miejscowości na wsi Brzosteckiej. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Brzostku zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej podczas prowadzonych czynności uzyskali informację, że 17-letni mieszkaniec gminy Brzostek w miejscu zamieszkania może posiadać substancje zabronione. Kryminalni szybko potwierdzili informację. Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli blisko 900 gramów marihuany oraz 300 gramów mefedronu. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej izby zatrzymań. Po zgromadzeniu przez policjantów materiału dowodowego 17-latek został doprowadzony do prokuratury rejonowej w Dębicy, gdzie usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków. Sąd rejonowy w Dębicy przychylił się do wniosku śledczych i zadecydował, że 17-latek najbliższe 3 miesiące spędzi w tymczasowym areszcie.
1: Odpowiedzialności za posiadanie substancji zabronionych nie uniknie także 31-latek. Mieszkaniec Mokrzca w swoim domu miał amfetaminę. Policjanci przedstawili mu zarzut. Mężczyźnie grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Powiat brzozowski dzięki wsparciu z budżetu państwa już niebawem rozpocznie projektowanie powiatowego magazynu dla potrzeb ochrony ludności. Nowoczesnego obiektu, który w sytuacjach kryzysowych stanie się sercem operacyjnym regionu. Zgodnie z założeniami planowana powierzchnia użytkowa obiektu wyniesie niespełna 530 m2. Kwota ponad 167 tysięcy złotych zostanie przeznaczona na przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej nowoczesnego magazynu dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej. Pozostałe 20% wartości zadania zostanie pokryte z budżetu powiatu, a cała inwestycja zamknie się w kwocie 209 tysięcy złotych. Gmina Sanok podpisała umowę na realizację zadania związanego z utworzeniem centralnego magazynu OL i OC w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026. W ramach inwestycji w Czarterzu powstanie centralny magazyn ochrony ludności i obrony cywilnej. Zadanie obejmuje modernizację i doposażenie istniejącego budynku, który zostanie przystosowany do przechowywania sprzętu, wyposażenia i materiałów niezbędnych w sytuacjach kryzysowych. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano także budowę drogi dojazdowej do magazynu. Całkowita wartość dofinansowania opiewa na ponad 1 300 000 zł.
3: To jest ekspres informacyjny w Trendy Radio.
1: Stres jest wszechobecnym elementem życia każdego człowieka, wręcz każdego żyjącego organizmu. Są jednak i takie sytuacje, które w zasadzie w każdym z nas wywołują poczucie zagrożenia. Obok katastrof czy klęsk żywiołowych należą do nich ważne życiowe zdarzenia. Wśród nich egzamin maturalny. Stres przed maturą, jak i podczas samego egzaminu dojrzałości jest zjawiskiem absolutnie naturalnym. Niemniej jednak siła odczuwalnego stresu zależy w dużej mierze od nas samych, a dokładnie od tego, jak oceniamy nasze możliwości poradzenia sobie z sytuacją stresową. Jak zapanować nad stresem przed maturą, radzi Katarzyna Siemieniuk-Leśniak, psycholog.
4: Ten stres mobilizujący jest okej, nie? I myślę, że nie ma sensu z nim walczyć. Natomiast jeśli ktoś jest bardzo zestresowany tak, że ten wpływ jest negatywny na nasz organizm, nie może spać, nie może jeść, ciągle myśli o tych stresujących wydarzeniach, no to myślę, że należy zacząć od takich adaptacyjnych sposobów radzenia sobie ze stresem, czyli na przykład wyznaczyć sobie konkretne cele zadania, nie? Czyli postawić na taką zadaniowość w kontekście matury. Można na przykład ustalić ze sobą, kiedy, w jakim okresie czasu powtórzę dany materiał. Ważne jest także, aby spotykać się z przyjaciółmi. Bardzo fajnym, takim adaptacyjnym sposobem radzenia sobie ze stresem jest poszukiwanie wsparcia społecznego, nie? Czyli rozmawianie z tymi przyjaciółmi, którzy zazwyczaj są w takiej samej sytuacji jak my.
1: Aby zapanować nad stresem w trakcie matury, najlepiej skupić się na zadaniach, a nie myśleć o ocenach. Najlepiej też zacząć od zadań, których rozwiązania jesteśmy pewni. Pozostałe najlepiej zostawić na koniec. Premierowa odsłona biegu Jutrzenki w Jaśle zgromadziła na starcie imprezy kilkuset miłośników biegania. Druga edycja wydarzenia, które znalazło swoje stałe miejsce w kalendarzu wydarzeń sportowych organizowanych w Jaśle, odbędzie się 30 sierpnia. Zapisy online rozpoczną się już w najbliższy czwartek, 7 maja. Liczba miejsc jest ograniczona. Nie zabraknie atrakcyjnych pakietów startowych i nagród dla zwycięzców ufundowanych przez sponsorów biegu. Na mecie na każdego uczestnika biegu czekać będzie szarlotka.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Trendy Lista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. Po 19.20. Po 19.20.
2: 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Zapraszam również na naszą stronę internetową. To trendyradio.pl. Tam już można bezpłatnie głosować na waszych ulubionych wykonawców. Siódema Nelly Furtado. Do All Good Things z 9, na 6 James Hype Be Mine z piąteczki, a na 5 Dinoro If Only You, tym razem z miejsca 3. No sporo tych spadków, także tym bardziej zachęcam do głosowania.
3: 7.

0: Słuchasz Trend Radia.
1: Emilka, o proszę, no tak myślałam. Pamiętam, że rozmawiałyśmy kilka miesięcy temu o tym postanowieniu noworocznym związanym z dietą, no i Emilka też niestety poległa, ale za to Kamili z Leska, którą gorąco pozdrawiam, idzie bardzo dobrze. Kama, minus 4 mówisz, kilogramy. Nice, super, cieszę się, że się powodzi. No niestety czasem tak jest, moi drodzy, że no gdzieś tam się potkniemy w tych naszych postanowieniach, nie chcemy ich kontynuować, a całe sedno tkwi w tym, żeby no właśnie raz jeszcze powtarzać, aż w końcu wejdzie to do naszej rutyny. No ja też muszę ograniczyć te słodycze i jestem tego w pełni świadoma, ale no niestety ciężko to wdrożyć. No, ale trzeba będzie, chcąc, nie chcąc. Na czwartym East End Dubs Jazzy on a Wave z siódemy, na trzecim Kashmir Ultra Love i tak z czwartego, a na drugim Bebe Rexha Faithless New Religion. O proszę, już nie na pierwszym. Co wygrało? Zostańcie ze mną, bo już podsumowanie tuż.
2: 4.
0: W górę.

Zapraszam na podsumowanie. Wylot, Alok i Club Bizarre. Propozycje Kasia Lins, Sexy Doll i Lenium Die Living. Na 20. Hypoton Easy Bizus Light, 19. Cleo Kolory Lata, 18. Multitalk in the Morning, 17. Kuba Karaś Obejmij Mnie, 16. Joe Summit All the Time, 15. Oscar Metcalf Say No Prayer, na 14. Notion Red Light Get Out of My Head, 13. Alan Walker i Monster, 12. Alok Dive Into Me, 11. Oliver Heldens Run, 10. Sony Fodera My Lovin', 9. Henry P.F. The Night Belongs to Lovers, 8. Gordo Reinert Sonnenfeld i Loco Loco, 7. Nelly Furtado All Good Things, 6. James Hype Be Mine, 5. Dino Roy Only You, na 4. East End Dubs Jazzy on a Wave, na 3. Kashmir Ultra Love, 2. Bebe Rexha New Religion i zwycięża Global DJs i No Good Start the Dance z miejsca 2. Pięknie głosowaliście. Oj, rezydent Marcin na pewno ucieszy się z tego notowania. Pozdrawiam serdecznie i słyszymy się standardowo już jutro. Hej! 1.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Walka trwa. Za chwilę nowe informacje o akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej. Potem makabryczne ustalenia w sprawie śmierci nastolatki w Wielkopolsce i o poznańskim Helmucie w Warszawie. Chodzi o tramwaj. Marcin Krzemiński. Rano wznowione zostaną działania gaśnicze z użyciem śmigłowców i samolotów gaśniczych na terenie Puszczy Solskiej. W akcji na Lubelszczyźnie uczestniczy 460 strażaków z 7 województw. Będą oni gasić pożar przez całą noc. Według szacunków służb żywioł objął w sumie około 500 hektarów. Dobra informacja jest taka, że osłabł wiatr, który bardzo utrudniał akcję. Strażakom pomagają w niej m.in. żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Przypomnę, że wczoraj w trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader, w wyniku czego zginął pilot maszyny. Śledztwo w kierunku sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym ze skutkiem śmiertelnym prowadzi prokuratura okręgowa w Zamościu. Meteorolodzy ostrzegają przed burzami wieczorem i w nocy na południowym zachodzie kraju. Alert pierwszego stopnia dotyczy 4 województw, w całości dolnośląskiego, w większości Opolszczyzny, południa Wielkopolski, powiatu wschowskiego na ziemi lubuskiej. Tam prócz wyładowań może mocno padać deszcz, może też mocno wiać. Nowe ustalenia w sprawie śmierci 13-letniej Wiktorii spod Nowego Tomyśla w Wielkopolsce. Ciało dziewczynki znaleziono w lesie w marcu ubiegłego roku.
2: 13-letnia Wiktoria spod Lwówka nie popełniła samobójstwa. Została zamordowana, a samobójstwo zostało upozorowane.
1: Mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Ustalenia to efekt pracy funkcjonariuszy z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego w Poznaniu.
2: Oni, współpracując z prokuratorem z prokuratury okręgowej w Poznaniu, zdobyli materiał dowodowe, które świadczyły o tym, że za sprawą tego zabójstwa i upozorowanego samobójstwa stoi 15-latek.
1: Chłopak został zatrzymany pod koniec marca. W ramach środka zapobiegawczego sąd skierował 15-latka do schroniska dla nieletnich. Ponad 130 tysięcy złotych kary dla szpitala w Aleksandrowie Kujawskim nałożył NFZ, a to w związku z przyjęciem poza kolejnością krewnego senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca. Kontrola NFZ ujawniła, że placówka nie zapewniła należytej i całodobowej opieki innym chorym, bo jedyni lekarze z oddziałów chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz anestezjologii i intensywnej terapii uczestniczyli w zabiegu krewnego polityka, stąd decyzja o karze, mówi Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
3: Kontrola zakończyła się nałożeniem kary na szpital w wysokości ponad 134 tysięcy złotych. Placówka może się odwołać od wyników kontroli. Ma na to 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
1: Szpital zlecił w tej sprawie także swoją kontrolę, ale wnioski z niej zostały podane do publicznej wiadomości. Poznański tramwaj zwany Helmutem będzie kursował na linii turystycznej w Warszawie. Skład przyjechał do stolicy w ramach wakacyjnej wymiany. Będzie można niebawem przejechać się nim na linii turystycznej numer 36.

0: A ja zapraszam na prognozę pogody. 15 stopni już tej nocy, zachmurzenie umiarkowane, termika chłodna i sucha, a biometr korzystny. Jutro pogoda taka jak dzisiejsza. 21 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Z tym, że synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu, również burze. Piątek znacznie spokojniejszy, 17 stopni. W nocy spadnie do 9. Do usłyszenia, trzymajcie się cieplusio i pamiętajcie, no właśnie, o parasolach. Hej!
1: Reklama. Twój zwierzak to członek rodziny. Zasługuje na podróż w klasie premium. Poznaj JQ5, SUVa stworzonego z myślą o pupilach. Posiada dedykowany tryb dla zwierząt, antybakteryjną tapicerkę EcoClean i wnętrze odporne na każde zadrapanie. Czysto, cicho i bezpiecznie. Tylko od 13 do 30 kwietnia w salonie Omoda JQ Globcars przy Podkarpackiej 32 w Krośnie. Za jazdę testową otrzymasz darmową konsultację z behawiorystką zwierzęcą. Odbierz rabat 16 tysięcy złotych oraz pakiet ubezpieczeń za złotówkę. JQ5. Bo komfort nie ma merdy. Znaczy granic. Reklama. What's going on?

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Tarnowie.
1: Pick up the phone. This is Sakal from Babylon.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: W ogniu już ponad 500 000 hektarów Puszczy Solskiej. Nieprędko kolejne obniżki stóp procentowych. Protesty w Wenecji. Chodzi o Biennale i rosyjski pawilon. Marcin Krzemiński. Płonie już prawie 500 000 hektarów Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Sytuacja w powiecie biłgorajskim jest wciąż bardzo trudna. Z pożarem, który wybuchł tam wczoraj, walczy już 460 strażaków. Do pomocy ściągnięto służby z kilku województw. Najtrudniejsza sytuacja jest w gminie Józefów. Nie ma jednak decyzji o ewakuacji, bo ogień oddalił się od budynków. W powietrzu wciąż jednak unosi się zapach spalenizny, opowiadają mieszkańcy.
2: Momenty, że w tą stronę szedł na wschód wiatr, to nie dało się oddychać. Jeszcze tam w lesie właśnie walczył z pożarem, nie?
3: Ciągniki jeżdżą takie, żeby tam zaorać, żeby to dalej się po prostu nie przestrzeniało.
1: Do rana przerwano akcję gaśniczą z udziałem samolotów i śmigłowców. Dobre wieści są takie, że pogoda w kolejnych dniach powinna sprzyjać gaszeniu pożarów. Pojawiać ma się coraz więcej przelotnych opadów deszczu, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
4: Będzie trochę tych opadów więcej, no to zagrożenie się zmniejszy. Natomiast ono będzie nadal jeszcze bardzo wysokie. No, potrzebowalibyśmy dużo opadów, najlepiej o takim charakterze jednostajnym, żeby tę sytuację zdecydowanie załagodzić.
1: Z powodu suszy każdy deszcz jest na wagę złota. W przyszłym tygodniu ma być go jeszcze więcej. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Przestrzeń do dalszych obniżek kurczy się razem z inflacją rosnącą przez drogie paliwa. Co więc dalej?
5: Myślę, że nie możemy wykluczyć ani obniżek stóp procentowych, ani podwyżek stóp procentowych. To znaczy, jeżeli ta sytuacja geopolityczna nam się dosyć szybko rozwiąże i wzrost cen nie będzie nam przyspieszał, no to jest szansa, że gdzieś tam w dłuższej perspektywie, bliżej końca roku, do obniżek stóp procentowych potencjalnie moglibyśmy wrócić.
1: Mówi Adam Antoniak, ekonomista ING. Sejm za tydzień rozpocznie pracę nad obywatelskim projektem ustawy Tak dla religii i etyki w szkole. Projekt zakłada, że religia ponownie będzie nauczana w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Istniałby też obowiązkowy wybór między religią a etyką. Projekt, pod którym zebrano 500 000 podpisów, przygotował konserwatywny Instytut Ordo Iuris oraz Stowarzyszenie Katechetów Świeckich. Trafił do Sejmu we wrześniu ubiegłego roku, ale do tej pory nie doczekał się rozpatrzenia. Protesty przed pawilonem Rosji na Biennale Sztuki w Wenecji. Demonstrowali przeciwnicy obecności tego kraju na światowej wystawie. Pawilon został otwarty mimo także wcześniejszych licznych protestów ministrów kultury wielu krajów Unii Europejskiej. Przeciwny temu był też minister kultury Włoch, który zażądał od kierownictwa Biennale wyjaśnień dotyczących okoliczności otwarcia rosyjskiego pawilonu w czasie, gdy obowiązują sankcje nałożone na Moskwę za napaść na Ukrainę. Zakończyła się modernizacja katedry i Zakładu Anatomii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Po kompleksowym remoncie obiekt zyskał nowe stanowiska do nauki oraz sprzęt dydaktyczny. To m.in. modele anatomiczne czy gogle VR 4K, dzięki którym anatomię można poznawać także w wirtualnej rzeczywistości.

piątek przewaga chmur, deszczowo, na południu możliwe burze z gradem, wraz z nimi silny wiatr, ale lokalnie może się pojawić słońce. Temperatury w okraju nadal podzielone, na północy do 12 stopni, na południowym wschodzie nawet do 25.